0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: to jest Meloradio Mrągowo.
1: Dame tu mano! I venga conmigo!

0: zostań. Będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest...
2: Melo.
1: To jest...

0: magazyn reporterów Melo Radia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska.
2: Trwa Tydzień Bibliotek, ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To jest takie coroczne święto. Do obchodów tego święta włączają się także mrągowskie biblioteki, Biblioteka Miejska w Mrągowie, ale też Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie. Dziś jestem w Bibliotece Pedagogicznej i rozmawiam tutaj z paniami Anną Wysową-Szefler oraz Jolantą Hellis, które od wielu, wielu lat pracują w bibliotece i oprócz tego też działają przy organizacji różnych wydarzeń. Za nami spotkanie pod chmurką. Co się działo tego dnia?
3: Dzień dobry, witam. Anna Wysowa-Szefler.
4: Dzień dobry, Jolanta Hellis.
2: Co w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie?
4: Może zacznę od tego, że ta impreza miała odbyć się na skwerze Jana Pawła II w okolicach Molo i oczywiście pod chmurką. Obie biblioteki miały być i miały sporo do zaoferowania, aczkolwiek warunki atmosferyczne były takie, a nie inne. Czyli było zimno, aczkolwiek słonecznie i impreza przeniosła się w okolice Mrągowskiego Centrum Kultury, dokładnie przed Mrągowskim Centrum Kultury. Co nasza biblioteka zaoferowała w tym dniu? Otóż głównie wzorki mazurskie mogły malować zarówno dzieci, jak i dorośli. I oczywiście klientów nie brakowało. Było ich, no może sporo nie, dlatego że tak jak mówię, zimno i to było przeszkodą, żeby nas odwiedzić, ale byli klienci. I muszę tutaj jeszcze dodać, że nawet pracownicy Mrągowskiego Centrum Kultury czy Biblioteki Miejskiej w Mrągowie też bardzo chętnie malowali wzory mazurskie. Także cieszyły się popularnością. Poza tym była też żywa biblioteka, czyli można było wypożyczyć sobie żywą książkę, czyli osobę, z którą można było porozmawiać o latach 50., jak wyglądały w Mrągowie. O tym czasie opowiadała pani Teresa Szepetowska, która tutaj chodziła do liceum pedagogicznego. Była też w internacie. Była bardzo przygotowana, o tak muszę powiedzieć, do tych opowieści. Miała ze sobą zdjęcia, albumy i oczywiście też klientów nie zabrakło. Chętnie jej słuchali. Poza tym pani Tereska ma niezwykły dar opowiadania. Oprócz pani Tereski był też Sławek Stefaniak, czyli prezes Stowarzyszenia Numizmatycznego i opowiadał też o stowarzyszeniu. Pani Tereska opowiadała też o Festiwalu Kultury Kresowej, jak się zawiązał, jak powstał, ponieważ uczestniczyła w tych pracach, tak, kiedy ten festiwal powstawał. Ja z kolei mogłam poopowiadać też o takich czasach tuż powojennych na podstawie wspomnień moich dziadków, rodziców, jak wyglądało też to dawne Mrągowo, a tytuł tych opowieści to Od Zonćborga do Mrągowa. Bo moi rodzice jak tu przybyli na te tereny, czy dziadkowie, to Mrągowo nosiło jeszcze nazwę Zonćborg. Ale na przykład jak moi rodzice brali ślub w październiku 1947 roku, to było już Mrągowo. Także to były takie trzy żywe książki i wypożyczano nas. Poza tym Biblioteka Miejska też przygotowała przepiękne gry, zabawy literackie, konkursy. Także uważam ten dzień do takich niezwykłych, ciekawych. I mówię, gdyby pogoda dopisała, na pewno byłoby ludzi więcej, ale też ich nie brakowało.
2: Mrągowo to miasto turystyczne. Wiele się dzieje w sezonie, czyli od maja do września. Imprezy organizowane są na zewnątrz, no ale też biblioteki wychodzą na zewnątrz. Biblioteka Pedagogiczna też na zewnątrz wychodzi ze swoimi działaniami.
3: No takie najbliższe działanie zewnętrzne poza biblioteką to jest oczywiście Palinocka w czerwcu, już 11. organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie, z sołectwem w Marcinkowie, no i Mazurską Izbą Regionalną, którą reprezentuje Jola, bo jest właścicielką tej izby. I przy tej izbie zawsze zaczynała się Palinocka. W tym roku będzie, i tak jak w zeszłym, rozpocznie się i zakończy nad jeziorem Dzwon i serdecznie zapraszamy. Jeszcze ostateczny termin będzie dzisiaj uzgodniony i podamy jak najszybciej do ogólnej wiadomości. A jeszcze takim działaniem zewnętrznym to jest uczestnictwo Biblioteki Pedagogicznej już od kilku lat w święcie Buciana Białego. Uwielbiamy to święto, bo uwielbiamy przyrodę, uwielbiamy pracowników z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam jest taka wspaniała atmosfera, jest tam bardzo fajnie uczestniczyć w tym święcie. I też przygotowujemy, z racji tego, że ta edukacja regionalna mazurska jest dla nas bardzo ważna, więc też malowanie wzorów ludowych mazurskich na szkle i innych materiałach. Oczywiście będzie kiermasz książki, także też serdecznie zapraszamy. A jeszcze trwa Tydzień Bibliotek i mamy kolejne zajęcia z robienia z masła starą, dawną metodą. Przychodzą do nas dzieci i jak zawsze będzie głośno i smacznie, tak? I to, do czego się przygotowujemy, bo w tym roku w ogóle Mrągowo ma bardzo dużo różnych rocznic. Jedną z rocznic jest taka, jest 80-lecie szkoły, obecna nazwa Zespół Szkół nr 2, ale dawniej studium nauczycielskie, jeszcze dawniej liceum pedagogiczne i ta placówka już będzie miała, obchodziła 80-lecie. My z kolei z Jolą przygotowujemy tutaj wystawę okolicznościową z tego tytułu. I będzie można już oglądać ją we wrześniu, od drugiej połowy września. A aktualnie zapraszamy na wystawy, które są obecnie w bibliotece. Wspaniałe, piękne. Jedna wystawa to jest wystawa fotograficzna zdjęć Sylwii Dębowskiej, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1. Druga wystawa, sztuka z książki, są to małe dzieła sztuki, artystyczne dzieła sztuki uczniów z tejże szkoły również, ze Szkoły Podstawowej nr 1, które zostały, te książki zostały wykonane, te takie kolorowe książki, kolorowe różne takie inspiracje, zostały wykonane w świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczycielki bibliotekarki Ewy Michalak. Także serdecznie zapraszamy, bo obie wystawy robią wrażenie i naprawdę można ładne rzeczy obejrzeć.
4: I jeszcze tu, korzystając z okazji, chciałam dodać, że od jutra będzie można też oglądać w naszej bibliotece taką indywidualną, niewielką wystawę Anieli Brzostek, uczennicy Szkoły Przysposabiającej do Życia w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie. I ta wystawa jest przygotowana pod kierunkiem pani Anny Abramczyk. Także będzie też i na Facebooku informacja, będzie można tam obejrzeć te prace i również zapraszamy do biblioteki.
2: Co na tej wystawie będzie można zobaczyć?
4: To znaczy, no, niesamowite, piękne prace, takie artystyczne tej uczennicy, jest bardzo zdolną osobą. Wystawa przedstawia przeróżne prace artystyczne robione różnymi technikami. Bardzo kolorowa, barwna. Także zapraszamy do oglądania.
3: No, nie zapominajmy o tym, że biblioteka to przede wszystkim gromadzenie książek, tak, i wypożyczanie, więc już w tym tygodniu kolejna partia nowych książek

0: ale także bibliotekarzy. Czy wy jako bibliotekarki czujecie się docenione?
1: A dostałyśmy kwiatka od Agnieszki Pacek, pięknego. Czy czujemy się docenione? My codziennie jakąś taką czujemy sympatię od tych naszych czytelników, więc dla nas, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale naprawdę każdy dzień jest takim swoistym świętem, więc no, tak myślę, że Jola...
2: Ja również się pod tym podpisuję. My osobiście bardzo lubimy swoją pracę
1: i naszych czytelników
2: i wszyscy ci, którzy nas odwiedzają, są zawsze dla nas no też i mili, sympatyczni, spolegliwi i zawsze z radością na wszystkich czekamy.
0: Co jeszcze przed nami?
1: No jeszcze przygotujemy książki na zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbędą się 20 czerwca i tam będzie można na Placu Unii Europejskiej zobaczyć część naszego księgozbioru, który jest dedykowany, a właściwie adresowany do wszystkich, te książki są, bo to są książki, które mówią o rodzinie, o wychowaniu w rodzinie, o problemach, ale też myślę, że dostarczymy jakieś książki beletrystyczne, którymi możemy się po prostu podzielić i które możemy wypożyczyć tutaj w bibliotece.
0: To, że lubicie swoją pracę, to już wiemy, a co najbardziej w tej swojej pracy lubicie?
2: Chyba wszystkie działania mają zawsze coś, no nie wiem, takiego pozytywnego i dają, tak w cudzysłowie, chciałabym powiedzieć, takiego powera też do działania. Co ja lubię? No tak jak już wspomniałam wcześniej, kontakt z naszymi czytelnikami, z tym, co tutaj właśnie robimy, że organizujemy różne spotkania, wystawy, jakieś też warsztaty, które dają nam, no mówię, satysfakcję, zadowolenie.
1: I mnie lubisz.
2: Oczywiście.
1: Nie, oczywiście sobie tak żartujemy, ale naprawdę, jeżeli człowiek się lubi w pracy, to się lubi wszystko robić z tą drugą osobą i tak jak tutaj już sobie rozmawiałyśmy tak prywatnie, to, że z Jolą pracujemy już tyle lat ze sobą, to też nas jakoś tak pozytywnie nakręca, wzajemnie się pozytywnie nakręcamy, nasi wspomniani już wcześniej czytelnicy też nas pozytywnie nakręcają na wszelkie działania, bo czasami jest tak, że sami zaproponują coś, może wspólnie coś zrobić, no i tak leci rok za rokiem i różne działania również przy okazji.
0: Jakie książki można znaleźć w bibliotece pedagogicznej?
1: Oj, to jest takie szerokie pytanie. Z beletrystyki praktycznie wszystko i powieści obyczajowe, bardzo lubiane historie, które się dzieją tutaj na Mazurach, thrillery, kryminały, reportaże, o powieściach obyczajowych już wspomniałam, także książki też takie o lżejszej tematyce, takie do poduszki. Praktycznie jeśli chodzi o beletrystykę, to wszystko dla każdego, coś się znajdzie fajnego, biografie, no i oczywiście działy popularno-naukowe i z psychologii, z pedagogiki i z historii, z języka polskiego, z filologii, z gospodarstwa, z filozofii, bardzo duży dział.
2: Z historii jak najbardziej, także zapraszamy wszystkich chętnych i z medycyny. Staramy się uzupełniać każdy z tych działów o też jakieś nowe pozycje.
0: Dodam tylko, że temat rozmów z żywymi książkami podczas wydarzenia plenerowego Biblioteka pod Chmurką nawiązywał do 80. rocznicy nadania obecnej nazwy miasta.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Dziś będzie o święcie chleba, miodu i mleka w Kozłowie oraz o trwającym tygodniu bibliotek. Już niebawem w Kozłowie ciekawa impreza. Święto chleba, miodu i mleka. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest pani Katarzyna Polonis z Koła Gospodyń Wiejskich Kozłowo.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry. Pani Katarzyno, co będzie się działo podczas tego święta chleba, miodu i mleka?
4: Przede wszystkim myślę, że dużo atrakcji. Jedną z najważniejszych atrakcji, tak w moim odczuciu, będzie turniej uciech różnych, tak my sobie go nazwaliśmy, podczas którego

0: Grupa rekonstrukcyjna, którą zaprosiliśmy do nas, czyli Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Brągowa, poprowadzi zabawy i animacje dla publiczności, dzieci i dorosłych i myślę, że wszyscy po prostu będą mogli się świetnie bawić. Na naszej scenie również pojawią się zespoły, które umilą czas muzyką, zaproszą do wspólnej zabawy. Bardzo nam miło poinformować, że będzie z nami grupa Ryszarda, czyli zespół pana Ryszarda Bożymowskiego, który przyjedzie do nas z córką i umilą nam czas swoim śpiewem. A również zaprosiliśmy do współpracy właściwie zaprzyjaźnioną grupę biesiadną z Brągowskiego Uniwersytetu III wieku, Jesienne Kwiaty, z którymi w zasadzie już współpracujemy od dłuższego czasu. Zawsze chętnie zgadzają się na inicjatywy, o które ich poprosimy, czy do których zapraszamy, więc też cieszymy się, że i tym razem będą z nami. Ale w programie też znajdzie się konkurs na wypiek chleba, będą warsztaty pszczelarskie, będzie można zrobić świece z wosku pszczelego, a przede wszystkim lokalni wytwórcy, którymi chcemy się właśnie pochwalić podczas tego naszego święta, podzielą się swoją wiedzą, no i będzie można zakupić zdrowe, ekologiczne produkty tychże właśnie lokalnych wytwórców. Także to ma być taki dzień pełen smaków, muzyki i dobrej energii, który myślimy, że połączy po prostu całą społeczność.
1: Święto chleba, miodu i mleka. Co się pod tym tak naprawdę kryje?
0: No, pomysł tej naszej inicjatywy narodził się z potrzeby pokazania tego, co po prostu cenne w Kozłowie i w okolicach, czyli lokalne smaki, tradycje kulinarne i praca mieszkańców związana z wytwarzaniem tych naturalnych produktów, no, jest warta tego, żeby po prostu o niej mówić i pokazywać. Nasze koło gospodyń wiejskich w Kozłowie od lat koncentruje się właśnie na kuchni regionalnej, na pielęgnowaniu dawnych receptur i chciałyśmy stworzyć takie wydarzenie, które połączy te wszystkie wartości w jednym miejscu. A przecież chleb, miód i mleko to takie nasze symbole codzienności. Wybór właśnie tego motywu pozwoli nam pokazać bogactwo tutejszych pasiek, gospodarstw, małych przetwórni, a jednocześnie zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania. Także ta nasza impreza ma być trochę taką przestrzenią zarówno i dla gospodyń, jak i lokalnych producentów, którzy podzielą się swoją pracą, którzy zaprezentują swoje wyroby i tradycyjne metody wytwarzania różnych właśnie produktów, ale to także okazja, by po prostu promować regionalne produkty w regionalnych wytwórców i budować dumę z tego, co u nas, co nasze.
1: I to wszystko odbędzie się już niedługo, bo 23 maja.
0: Tak, dokładnie 23 maja zaczynamy o godzinie 16. Serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy. Ja chciałabym jeszcze tylko podkreślić, że impreza oczywiście nie udałaby się bez wspaniałych sponsorów, bez ludzi, którzy bezinteresownie po prostu pomogli nam w stworzeniu tego święta. Szczególnie chciałabym wspomnieć tutaj o Fundacji Eger, od której w zasadzie wszystko się zaczęło, ponieważ my w tamtym roku złożyłyśmy wniosek do naboru prowadzonego przez tę fundację o współfinansowanie imprezy. No i otrzymałyśmy pieniążki, także od tego się wszystko zaczęło. To jakby była taka trochę dla nas woda na młyn i to spowodowało, że zdecydowałyśmy się na zorganizowanie imprezy. Dziękuję z tego miejsca bardzo mocno zakładom mięsnym, które wspomogły naszą imprezę. Dziękuję serdecznie zakładom mleczarskim z Lidzbarka Warmińskiego, których produkty będziecie mogli Państwo degustować podczas naszego święta. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Beacie i Jackowi Muzyka, którzy prowadzą swoją pasiekę, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i sklep w Biskupcu właśnie, gdzie można zakupić wspaniałe lokalne produkty od nich, miody, sery, również oleje. Moje podziękowania, właściwie nasze podziękowania, kieruję również do naszych rodzimych, lokalnych wytwórców. W Kozłowie znajduje się rodzinna firma, która zajmuje się wytwórstwem ekologicznej mąki, kaszy, olejów i oni również wsparli nas w tej inicjatywie. A także dziękuję naszej pasiece z Kozłowa, dzięki której będziemy mogli Państwu zaprezentować do posmakowania wspaniałe miody. Szczególne podziękowania również chciałabym skierować do pani wójt gminy Sorkwity, pani Marioli Plichty oraz pani wicewójt Iwony Kropiwnickiej za ufundowanie nagród w konkursie na wypiek chleba. Także tych dobrych ludzi mamy naprawdę całe grono i z wielką wdzięcznością naprawdę chylimy czoła, że dzięki nim, mamy nadzieję, powstanie piękna impreza.
1: Także ja serdecznie dziękuję pani Katarzynie i oczywiście zapraszamy w imieniu pani Katarzyny i całego Kozłowa, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu 23 maja o godzinie 16. Teraz zmieniamy temat. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, dlatego też będziemy rozmawiać o Bibliotece Pedagogicznej, która w Mrągowie działa od ponad 70 lat.
2: W Mrągowie są dwie biblioteki obok siebie, właściwie naprzeciwko siebie. Tak. Czy wy ze sobą konkurujecie, czy raczej się uzupełniacie?
3: Uzupełniamy się. Nawet fakt, że Jola uczestniczyła, akurat byłam na urlopie, Jola uczestniczyła wspólnie z Biblioteką Miejską, zorganizowane zostały to spotkanie pod chmurką. Więc lubimy się też wzajemnie, więc myślę, że to jest fajna współpraca i bardzo dobrze, że te biblioteki są obok siebie, ponieważ jeżeli czytelnik nie znajdzie coś u nas, to my bardzo chętnie kierujemy do Biblioteki Miejskiej i odwrotnie, w drugą stronę również tak działa.
2: No i też różne grupy odbiorców Was odwiedzają, tak? No bo tutaj też jest specyficzna grupa odbiorców.
3: Zgadza się, bo tutaj na przykład nie zapisujemy do biblioteki dzieci z przedszkola, ze szkoły podstawowej. Dla nich mamy inną ofertę, dla nich mamy warsztaty i zajęcia z edukacji regionalnej. Natomiast do nas zaczynamy zapisywać od pierwszej klasy szkoły średniej. I mamy dużo też materiałów dla uczniów, którzy przygotowują się do matury.
4: Studenci.
3: Studenci to jest taka główna grupa. Też jest spora grupa emerytów, oczywiście nauczycieli, bo nazwa pedagogiczna to troszeczkę może być zwodząca dla niektórych. Jeszcze do tej pory, mimo że biblioteka już istnieje w mieście 73 lata, to nadal część naszej społeczności sądzi, że jest to biblioteka tylko dla nauczycieli, co nie jest prawdą. Ona była rzeczywiście stworzona tylko dla nauczycieli, ale... Tak. Natomiast teraz praktycznie i dla uczniów szkół średnich, i dla studentów, i dla bezrobotnych, dla pracujących, dla wszystkich grup.
5: I oczywiście otwarta jest codziennie, bo jeszcze wiele osób kojarzy sobie środę z Dniem Pracy Wewnętrznej. Nawet przed chwilą pan był tu i pyta, czy w środę będzie czynna. Ja mówię, że jest już czynna od wielu, wielu lat codziennie nasza biblioteka. I w sobotę, i w środę również.
3: A ten pan jest stałym naszym czytelnikiem, ale mimo wszystko jeszcze tam sprzed wielu, wielu lat.
1: Ale w środę nie przychodzi.
3: W środę nie przychodzi. W środę do 15 mamy, bez dyżuru jest.
1: Oczywiście pozdrawiamy czytelnika. Ponad 70 lat biblioteki. To szmat czasu. Jak zmieniała się biblioteka na przełomie lat?
3: Myślę, że bardzo się zmieniała. Wcześniej było tylko gromadzenie i wypożyczanie, tak stricte biblioteczne te sprawy. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że możemy się pokusić, że biblioteki, nie tylko nasza, biblioteki jakby trochę przejęły funkcję centrów kultury. Bo to, co można zauważyć na Facebooku, to, co zauważają osoby, które do nas przychodzą, no dzieje się, dzieją się różne rzeczy. Są wystawy, są warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. Biblioteka też, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Współuczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych. Też organizujemy, tak jak już wspomniana Pani Nocka, czyli Noc Świętojańska po mazursku, już 11, aż trudno uwierzyć, czy ten czas tak szybko leci. Także naprawdę otwieramy się też na różne formy pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym doszły przez te wszystkie lata.
5: No i tak jak tu Ania wspomniała, że różne rzeczy robimy też poza biblioteką, czyli w terenie wyjeżdżamy, czy do Krutyni, tak, czy do niektórych szkół na zaproszenie, czy bibliotek i też tam prowadzimy warsztaty, do Goku w Sorkwitach, czy do Krutyni na Święto Bociana Białego. Uczestniczymy też jako jury w konkursach plastycznych, literackich. Mhm. Także ta oferta jest bardzo szeroka naszych działań.
3: Jeszcze to, że Jola jest właścicielką Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie, to też można powiedzieć, że poprzez Jolę współpracujemy mocno z tą izbą. Jola wypożycza tutaj do biblioteki na zajęcia z edukacji regionalnej, na wystawy, różne ciekawe eksponaty, naprawdę takie, które mają ponad 100 lat, Jolu, nawet, nie? Więc też tu dużo fajnych rzeczy się zadziało. I też Jola prowadzi zajęcia dla szkół. Ostatnio, chyba 30 kwietnia.
5: Tak, uczniowie z zespołu szkół numer 2, uczniowie klas drugich, odwiedzili moją izbę, 45 osób. No tak po drodze można powiedzieć, bo jechali też do Olsztyna na wycieczkę do Urzędu Marszałkowskiego, do Fundacji Borussia w ramach przedmiotu edukacja obywatelska. No i najpierw zatrzymali się u mnie, spędzili około półtorej godziny, zwiedzali izbę, mówiłam o naszych działaniach właśnie wspólnych, Mazurskiej Izby, biblioteki. No i myślę, że byli zadowoleni i słuchali uczniowie o tym, o czym mówiłam. Również pani Magda Hoflejt wypowiadała się, ponieważ podarowała jakiś czas temu dla izby rzeczy, które były znalezione na strychu w domu pana Pyśka. Wcześniej była przepiękna wystawa w bibliotece tych rzeczy, a teraz
3: wystawy trafiły,
5: do Mazurskiej Izby i uczniowie mogli też obejrzeć ubranka z lat 20. tak ubiegłego wieku, czy zeszyty szkolne, Sensburger Zeitung, czyli dawną gazetę codzienną. I tak jak powiedziałam, naprawdę jestem zadowolona z tej wizyty. Uczniowie słuchali, bo później zadawali mi pytania, na przykład co jest w zbiorach izby po dawnych właścicielach, dawnych mieszkańcach naszego gospodarstwa, skąd czarna suknia ślubna tutaj na Mazurach i wiele jeszcze innych pytań.
1: O swojej pracy opowiadały Anna Wysuwa-Szefler oraz Jolanta Hellis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studium Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I rozpoczynamy tradycyjnie od B-klasy, bo 9 maja w sobotę Start Kozłowo rozegrał przegrane niestety spotkanie z Warmianką Bęsia.
7: Pierwsza połowa tego spotkania zakończyła się wynikiem 1-0 dla gospodarzy z lekką przewagą Warmianki. Końcowe 25 minut pierwszej połowy to zdecydowana przewaga Startu Kozłowo, czego potwierdzeniem jest zdobycie bramki w 40 minucie przez Sylwestra Borowskiego. W drugiej połowie to Warmianka strzeliła dwie bramki w 61 i 65 minucie. Pomimo, że Start miał przewagę i więcej okazji do zdobycia kolejnej bramki, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Start przy prowadzeniu 1-0 nie wykorzystał rzutu karnego, być może inaczej potoczyłyby się wtedy losy tego spotkania. Warmianka na tle naprawdę dobrze grającego startu pokazała się z bardzo dobrej strony. Z pewnością kluczem do sukcesu gości była dobra gra defensywy i świetna interwencja bramkarza Warmianki. Oba zespoły dały siebie wszystko, w tym meczu brała dla obydwu drużyn za ambitną walkę do końca. Od pierwszej do ostatniej minuty wygrała drużyna skuteczniejsza. Start zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 16 maja o godzinie 16 na wyjeździe z Jurandem Barcianem.
1: Wygląda na to, że też dobra pasa Żagla została przerwana, bo Żagiel Piecki w minioną sobotę przegrał u siebie z Pomarańczami Korsze.
7: Już w trzeciej minucie po dobrze rozegranym rzucie rożnym drużyna z Korszy wychodzi na prowadzenie. Obrońcy goście ruszyli ponownie do ataku i kilkakrotnie zagrozili bramce Żagla. Dobrze dysponowany tego dnia Tomasz Olender uchronił niejednokrotnie zespół Żagla przed utratą bramki. Niestety w 27 minucie ten sam zawodnik pomarańczy zdobywa drugą bramkę i wynikiem 0-2 kończy się pierwsza połowa. W drugiej połowie więcej bramek nie widzieliśmy, a Żagiel musiał uznać wyższość rywala. Tym razem przeciwnicy okazali się skuteczniejsi, wykreowali więcej sytuacji bramkowych i zasłużenie wywieźli 3 punkty. 2-0 kończy się to spotkanie. Był to najsłabszy mecz wiosny, jeżeli chodzi o drużynę z Piecek. Żagiel zmaga się z kontuzjami i to poważnymi, i po tym meczu do grona kontuzowanych dołączyli Kamil Piędyk i Jan Stankiewicz, czyli zespół został jeszcze bardziej osłabiony, a do końca sezonu jeszcze jest kilka meczy. Żagiel zmienił miejsce w tabeli z drugiego na czwarte, czyli spadł w tabeli na czwarte miejsce i ma na swoim koncie dalej 34 punkty. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe z niżej notowaną drużyną Redutą Biszczynek. Mecz odbędzie się 16 maja o godzinie 17.
1: Kolejna drużyna grająca w A-klasie z powiatu mrągowskiego to Salent Boże. Niestety Salent Boże również bez punktów. W minioną niedzielę rozegrał spotkanie na wyjeździe z Pogonią Ren. Niestety to spotkanie zakończyło się porażką Salentu Boże.
7: Salent przyjechał do Rynu odrobić straty z ostatniej porażki. Bardziej zmotywowany do walki okazał się jednak zespół gospodarzy Pogoń Ryn, który odskoczył w tabeli drużynie z Bożego. Do przerwy na tablicy jest wynik 2-1 dla Rynu. Prowadzenie od 18 minuty w spotkaniu po bramce samobójczej obejmuje jednak Salent. 2 minuty później Pogoń wyrównuje, a w 30 minucie wychodzi na prowadzenie. Początek drugiej połowy zdecydowana przewaga Pogoni, co skutkuje zdobyciem kolejnej bramki. W 50 minucie jest już 3-1 dla Pogoni. 10 minut później Pogoń podwyższa wynik na 4-1. W 62 minucie Salent dzięki bramce Dawida Wilczyńskiego daje sygnał do odrobienia strat. Niestety w 64 minucie gospodarze podwyższają wynik spotkania, zdobywając 5. bramkę, tym samym udowadniają wyższość w tym spotkaniu i przypieczętują wynikiem 5-2 kończy się to spotkanie. Salent zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne spotkanie zespół Bożego rozegra w Bożem, tym razem z liderem A-klasy Orłem Czerwonka. Mecz odbędzie się 17 maja o godzinie 14.
1: Teraz Liga Okręgowa i Kłobuk Mikołajki wciąż bez punktów. Kłobuk rozegrał przegrane spotkanie z Wiktorią Bartoszyce na wyjeździe.
7: Wysoka przegrana, spotkanie nazwijmy to do jednej bramki. Już w 6 minucie Wiktoria zdobywa pierwszą bramkę. W 13 minucie kolejny gol dla Wiktorii. Tam co chwila bramki padały w tym meczu. Trzecią bramkę gospodarze zdobywają w 30 minucie, a 5 minut później już podwyższają wynik spotkania na 4-0. W końcówce pierwszej połowy gospodarze wykorzystują stały fragment gry, rzut karny. W 40 minucie jest zmiana wyniku na 5-0 do przerwy. W drugiej połowie całe spotkanie pod pełną kontrolą Wiktorii, która w 53 i 56 minucie zdobywa kolejne dwie bramki i kończy zawody zasłużenie, przypisując sobie 3 punkty i wynikiem 7-0. Kołobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie w Mrągowie. Ich przeciwnikiem będzie zespół z drugiego miejsca Gwardia Szczytno. Mecz odbędzie się 17 maja o godzinie 16.
1: I przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj Mrągowia również bez punktów. Mrągowia w minioną sobotę rozegrała spotkanie u siebie na górnej płycie Stadionu Miejskiego. Spotkanie z Polonią Lidzbark Warmiński zakończyło się porażką Mrągowi.
7: W piątej minucie spotkania Mrągowie ma szansę na dobry początek i bramkę, jednak strzał z dystansu Tomasza Uzara pewnie broni golkiper Polonii. Goście odpowiedzieli strzałem, który zmierzał do bramki, ale został zablokowany przez Macieja Narlocha. W 18 minucie wychodzimy na prowadzenie. Miłosz Oskierko przejmuje piłkę przed polem karnym. Gości dogrywa do Filipa Nilipińskiego, który mocnym strzałem pokonuje bramkarza rywali. 6 minut później zawodnik przyjezdnych oddaje groźny strzał za pola karnego, lecz piłka zatrzymuje się na poprzeczce naszej bramki. Wynikiem 1-0 dla Mrągowi kończy się pierwsza połowa spotkania. W 55 minucie bramkarz gości po strzale Pawła Zaperta wybija piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego piłka trafia do Filipa Nilipińskiego, jednak próbę jego strzału zablokowali tym razem obrońcy Polonii. W 61 minucie po dośrodkowaniu rzutu rożnego w pole karne strzałem z głowy zawodnik Polonii doprowadza do wyrównania. Mamy wynik 1-1. Mrągowia mogła szybko wyjść znowu na prowadzenie. Wojciech Rzęgota zagrywa do Krystiana Stendela, który będąc w dogodnej sytuacji posyła piłkę obok bramki. W 64 minucie Polonia wychodzi na prowadzenie. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska w pole karne piłkę otrzymuje zawodnik gości, który odgrywa do napastnika, a ten kieruje piłkę do pustej bramki. Mamy wynik 1-2. 5 minut później po wrzuceniu piłki z rzutu wolnego w pole karne zawodnik Polonii strzałem trafia do siatki, podwyższając wynik spotkania na 1-3. Końcowy wynik spotkania Polonia ustaliła w 86 minucie, zdobywając czwartą bramkę i przegrywamy całe spotkanie 1-4. Zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z Pisą Barczewo. Spotkanie to odbędzie się 16 maja w sobotę o godzinie 16.
1: 5 kolejek zostało do końca sezonu. Czy da się coś jeszcze zrobić?
7: Dopóki piłka w grze, to gramy. Ciągle nastawieni jesteśmy na zdobycie w każdym meczu kompletu punktów. No, jedziemy teraz do wyżej notowanego zespołu Pisy Barczewo. Pisa Barczewo zimą się bardzo mocno wzmocniła. Jest to inny zespół. Na pewno lekko nie będzie. Musimy zrobić wszystko, żeby uchronić się przed tym spadkiem i przed zachować chociaż możliwość grania w baraży. Tak jak widzimy teraz w tym ostatnim spotkaniu przegranym, wyszliśmy na prowadzenie jako pierwsi. To już nam się dawno nie zdarzyło. Przeważnie goniliśmy wynik. Ta gra do pierwszej połowy nie wyglądała najgorzej. Mieliśmy też swoje sytuacje. Polonia też oczywiście próbowała zdobyć tą bramkę. Niestety skuteczność cały czas kuleje. Jest to nasza pięta achillesowa. Zostało jeszcze 5 kolejek, są też mecze do wygrania, które nasz zespół musi wygrać. Tu już nie ma kalkulowania, ale naprawdę musimy wyjść i te punkty zdobyć. Ja cały czas jestem pewny tego, że ten klub się utrzyma i tą czwartą ligę utrzymamy. Jak będzie inaczej, no to znaczy, że moja intuicja zawiodła, ale nigdy nie powiem, że nie będę wspierał swoich zawodników, swojej drużyny. Wspieramy się wtedy, kiedy jest gorzej, wtedy jest źle, to też kibicujemy, jesteśmy drużyną, wtedy poznajemy prawdziwego kibica, kiedy drużyna przeżywa kryzys. Cały czas do końca walczymy, 5 kolejek przed nami i liczymy na punkty.
1: Tutaj jest o co zawalczyć, bo 5 kolejek zostało do końca sezonu, tak jak mówiłam, ale ci najbliżsi rywale Mrągowi, czyli Pisa Barczewo, Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie, GKS Stawiguda, Concordia Elbląg i DKS Dobre Miasto, oprócz oczywiście Concordii Elbląg, to nie są drużyny z górnej części tabeli. Raczej żółto-czarni mają szansę.
7: Nowe Miasto Lubawskie jest przed nami, Stawiguda jest za nami, to są dwa zespoły, powiedzmy, z którymi powinniśmy mocno wejść w ten mecz i tą rywalizację wygrać. Teoretycznie patrzymy pod kątem tabeli. Wiadomo, że wychodzić na boisko, to boisko weryfikuje wszystko. Te zespoły też gdzieś teraz w tej rundzie punkty zdobyły. Z DKS-em Dobre Miasto, no też może być to mecz dla nich już o tak zwaną pietruszkę, czyli o nic, mogą wyjść jakimś takim słabszym składem, a my możemy się dzięki temu bardziej zmobilizować. Liczę, że zespoły, które już pod koniec będą miały pewne utrzymanie, to będą wpuszczać więcej zawodników, którzy mniej w sezonie albo w rundzie mieli minut rozegranych. Jeżeli chodzi o Concordię, no to mecz ostatni z Polonią pokazał, że my naprawdę jesteśmy w stanie jak równie z równym z takim zespołem jak Polonia, czy Stomil, czy inne zespoły z górnej tabeli grać i to grać i pokazać się z bardzo dobrej strony. Uważam, że w tym meczu najgorzej nie wypadliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. Wiadomo, wynik końcowy jest jaki jest, za styl punktów nie dostaliśmy i nie dostaniemy. Jeżeli chodzi o Concordię, no to też zależy jak Concordia tam będzie przez najbliższe kolejki, jak rozegra te swoje mecze, bo jeżeli Polonia i Stomil będą swoje mecze wygrywać i będą w tym czubie tabeli, no to Concordia może mieć problem z tym, żeby gdzieś to miejsce, które będzie miało premiowane awansu do trzeciej ligi zająć, no to też nie wiadomo jak podejdzie do tego meczu z nami. Mam prośbę i chciałbym też, mam prośbę tutaj do chłopców, żeby naprawdę sprawili w tych meczach niespodzianki i wyszli, zagrali, wygrali, dopisali kolejne punkty do tabeli, bo jest sytuacja jest bardzo nieciekawa. Mamy trzecie miejsce od końca. Sytuacja trzeciej ligi jest też niestabilna. Grozi spadek dwóch zespołów, a w przypadku spadku dwóch zespołów, no to i awansu dwóch kolejnych zespołów z klasy kręgowej, no to te miejsce, które mamy obecnie, jest miejscem pewnym, że do klasy kręgowej spadniemy. No tych zależności jest mnóstwo, no to zależy wszystko od, niestety musimy się oglądać od tego, jak tam się zachowa trzecia liga, jak zachowa się góra i ile zespołów spadnie. Jeden spada, czy jeszcze dołączy drugi, a nie, Panie Boże, trzeci zespół, no to już wtedy wyżej. Nawet jak zajmiemy wyższe miejsce, to nam nie zagwarantuje tego, że nawet w barażach nie dostaniemy się do baraży. Liczmy, że przy najbliższym meczu z Pisą Parczewą zagramy tak jak w meczu z Polonią na 120%. Ta skuteczność będzie zdecydowanie lepsza. Mniej będzie błędów drobnych i przywieziemy z Parczewa 3 punkty.
1: Tak, tutaj każdy punkt jest na wagę złota, więc każda bramka cieszy kibiców podwójnie. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Witkowski z Mrągowi Mrągowo. Dziękuję.
7: Dziękuję.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy zapraszać na Noc Otwartych Sądów, bo przed nami właśnie takie wydarzenie. Sąd Rejonowy w Mrągowie organizuje Noc Otwartych Sądów. Dziś w studium Meloradia są Patrycja Abel-Mordasewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz Małgorzata Trypucka, asystent sędziego. Dzień dobry panią.
8: Dzień dobry.
1: Jaki cel przyświeca temu wydarzeniu? Jaka jest w ogóle idea Nocy Otwartych Sądów?
8: Ideą jest to, żeby zbliżyć tutaj sądy do obywateli, żeby po prostu pokazać, jak sądy działają, bo często w zeszłym roku, zwłaszcza w trakcie pierwszej edycji, słyszeliśmy od osób odwiedzających, że to jest taki, wzbudza strach ten budynek, niepokój, co tam się za tymi drzwiami dzieje. Chodzi o to, żeby po prostu każdy mieszkaniec, każdy obywatel wszedł, zobaczył, jak tutaj sądy funkcjonują, co tak naprawdę dzieje się w sądzie. Także to jest taka, myślę, idea. Inicjatorem tej akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Po raz pierwszy w zeszłym roku taka akcja została ogłoszona, dostaliśmy informację, poszła ta informacja do wszystkich sądów w całej Polsce, który z sądów chciałby wziąć udział w tej akcji. No i muszę powiedzieć, że z naszego okręgu w zeszłym roku, okręgu olsztyńskiego, zgłosił się tylko nasz sąd, także po raz pierwszy w zeszłym roku ta akcja była przeprowadzona w Sądzie Rejonowym w Mrągowie. w województwie naszym jeszcze to był sąd rejonowy w Braniewie, no ale to jest poza naszym okręgiem olsztyńskim tutaj. W tym roku oprócz naszego sądu przystąpił do akcji sąd okręgowy w Olsztynie i właśnie jeszcze drugi raz, po raz drugi sąd rejonowy w Braniewie. No i nie wiedzieliśmy w ogóle, jak, na czym to ma polegać, czy to jest, prawda, ma siedzieć pracownik sądu, czy i opowiadać, przychodzić ludziom, gdzie, co, jaka sala, więc bardzo pomocne było takie spotkanie pierwsze po zgłoszeniu naszego akcesu do tej akcji z pracownikiem ministerstwa, z sędziami z całej Polski, z innymi pracownikami sądu, bo to nie tylko sędziowie odpowiadają za tą akcję. No i posłuchaliśmy, jak to wszystko ma wyglądać. Nieocenionym głosem były głosy sędziów czy innych pracowników, którzy organizowali taką Noc Otwartych Sądów, ale w ramach Nocy Otwartych Muzeów, taką po prostu własną inicjatywę. I tutaj muszę powiedzieć, że wiele informacji takich w zeszłym roku nam uzyskaliśmy z Sądu Rejonowego w Raciborzu, bo tam jest od wielu lat już jest ta akcja. No i po tym spotkaniu spotkałam się z pracownikami, bo ja zostałam wyznaczona jako koordynator tej akcji i zależało to od tego, czy pracownicy wyrażą chęć, bo to się okazało, że to nie jest takie siedzenie w przybiórku i tylko pokazanie co gdzie, tylko to trzeba było taką akcję na szeroko tutaj zakrojoną przeprowadzić i też dowiedzieliśmy się, że możemy skorzystać ze współpracy policji czy innych służb tutaj i pracownicy bardzo chętnie, wszyscy pracownicy sądu z różnych tutaj zawodów się w to włączyli. I w zeszłym roku zorganizowaliśmy przed Nocą Otwartych Sądów taki konkurs plastyczny Sąd Widziany Oczniami Uczniów. No i chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj młodzież podejdzie do tego tematu. Wpłynęły bardzo, bardzo dużo pracy, były naprawdę bardzo interesujące. Prace te potem zdobiły korytarze sądowe podczas Nocy Otwartych Sądów. Nawiązaliśmy też współpracę z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie. Bardzo fajne stoisko było, takie dydaktyczne. Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie były takie informacje o bezpłatnych poradach prawnych. No i oczywiście była symulacja rozprawy skarnej. Po zeszłorocznej akcji naprawdę spotkałam się i moi koledzy, koleżanki, i wszyscy pracownicy z bardzo dobrym oddźwiękiem wśród tutaj naszej społeczności powiatu mrągowskiego, bo to głównie z powiatu mrągowskiego byli goście. I w związku z powyższym postanowiliśmy również w tym roku, w drugiej edycji Nocy Otwartych Sądów wziąć udział. W tym roku nie z różnych względów tego konkursu plastycznego nie ogłosiliśmy, ale nasz program jest bardzo ciekawy i tutaj poproszę...
1: I co w programie właśnie? Co
8: właśnie
1: w programie w tym roku?
8: Poproszę koleżankę tutaj, to może przedstawi.
9: No więc tak, w programie przewidziane jest o godzinie 18 otwarcie budynku sądu dla zwiedzających. Od godziny 18.15 do 18.40 jest przewidziana symulacja mediacji rówieśniczej przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Pieckach. Od 18.40 do 19.15 głos obywatela w sądzie, ławnicy w wymiarze sprawiedliwości, będzie to prezentacja przygotowana przez ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie. Od 18.15 do 22.00 zwiedzanie budynku sądu, w tym zwiedzanie sekretariatów sądowych, prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w tym urządzenia pomiaru stanu trzeźwości, testy narkotykowe, daktyloskopia, zestaw autochodzik, przejście dla pieszych, sygnalizator, symulowany wypadek drogowy wraz z wezwaniem na miejsce służb ratunkowych i pokazem pierwszej pomocy w budynku sądu, a na dziedzińcu sądu pokazy radiowozu policyjnego, motocykla policyjnego oraz kłada. Ponadto w sądzie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Będzie to spotkanie z adwokatem i radcą prawnym. Też będzie ustawione stanowisko pierwszej pomocy. Będą fantomy, pokazy plecaka ratownika medycznego, pokazy sprzętu wykorzystywanego do codziennej pracy i będzie to prezentacja przygotowana przez ratownika medycznego ze szpitala Mrągowskiego. Od 18 do 20 planowana będzie prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Barcianach. Będzie to stoisko ze sprzętem wykorzystywanym do codziennej służby oraz ochrony granic państwa. Pokaz ogólnego posłuszeństwa psa wykorzystywanego do pracy w Straży Granicznej, w tym typowanie wiaderek z substancjami zabronionymi. Od 19.30 do 20.15 Q&A, zapytaj sędziego. Będzie to taki wywiad z sędzią, w którym będzie można zadawać pytania do sędziego. I tutaj też jest możliwość wcześniejszego złożenia pytań do urny znajdującej się w budynku sądu lub przesłanie takiego zapytania na adres e-mailowy. I na 20.30 planujemy symulację rozprawy sądowej z zakresu prawa karnego z aktywnym udziałem publiczności.
1: Jak taka rozprawa wygląda, symulacja takiej rozprawy?
8: No, mamy to szczęście, że w symulacji biorą udział, jeśli chodzi o fachowych uczestników, czyli prokurator, obrońca, pokrzywdzony, pełnomocnik, pełnomocnik pokrzywdzonego i sędziowie. Zgodzili się tutaj, no, że tak powiem, fachowcy, czyli mamy prokuratora prawdziwego, mamy adwokata, radcę prawnego i skład sądu też my jako sędziowie prowadzimy. Po prostu jest to no, jakaś tam stworzona na potrzebę tej symulacji, już nie chcę zdradzać, co będzie w tym roku, jakieś przestępstwo, jakiś stan faktyczny. Świadkami, mamy też kilkoro świadków, są to albo osoby znajome pracowników, albo nawet pracownicy sądu, jest kilkoro świadków i po prostu prowadzimy rozprawy tak, jak normalnie na co dzień się prowadzi rozprawy. Także jest to też okazja, oczywiście poza tym, że można zobaczyć salę rozpraw, miejsca, gdzie zajmują sędziowie, adwokat, radca prawny, prokurator w strojach oczywiście urzędowych, to jeszcze można posłuchać, jak przebiega taka rozprawa. W zeszłym roku rozprawa naprawdę cieszyła się takim zainteresowaniem. Sala pękała w szwach, nie było możliwości gdzieś tam się przeciśnięcia. No niestety, na nasza największa sala i tak jest duża, no ale chętnych było tyle, że i na drzwi było otwarte, na korytarzu też trochę osób stało, więc tutaj obowiązuje zasada, no kto pierwszy przyjdzie, to po prostu zajmie miejsce, więc będziemy chcieli, żeby ewentualnie nawet stałe osoby nie siedziały, no żeby tutaj jak najwięcej osób mogło to zobaczyć. I chyba ta atrakcja cieszyła się takim największym zainteresowaniem. No oprócz tego też mamy taki drobny poczęstunek, są ciasteczka. I tu chciałam powiedzieć, że też pomagają nam tutaj uczestnicy ośrodka kuratorskiego i też to są osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, w tych takich, są też wolontariuszami. W zeszłym roku robiły popcorn, częstowały popcornem gości, więc taka troszeczkę piknikowa trochę też, wprawdzie w budynku, ale atmosfera nie jest tak sztywna, wszyscy mogą po prostu porozmawiać, zapytać się, oczywiście jest informacja o historii sądu, można zobaczyć jak funkcjonuje sekretariat sądowy, no i właśnie przy okazji poznać, udało nam się właśnie nawiązać kontakt też z placówką Straży Granicznej. Też ciekawa, jak po prostu pracują na co dzień pogranicznicy. Także jest to na pewno tutaj, mam nadzieję, że się też będzie cieszyć popularnością również i te aktywności.
1: No tak, no i jeszcze ten pies, to taka atrakcja tak. Już dla trochę młodszych odbiorców, młodszych mieszkańców.
8: No ale myślę, że to też można i dorośli mogą zobaczyć, jak pies typuje substancje, prawda, wykorzystywane, które do pracy w Straży Granicznej. Także myślę, że to jest, też jest aktywność taka, która wszystkich zainteresuje. Także.
1: A pamięta Pani temat ubiegłorocznej symulacji rozprawy? Tak, jakie to było przestępstwo?
8: W zeszłym roku to było bodajże rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Także tutaj po prostu przyszedł sprawca do sklepu, zagroził ekspedientce nożem, żeby wydała pieniądze. Ona mu wydała cały utarg. Nie jest to długa ta rozprawa, aczkolwiek mimo wszystko naprawdę cieszyła się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Czy pamięta pani jakieś rozprawy, które miały miejsce naprawdę i wzbudzały takie duże zainteresowanie publiczności, gromadziły tyle publiczności?
8: Chyba nie. Tak aż nie było takich. Najczęściej, jeśli chodzi o publiczność, to są członkowie rodziny, osób, które są pokrzywdzone, ale nie jakiejś spektakularnej, no ewentualnie szkoły, bo tu współpracujemy, jeżeli szkoła nawiąże kontakt ze szkołą, która chce przyjść zobaczyć uczniowie, no to jest taka największa nasza, tak, żeby to była ogrom publiczności, to nie, aczkolwiek zdarzało się, że media uczestniczyły też w rozprawach, różnego rodzaju rozprawach, więc też były te relacje przekazywane przez media, jeśli chodzi o przebieg takiej rozprawy.
1: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć sąd od środka?
8: Myślę, że dlatego, żeby przestać się bać sądu, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje sąd, jak postrzegany jest w ogóle wymiar sprawiedliwości i tutaj cała ta otoczka, czyli policja, tutaj w tym przypadku Straż Graniczna. No muszę powiedzieć, w zeszłym roku też od jednej z pań pracownic spotkałam się z taką sugestią, że jedna starsza pani przyszła i właśnie mówi: Boże, jak ja tu przechodziłam koło budynku, to mnie taki strach ogarniał, a ja tu wchodzę, tu jest tak miło, wszyscy do mnie podchodzą, bo my, wolontariusze, muszę tutaj dodać, że jesteśmy też widoczni, bo mamy identyfektory z imieniem, staramy się być ubrani w biała bluzka, ciemne spodnie, bądź ciemna spódnica, żebyśmy było wiadomo, więc podchodzili wolontariusze, pytali, co pokazać i ta pani była po prostu zachwycona, mówi zupełnie inaczej, wzbudzał w niej strach sąd, taką niepewność, natomiast przyszła i zobaczyła, że jest tak miło, wszyscy miło się do niej odnoszą i to chyba też jest ważne, żeby no zobaczyć, jak sąd funkcjonuje, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonuje na co dzień.
1: Można powiedzieć, że respekt też budzi sąd.
8: Wiadomo, no to też no, musi być zachowana na rozprawie powaga, ale też chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec nie miał właśnie tego strachu przed tym, jak ma coś załatwić w sądzie, bo to oczywiście oprócz tych rozpraw dużo też klientów to przychodzi do ksiąg wieczystych, bo to wiadomo, że większość z nas jakieś tam nieruchomości posiada i trzeba też sprawę załatwić. Jest to ta obawa, w sądzie jest ochrona, jest bramka, trzeba przejść przez ramkę, ale myślę, że to jest po to, żeby ludziom pokazać, że sąd nie jest taką straszną instytucją, jak działa sąd, co się dzieje w sądzie i to chyba jest taka idea tej Nocy Otwartych Sądów.
1: Ja serdecznie dziękuję. 22 maja Noc Otwartych Sądów w Mrągowie. Początek o godzinie 18.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przebudowa świetlicy w Marcinkowie na ostatniej prostej. Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i mają potrwać do końca maja. Justyna Malinowska, zapraszam na rozmowę z Piotrem Piercewiczem, wójtem gminy Mrągowo. Co dokładnie zakłada ta inwestycja?
2: Świetlica w Marcinkowie to obiekt, który zawsze służył mieszkańcom i uczniom miejscowej szkoły. Ten charakter oczywiście chcemy pozostawić. Dodatkowo dzięki temu projektowi chcemy rozszerzyć ofertę kulturalną naszej gminy. W ramach tego przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy ten obiekt, zmieniając jego kubaturę i powiększając i dostosowując go do obecnych potrzeb. Są nowe sanitariaty, są nowe szatnie, jest wyremontowana cała sala, która może służyć za miejsce spotkań, za miejsce także do zajęć lekcyjnych. Może służyć i będzie służyło do rozszerzenia oferty kulturalnej. Mamy przygotowane także nowe pomieszczenia zaplecza kuchennego, które oczywiście będą wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. Mówimy tu o jakichś inicjatywach, które będą organizowane przez samo sołectwo, czy też przez nas jako gminę Mrągowo. Wymienione oczywiście wszystkie instalacje. Przełączyliśmy się ze starego źródła ogrzewania na nowe. Podłączyliśmy się pod gaz ziemny, który w Marcinkowie jest dostępny. Zmodernizowaliśmy obiekt z zewnątrz i wewnątrz. Mamy nowe parkiety, nowe posadzki. To wszystko jest dostosowane do absolutnie nowych standardów. Koszty tej przebudowy łącznie z całą infrastrukturą dodatkową, towarzyszącą, którą w ramach tego projektu zakupywaliśmy, to 2 600 000 zł. Poziom dofinansowania z funduszy europejskich Warmii Mazur to na poziomie 1 726 000 zł. W ramach oczywiście tej inwestycji rozszerzamy ofertę kulturalną naszej gminy poprzez sam obiekt, który będzie służył rozwijaniu kultury, warsztatom, różnym projektom, różnym inicjatywom organizowanym przez nas, czy też nasze jednostki organizacyjne w tym miejscu, ale także zakupiliśmy scenę mobilną, która dzięki której możemy organizować wydarzenia pod gołym niebem, nie będziemy musieli już ponosić kosztów najmu tego typu rzeczy. Do tej pory oczywiście takie sceny mobilne musieliśmy wynajmować pod kątem naszych wydarzeń. To wszystko rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku zbliża się do końca. Mieliśmy bardzo trudny okres zimowy, w którym prace nie mogły być prowadzone na zewnątrz. To też nam wydłużyło troszeczkę termin, ale jesteśmy na dobrej drodze, by z końcem maja te inwestycje zakończyć i przygotowywać do oddania do użytkowania pod kątem naszych mieszkańców i naszych potrzeb.
1: Inwestycja ma być dostosowana do nowoczesnych standardów działalności kulturalnej. Co to oznacza dokładnie?
2: Jesteśmy przygotowani i multimedialnie, i lokalowo pod to, żeby zaprosić tam różnych partnerów, którzy wejdą tam z warsztatami, z różnymi zajęciami, które będą przeznaczone dla mieszkańców Marcinkowa, ale nie tylko oczywiście. Będą przeznaczone dla uczniów szkoły, ale też nie tylko. Nie tylko szkoły w Marcinkowie. Chcemy, by ta oferta kulturalna była dzięki temu obiektowi rozszerzona, bo do tej pory w Marcinkowie ta sala była użytkowana bardziej pod kątem szkoły i bardziej pod kątem samej miejscowości. Teraz chcemy realizować też takie zajęcia zewnętrzne, które my będziemy organizować dla mieszkańców. To oczywiście jest zadeklarowane także dla Urzędu Marszałkowskiego, który jest dysponentem środków na dofinansowanie, i po to te pieniądze pozyskaliśmy z takiego projektu, by móc rozszerzać tę ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców. Także w ciągu najbliższych kilku lat będzie się działo dużo więcej inicjatyw kulturalnych w tej miejscowości niż działo się do tej pory.
1: Stara świetlica nie spełniała już oczekiwań mieszkańców?
2: Stara świetlica wybudowana prawdopodobnie w latach 60. poprzedniego wieku nie spełniała standardów absolutnie nowoczesnych. Był to obiekt przestarzały, był to obiekt, który wymagał pilnych remontów. został wyłączony z użytkowania we wrześniu 2024 roku. Wtedy też byliśmy już przygotowani do przebudowy tego obiektu. Mieliśmy projekt przebudowy, czekaliśmy na uruchomienie programu, z którego będziemy mogli skorzystać. To się wszystko niestety przedłużało, dlatego podpisaliśmy umowę z wykonawcą w połowie 2025 roku. Po uzyskaniu środków z Funduszy Europejskich Warmii i Mazur, ta decyzja była w lutym 2025. Postępowanie przetargowe i dopiero w połowie mogliśmy podpisać umowę, a tak naprawdę wykonawca wszedł dopiero we wrześniu. Te terminy nas tutaj niestety mocno trzymały, ale teraz już wiemy, że warto było czekać, bo ten obiekt po przebudowie wygląda absolutnie inaczej niż wyglądał do tej pory. Już nie mówię o estetyce, ale przede wszystkim inne funkcjonalności. Tej przestrzeni jest po prostu dużo więcej. Jest tam cieplej, jest bardziej przytulnie i wszyscy, myślę, to odczują, jak uruchomimy ten obiekt.
1: Inwestycja ma się zakończyć pod koniec maja, a kiedy realnie użytkownicy, mieszkańcy będą mogli już korzystać ze świetlicy?
2: Sądzimy, że pierwsze cykliczne zajęcia uruchamiać będziemy po wakacjach. Oczywiście w trakcie wakacji, jeżeli będą jakieś inicjatywy sołeckie, to będziemy na pewno na nie przychylnie patrzeć. Na tę chwilę dopracowujemy model współpracy i z mieszkańcami, i przede wszystkim model zarządzania tym obiektem po oddaniu do użytkowania. Na razie skupiamy się oczywiście na tym, by obiekt był gotowy do oddania do użytkowania. Wszelkie zgody, wszelkie formalności trochę będą trwały. Natomiast technicznie ten obiekt wykonawca sugeruje, że na koniec maja zgłosi nam do odbioru. Później rozliczenie projektu i później już konkretne rzeczy, które będziemy tam realizować. Sądzimy, że tak naprawdę ten okres wakacyjny zawsze jest takim okresem, w którym trochę mniej się dzieje pod dachem, a więcej na zewnątrz, więc myślimy, że jakieś oficjalne otwarcie i takie już pełne użytkowanie tego obiektu nastąpi po wakacjach.
1: Jakie funkcje pełnią obecnie świetlice wiejskie?
2: Nasze świetlice wiejskie to miejsca, w których toczy się życie naszego społeczeństwa, o ile to społeczeństwo chce, by tam się toczyło, bo bardzo dużo zależy tutaj i od sołtysa, i od samych mieszkańców, którzy organizują różne wydarzenia i w świetlicach, i na terenach wokół świetlic. Te świetlice to takie centra integracji, ale też centra spotkań i na zebraniach, i na spotkaniach, można powiedzieć, które budują tożsamość danej miejscowości, budują integrację w danej miejscowości. Nie mamy świetlic w każdej naszej miejscowości, ale mamy te świetlice w większej części naszej gminy. Staramy się utrzymywać je w stanie, poprawiać ich stan w każdym roku. Tu wiele jest inicjatyw samych sołtysów, by pieniądze w ramach Funduszy Sołeckich przeznaczać na remonty bieżące i także te inwestycyjne świetlic. I mamy takie przykłady naprawdę pewnych perełek, które dzięki zaangażowaniu samych sołtysów są fajnymi obiektami i w ostatnich latach zyskały na funkcjonalności, bo oczywiście nasze dwie duże świetlice, które były remontowane i przebudowywane w ramach naszych działań, naszych pieniędzy, naszych projektów, to świetlica w Kosewie, która jest połączona z biblioteką, no i teraz ta świetlica w Marcinkowie. Wszystkie inne nasze świetlice to realizacje dużo mniejsze, z dużym wsparciem środków sołeckich i wsparciem środków również naszych z budżetu gminy. Tu naprawdę mamy też się czym pochwalić, bo świetlice w Szczerzbowie w ostatnich miesiącach i dwóch latach tak naprawdę można powiedzieć bardzo zyskała na estetyce. Bardzo fajnie od lat wygląda i jest funkcjonalna świetlica w Kiersztanowie. W Bagienice, w Nowych Bagienicach jest świetlica po remoncie i tutaj też ten obiekt zyskał na funkcjonalności. To jest efekt nakładów naszych z budżetu gminy i funduszy sołeckich przez lata. Nie da się tego zrobić od razu, bo to duże projekty, także jest to systematycznie poprawiane i wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Oczywiście przygotowujemy też nowe projekty przebudów, no i tutaj mamy między innymi do przebudowy świetlicę w Wierzbowie, która wymaga już tych remontów i przygotowujemy się do tego, by złożyć projekt i przebudować te świetlice w najbliższym czasie.
1: Mówiąc o świetlicach, to też trzeba wspomnieć o świetlicy w Rydwągach, bo ta świetlica też doczeka się remontu.
2: Oczywiście jest to jeden z naszych sztandarowych projektów na najbliższe miesiące. Tutaj dzięki wsparciu funduszy europejskich i tak naprawdę projektowi, który jest prowadzony w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jezioro Mazurskie 2020, przygotowaliśmy termomodernizację tego obiektu i ta termomodernizacja w ciągu najbliższych miesięcy

0: Chrzcicy naprawdę dużo się dzieje, bo sama miejscowość, dużo, same sołectwo, pan sołtys organizuje dużo wydarzeń, które integrują lokalną społeczność.
1: Świetlice służą aktywizacji i integracji mieszkańców małych miejscowości, ale też aktywizacji i integracji służą inne obiekty, jak na przykład plaże czy tereny wokół świetlicy. No i właśnie też taka świeża informacja, plaża wiejska w Ruskiej Wsi zostanie zagospodarowana, zmodernizowana, a druga inwestycja to jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grabowie. Te inwestycje już wkrótce się rozpoczną.
0: Oprócz takich projektów, które realizujemy z dużymi nakładami finansowymi, rokrocznie składamy także do Urzędu Marszałkowskiego projekty w ramach grantów sołeckich, w ramach programu Aktywna Wieś w Warmii, Mazur i Powiśla. I tutaj można powiedzieć, z sukcesem od lat pozyskujemy środki, choć te granty są, nie są dużymi środkami finansowymi, ale dzięki temu kolejne nasze przestrzenie publiczne zmieniają swój charakter, zmieniają się w te takie przyjemniejsze, fajniejsze i tutaj rzeczywiście mamy dobre informacje dla mieszkańców Ruskiej Wsi. Kilka lat temu wbudowaliśmy tam całkowicie nowy pomost i to była bardzo fajna inwestycja i potrzebna, bo to bardzo urocza plaża. W tym roku udało nam się pozyskać, w roku ubiegłym udało się przygotować projekt zagospodarowania terenu, a w tym roku udało się pozyskać w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzyskaliśmy 25 tysięcy w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy złotych na zagospodarowanie tej plaży i w ramach tego powstaną ławki i leżaki do wypoczynku, parasole z naturalnych materiałów. Stanie także stojak na kajaki, będą nasadzenia, także będzie miejsce na ognisko. To miejsce zostanie, to cała plaża zostanie zagospodarowana i na pewno będzie możliwość przyjemniejszego spędzania czasu tam wolnego. To jest nasza propozycja i dla mieszkańców, i oczywiście dla turystów. Miejscowość Ruska Wieś mocno turystyczna. Z tej plaży korzysta bardzo dużo osób i wiemy, że tak jak budowa pomostu była dobrą decyzją, tak też dobrą decyzją jest projekt zagospodarowania tej plaży. Drugim projektem, i tutaj jeśli chodzi o dofinansowanie, jest troszeczkę mniejsze, bo to 15 tysięcy złotych, to dofinansowanie do projektu w miejscowości Grabowo. Mówimy o zmianie funkcji przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej. Dzięki wykonaniu nowych nasadzeń, montażu elementów małej architektury, czyli tutaj ławek, bujawek i tego typu rzeczy, a także budowę dekoracji drewnianej studni oraz ustawienie rzeźby świętego Floriana, ta przestrzeń zyska nową estetykę. Tymi małymi projektami staramy się te miejscowości, które typujemy, na których realizujemy te miejscowości, te inwestycje, zyskiwały na estetyce, bo to nasze małe ojczyzny i wydaje nam się, że nawet takimi małymi projektami musimy o nie dbać.
1: O inwestycjach realizowanych w gminie mówił Piotr Piercewicz, wójt gminy Mrągowo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Egzamin ósmoklasisty już za nami. Uczniowie zakończyli pisanie testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś rozmawiam z panem Dariuszem Żyłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Będziemy rozmawiać właśnie o tych egzaminach. Egzamin ósmoklasisty w tym roku, on był trudniejszy, łatwiejszy niż zwykle, czy raczej na tym stałym poziomie się utrzymują poziomy trudności?
3: Dzień dobry państwu. No cóż, my możemy tylko mierzyć się z opinią naszych uczniów. I rzeczywiście część mówiła, że był łatwy, szczególnie z języka polskiego. Matematyka zawsze jest troszeczkę trudniejsza. Języki obce, czyli w naszym wypadku język niemiecki i angielski jako dwa podstawowe języki zachodnie, też nie okazały się takie trudne. No musimy przyznać, że na 125 uczniów wszyscy przystąpili do wszystkich trzech egzaminów, co jest też dla nas bardzo ważne, bo nie ma wtedy takich egzaminów dodatkowych, w dodatkowej formule. Także cieszymy się, iż wszyscy uczniowie podeszli do tych egzaminów.
1: Dodatkowe egzaminy są 9 czerwca, akurat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 nie,

0: tak jak pan powiedział, wszyscy przystąpili w terminie. 9 czerwca to jest dla uczniów, którzy byli w tym czasie chorzy, nie przystąpili?
1: Tak, to takie przypadki losowe, tak. Ktoś był chory, ktoś nie dojechał, tak, albo się tak spóźnił, że nie można by było już go wpuścić na salę, tak. Jest cała taka procedura, która nam pokazuje, kiedy taki uczeń spóźniony może podjąć nowy termin egzaminacyjny. Natomiast w naszym wypadku wszystko się bardzo dobrze skończyło. Wszyscy uczniowie dotarli na miejsce, wszyscy byli zdrowi, wszyscy napisali. No i my się też z tego bardzo cieszymy.
0: Nie było żadnych incydentów?
1: Nie, oczywiście, że nie. Tutaj taka praca z rodzicami, z wychowawcami, z nauczycielami, uczniami pozwoliła nam ustrzec się przed jakimiś takimi niespodziewanymi błędami, typu, że ktoś wniesie telefon komórkowy, tak, czy jakiś komunikator, no cokolwiek, tak, coś, co uniemożliwiłoby przeprowadzenie prawidłowo tego egzaminu. Wszyscy podeszli do tego bardzo odpowiedzialnie i to też jest taką miarą pracy szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli, że ten egzamin przebiegł bez żadnych zakłóceń.
0: Jest teraz moment, akurat ósmoklasiści mają ten czas, żeby już ostatecznie zadecydować, gdzie się będą uczyć, co będą robić po szkole podstawowej. Czy te wyniki egzaminów ósmoklasisty, czy one mają wpływ na to, do jakiej szkoły uczniowie będą przyjęci, czy będą przyjęci do wymarzonych szkół? Kiedyś tak było, czy teraz jest podobnie? Czy już teraz ze względu na to, że jest niż demograficzny, to już raczej nie ma to takiego dużego znaczenia?
1: Nie no, egzamin jest bardzo ważny i możemy oczywiście przyjąć taką opcję, że skoro jest niż demograficzny, no to uczniowie dostaną się do wymarzonych swoich szkół. No nic bardziej błędnego. Okazuje się, że są szkoły specjalistyczne, tak, czy chociażby szkoły ogólnokształcące, które mają pewne wymagania, pewne poziomy, tak, czy to w większych miastach. Czy są to szkoły techniczne, gdzie rzeczywiście ranking, czy powiedzmy ilość punktów jest istotna, tak? No i tutaj w tym wypadku każdy punkt jest bardzo ważny i uczniowie, kiedy występują, czy chcą się dostać do szkoły średniej, tak? Powiedzmy w Olsztynie, czy do jedynki, czy do dwójki, czy do trójki w Sopocie, tak, czy w Gdyni. No to nie jest taka prosta sprawa. Tam trzeba po prostu mieć odpowiednią ilość punktów. I te punkty są naprawdę ważne. Ale nawet do naszych szkół, tak, no to pokazuje w tym momencie jakby gotowość ucznia do podejmowania pewnych wyzwań, czy patrzenia kierunkowo na dany zawód. I wtedy szkoły średnie mają możliwość wyboru czy przekierowywania tych uczniów, wybierania tych uczniów, którzy są najzdolniejsi, którzy sobie poradzą w danym segmencie zawodowym. Dlatego te egzaminy są naprawdę bardzo istotne. Już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o te szkoły, ale o spojrzenie danego ucznia na swoje możliwości, tak? I wtedy może określić pewne priorytety. Czy jest bardziej umysłem ścisłym, czy bardziej humanistycznym, w którym kierunku mam pójść, tak? I tutaj ten egzamin właśnie pomaga w podjęciu decyzji bardzo istotnej, bo czasami wiążącej na całe życie.
0: To jest pierwszy ważny egzamin w życiu młodych ludzi. Jakie jest podejście uczniów obecnie?
1: No muszę powiedzieć, że znaczna część uczniów ma bardzo odpowiedzialne podejście. Naprawdę, bardzo starają się. Większość uczniów wykorzystała ten czas przeznaczony na dany egzamin w pełni, sprawdzając, tak, wertując, wracając do tych pytań, które były może dla nich trudniejsze, tak. I to było widać. W tym roku rzeczywiście niewielu uczniów szybciej zakończyło egzamin, niż było to w przeznaczonym czasie. I to jest bardzo dobry prognostyk.
0: Kiedy uczniowie dowiedzą się o wynikach egzaminów?
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna jakby wyznaczyła taki termin 3 lipca, więc 3 lipca już dostaniemy informacje o wynikach, one się też pojawią na stronie, będzie można zaczerpnąć z takiej bazy, natomiast 6, czyli, tak, 6 już oficjalnie będziemy wydawali świadectwa łącznie z takim potwierdzeniem, z kserówką podpisaną wielokrotnie.
0: Czy uczniowie deklarują, gdzie będą uczyć się po szkole podstawowej? W głównej mierze na pewno to jest Mrągowo, a jakieś dalsze kierunki?
1: Tak, znaczna część uczniów na pewno trafi tutaj do naszych mrągowskich szkół, aczkolwiek bardzo silnie są akcentowane kierunki czy Olsztyn, Kętrzyn, nawet Giżycko. No i też ku ciekawości w stronę trochę Warszawy, co nas zaskakuje, ale jest to też związane z tym, że gdzieś tam uczniowie uczą się w szkołach muzycznych, tak, i gdzieś tam patrzą, czy do średniej szkoły muzycznej nie trafią, czy też w kierunku Gdańska, Sopotu, Gdyni. To są takie teraz dość mocne kierunki.
0: 125 osób napisało test. To jest dużo, czy mniej niż w ubiegłych latach? Czy ta liczba się zmniejsza?
1: W tamtym roku mieliśmy mniejszą liczbę. W tym roku mamy większą, przynajmniej o 2 klasy. Więc tak średnio od 45 do 50 uczniów, ale mieliśmy też takie egzaminy, gdzie mieliśmy prawie po 200. Więc to rzeczywiście była potęga. Bardzo dużo uczniów. Ja zaliczam ilość uczniów do takiej średniej i myślę, że taka gdzieś średnia się utrzyma z tendencją plus minus 20 osób w jedną czy w drugą stronę, więc widzimy pewien spadek demograficzny, tak? I no cóż, takie to są już czasy. Aczkolwiek i tak uważam, że jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 1, to te spadki nie są tak mocne i tak znaczące.
0: Taki egzamin to duże wydarzenie logistyczne. Jak logistycznie to wszystko ogarnąć i czy nauczyciele stresują się razem z uczniami? Wiadomo, że to stresujące wydarzenie dla uczniów, a jak to jest z nauczycielami?
1: No każdy z nas trzyma kciuki, tak zwane kciuki za naszych podopiecznych, za uczniów. I to jest normalne, bo jeśli z kimś dany nauczyciel pracuje od klasy 4, jeśli chodzi o polonistów, czy matematyków, czy nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego akurat od klasy 7, no to każdy chciałby, żeby ten uczeń osiągnął jak najlepszy wynik, prawda? I to jest wieloletnia praca, nie tylko na zwykłych godzinach lekcyjnych, ale też często na kółkach, na kołach zainteresowania takich dodatkowych, tak? To są naprawdę setki godzin i to jest naturalne, że też się stresujemy, bo chcielibyśmy już nie dla nas samych, ale dla właśnie tych uczniów, żeby oni zdobyli ten sukces, tak? Żeby zobaczyli, że ta praca, ciężka praca włożona, tak? I że się opłaca. I nawet nie tylko dla tych najlepszych, bo wiemy, że oni sobie też poradzą, ale też takich trochę słabszych, którzy gdzieś tam poprzez jakiś tam czas się gdzieś zagubili, czy może im tam słabo poszło trochę, tak? Ale naprawdę trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, za wszystkie dzieciaki, nie? Jesteśmy z nimi emocjonalnie związani, no bo z niektórymi, no to widzimy się od pierwszej klasy, tak? I przez 8 lat widzimy, jak na naszych oczach dorastają. I nauczyciele tak samo przecież znają i domy, i po imieniu, tak? I to jest naprawdę takie cudowne, bo to jest społeczność szkolna. I takie wydarzenia naprawdę są ważne dla wszystkich. I rodzice tak samo chcieliby przecież, żeby ich pociechy osiągnęły jak najlepsze wyniki. I my trzymamy nie tylko kciuki, ale przez te 8 lat staramy się przygotować tą młodzież do właśnie takich egzaminów, takich wyzwań, bo to są też wyzwania stresujące. I mamy tą świadomość, że skoro są stresujące dla nich, dla nas bardzo podobnie. Tak samo się stresujemy, dlatego że nam zależy. Zależy po prostu na tych naszych uczniach.
0: Ale dobre wyniki w egzaminach ósmoklasisty to także sukces całej szkoły, no i też taka nobilitacja, można powiedzieć, bo gdzieś tam przy wyborach szkół być może uczniowie pierwszej klasy, rodzice uczniów pierwszej klasy też na to będą zwracać uwagę.
1: No myślę, że tak, dlatego że generalnie po analizie poszczególnych wyników generalnie nasza szkoła się kształtuje przynajmniej na poziomie średnim wojewódzkim bądź powyżej, więc to nam wskazuje, że system naszego szkolenia, podawania tej wiedzy jest skuteczny, jest dobry, tak? W niektórych przedmiotach, różnie to bywa w niektórych latach, mamy lepsze wyniki procentowe niż średnia wojewódzka, tak, czy powiatowa. Ocieramy się o średnią krajową, więc myślę, że jesteśmy szkołą, która daje możliwość dzieciom zdobycia całkiem solidnego przygotowania do tego, aby mogły pójść do szkół średnich.
0: Za uczniami ósmych klas trudny etap, najtrudniejszy, bo egzaminy. Do zakończenia roku szkolnego przypada 26 czerwca w tym roku. To jeszcze sporo czasu, więc co uczniowie ósmych klas teraz będą robić?
1: Bardzo szybciutko nam ten czas mija, tak? Oczywiście wystawienie ocen jest już pod koniec czerwca, więc tak prawdę mówiąc został nam miesiąc nauki. Więc możemy jeszcze na tyle się wszyscy zmobilizować, żeby można było jeszcze podciągnąć tą wiedzę i przygotować się do dalszej nauki w szkołach średnich. Ale teraz rzeczywiście będzie to taki czas na wyjazdy jeszcze wycieczkowe, na zwiedzanie okolicy, no na zacieśnianie takich projektów, które zostały jeszcze pootwierane i gdzie młodzież jest zaangażowana. Sporo jest wolontariuszy, więc to nie jest czas stracony. To jest ciągle jakby dalszy czas pracy, bo egzaminy to jest jedna rzecz, ale świadectwa to jest druga strona. No każdy walczy o jak najlepszą tą ocenę, więc jest jeszcze czas na to, aby poprawić. Już egzaminów się nie da, ale oceny z poszczególnych przedmiotów można jeszcze podciągać, więc na pewno uczniowie i klas ósmych, i nie tylko, mają jeszcze ten czas, takiego miesiąca czasu, żeby dać z siebie wszystko, aby te oceny na świecie były jak najlepsze.
0: Ale wystawianie proponowanych ocen końcowych na koniec roku już się rozpoczęło.
1: Mogą to być takie wskaźnikowe oceny, natomiast proponowane będą w połowie czerwca, ostateczne będą gdzś tam około 20-19 czerwca, to mamy jeszcze cały miesiąc.
0: Dziękuję serdecznie. O egzaminach ósmoklasisty rozmawiałam z Dariuszem Żyłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: W Mrągowie odbyły się trzecie warmińsko-mazurskie Mistrzostwa Szkół w Rumi Cup. Gospodarzem zawodów była Szkoła Podstawowa nr 1. W mistrzostwach wzięła udział setka uczestników z różnych stron województwa. Justyna Malinowska, witam i zapraszam na rozmowę z uczestnikami oraz organizatorami tego wydarzenia. W podwójnej roli dzisiaj panie tutaj są. Skąd dokładnie?
3: Z Olecka, jestem z Olecka.
0: Podwójna rola, bo i mamy, i nauczycielki. Jak to się stało, że w ogóle wasze dzieci zaczęły grać w Rumi Cup? Czy to za namową mam, nauczycielek, czy gdzieś same przyniosły takie gry?
4: W moim przypadku zdecydowanie za namową mamy, za namową cioci, za namową starszej siostry, więc taka gra rodzinna i tradycja rodzinna kontynuowana i jak widać pięknie się rozwija.
0: Tradycja rodzinna, od dawna pani gra?
4: Tak, my gramy już od kilku lat i jakby jesteśmy fanami wszelkich gier, czy gier karcianych, czy gier planszowych, więc to jest jedna z naszych takich ulubionych gier i często na naszym stole jest rozkładana.
0: A jak to u pani?
3: U nas podobnie. Ja już od swoich czasów szkolnych nauczyłam się, czy umiałam grać w Rumi Cup i bardzo go lubiłam. No i później jak już dzieci się pojawiły, to też wciągnęłam je, bo mam trójkę dzieci, więc nam wygodnie jest stworzyć stolik cały i gramy też w domu.
0: Co wyróżnia grę Rumi Cup spośród innych?
3: Chyba to, że daje dużo korzyści takich intelektualnych. Mnie to się podoba, że rozwija logiczne myślenie, że dzieci się prześcigają w tym, który lepiej, szybciej rozplanuje swoje klocki. Myślę, że to.
4: Myślę, że się nie nudzi, bo tak naprawdę trudno przewidzieć wynik i za każdym razem jest ten element zaskoczenia, tak? Więc ona jest jakby tak, cały czas daje emocje i jak widać nawet po dzisiejszym turnieju, 4 godziny grania i mimo wszystko koncentracja na wysokim poziomie będzie cały czas, więc daje takiego dobrego kopa emocjonalnego.
0: Co daje gra w takie gry typu Rumi Kub?
4: No na pewno przekłada się też na umiejętności matematyczne, czyli takie myślenie logiczne, szybkość podejmowania decyzji, dostrzeganie różnych szczegółów, więc ta percepcja też się rozwija na wysokim poziomie u dzieci.
0: To jest potrzebne w dzisiejszym świecie?
4: No, zdecydowanie, kiedy musimy myśleć samodzielnie, a nie szukamy rozwiązań płynących z zewnątrz albo podawanych nam tak na tacy.
0: Dzieci obecnie trzeba zachęcać do takiej aktywności, czy raczej po prostu wystarczy dać, pokazać, wytłumaczyć i one chętnie sięgają, chętnie wybierają alternatywę, no w tym świecie wirtualnym, kiedy mają taki duży dostęp do internetu?
3: Myślę, że trzeba zachęcić choć trochę, czy wziąć udział w tym razem z nimi, to je bardziej przyciągnie też. No bo ten świat jednak taki jest, że wszystko dookoła jest ciekawsze, ale jak już wejdą w tą rozgrywkę i czerpią tą radość i to, że to przynosi też emocje, no to chętnie spędzają, więc to, co daje Rumi Kub, to też jest to, że jest to właśnie alternatywa od innych form spędzania czasu, że trochę jednak te ekrany możemy odłożyć i też intensywnie i aktywnie i emocjonalnie emocjonująco spędzić czas.
4: Ale też korzystamy z aplikacji Rumi Kub, więc też przenosimy te dzisiejsze umiejętności zgodnie z zainteresowaniami dzieciaków, tak? Więc też grają w wolnym czasie i jakby ta korzyść jest wymierna wtedy, co mam nadzieję się okaże dzisiaj i wyjdzie.
0: Olecko, silna reprezentacja Rumi Kub.
4: Tak, my jesteśmy szkoła podstawowa numer 3, tutaj szkoła podstawowa numer 2, mamy jeszcze centrum edukacyjno-terapeutyczne z Olecka i wydaje mi się, że jeszcze szkoła średnia też do nas dołączyła, więc tak, mamy dzisiaj tutaj naprawdę moc. Zawsze szanse są i tego się trzymamy, może nie tyle pewnie się czujemy, co dumnie się czujemy, mogąc tutaj być, więc cieszymy się i bawimy się dobrze.
3: Się czujemy dość pewnie, bo z dwójki przywieźliśmy mistrza Polski, więc...
4: No. Więc tak, nie chcemy się chwalić tak do końca, że mamy tutaj naprawdę silną ekipę. Trzymamy kciuki, aby tak dalej.
5: Jedna wygrana na razie jest, ale minus 100 ileś na minusie. No i nie wiem, ale dobrze będzie jeszcze. W następnej odrobię.
6: Ja też jedna wygrana, ale myślę, że może być okej. Okay. Miałam jedną wygraną, ale myślę, że może być trochę ciężko. Ale tak to jest ogólnie okej.
0: A na czym polega w ogóle gra Rumi Kub?
6: To trzeba spójności, melancholii i trzeba tak naprawdę dobrze się skoncentrować, żeby zauważyć niektóre rzeczy. Bo tutaj właśnie ta gra polega na skupieniu się tak naprawdę na danym kolorze, danej grze, danym klocku, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi.
0: A wy od dawna gracie?
5: No zaczęłam od października tamtego roku, 2025, bo zapisałem się na zajęcia szkolne w Rumi Kuba, żeby dostać punkty na zachowania. No i się wciągnęłam, no i jeżdżę na turnieju.
0: Bardziej ci zależało na tych punktach?
5: Tak, no ale teraz jeżdżę na szkolne i tam otwarte różne są.
0: A jak to u was się zaczęło?
6: No... Mi ciocia pokazała grę i w sumie zaczęłam, nie wiem, z 2 lata temu, 3 i jakoś tak potem pani powiedziała, że zajęcia są i w ogóle, więc zaczęłam, no i jakoś tak poszło.
7: Ja zaczęłam jakiś rok temu, mieliśmy zajęcia właśnie z panem wychowawcą na pierwszej lekcji i tak no, z całą klasą graliśmy i tak po co się wciągnęliśmy wszyscy, zaczęliśmy grać.
8: A ja już gram tak naprawdę już prawie od 4 lat. Trochę już minęło i czuję się z tym bardzo dobrze.
0: A zaczynałaś też na tym kółku, czy wcześniej?
8: Zaczęłam od kółka. Wszystko się zaczęło od kółka. Ja bardzo lubię matematykę i to mi sprawia ogromną radość.
0: Dla uczniów, dla osób, które nie lubią przedmiotów ścisłych, czy też mogą się odnaleźć w tej grze?
8: Tak, jasne. To jest gra wszechstronna, taka, gdzie każdy może się w niej odnaleźć.
5: Jeżeli macie przyjaciół z innych szkół i ci przyjaciele z innych szkół też się zapiszą, to można jakby się jakoś spotykać z tymi przyjaciółmi. Też na przykład tutaj są osoby z Elbląga, mogą jakoś poznać nowe okolice.
0: Czyli właśnie ta integracja i to, że poznajesz inne osoby z różnych miast.
5: Tak.
9: No, pewnie uczniom to najlepiej, że na lekcjach się nie jest. To też rozwija jakieś tam części mózgu, więc myślę, że po prostu edukacyjnie.
10: No ogólnie też rozwija dziecko. No, bardzo to szczególnie jest ciekawe. Strasznie wciąga też ta gra. No, no i polecamy, no.
11: Ta gra jest bardzo fajna, można poznać kogoś nowego, nowe miejsca. Naprawdę cudowna gra.
0: A czy wy poza tym kółkiem i poza konkursowo też gracie w domach tak prywatnie, że tak powiem?
5: Tak, od kiedy wygrałem w swojej szkole, zajęłem pierwsze miejsce, to kupiłem sobie znowu grę.
0: A u ciebie jak jest?
9: No, mi grę pokazała ciocia, więc ja w sumie od samego początku w domu gram często, a teraz jak nikt nie chce grać, to po prostu mówię, że muszę na turniej ćwiczyć i wtedy po prostu grają ze mną, więc...
10: No i też tak, no też gram w domu, na aplikacji. No.
0: Bo też można online grać.
10: Tak.
0: Ale no właśnie, a jak jest lepiej, online czy jednak tak jak się widzisz z kimś twarzą w twarz?
10: Tak jak się widzisz z kimś twarzą w twarz, jest lepiej.
11: U mnie też gramy w domu i to naprawdę jedna gra, ma się skończyć na jednej grze, a to jest jedna, druga, trzecia, jeszcze się chce więcej, także to naprawdę bardzo fajna gra.
0: A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo wy już od pewnego czasu gracie. Rumikub rozwija logiczne myślenie, usprawnia to logiczne myślenie. Czy wy u siebie zauważacie to, że na przykład bardziej potraficie się na innych rzeczach skupić, że potraficie rozwiązać różne trudne zadania? Czy to, że gracie, wpłynęło jakoś na te właśnie kwestie?
5: No szczerym, to ja tego nie zauważyłem, żeby coś było, więc powiem, że nie.
0: No a może właśnie te zdolności matematyczne może gdzieś właśnie na lekcjach łatwiej ci się skupić?
5: No nie powiedziałbym.
0: Niekoniecznie. A u was jak to jest? Akurat wasza pani powiedziała, tutaj pani Kinga Skrajna mówiła, że akurat zauważa u uczniów te postępy.
9: No ja ogólnie mam problem z koncentracją, ale myślę, że trochę jest lepiej.
10: Nie wiem, ogólnie w sobie to no, potrafię się bardziej skupić na lekcjach i no, potrafię zazwyczaj też rozwiązać trudne zadania i po prostu jest mi lepiej, jakoś tak łatwiej.
11: Dla mnie na przykład gra w Rumikuba zrobiła coś takiego, że ja wszystko widzę szybciej i lepiej, także jest mi łatwiej.
0: Czyli zauważasz ten postęp od kiedy grasz, czyli to w sumie od 4 lat, a masz teraz ile lat? 13, czyli jak miałaś 9 lat zaczynałaś.
11: Tak. Tak, jest ten postęp i to naprawdę bardzo widoczny.
12: Dzień dobry, nazywam się Kinga Skrajna, jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Mrągowie. Mamy przyjemność organizować trzecie warmińsko-mazurskie mistrzostwa szkół w Rumikub. 3 lata temu zaczęliśmy zajęcia z naszymi uczniami, co przerodziło się w ogromną pasję naszych uczniów do gry i spędzania ze sobą czasu. Rumikub jest to bardzo logiczna gra, gdzie układamy układy, sekwencje, dzieciaki. Przede wszystkim nie spędzają czasu z telefonem, a spędzają czas ze sobą. Z mojej perspektywy ten czas dzieci, które spędzają razem, buduje ogromne relacje rówieśnicze.
0: Jak to się zaczęło w ogóle u was w szkole?
12: 3 lata temu zaproponowałam dzieciakom kółko Rumikub. Zaczęło się od takiej grupy 10 osób, która zaczęła grać. W tej chwili gra około 30 osób w naszym budynku, jak również w dwóch pozostałych też około 20-30 osób.
0: Ale tak naprawdę zaczęło się wcześniej, bo u pani w domu.
12: Tak. Uwielbiamy z dziećmi grać w gry planszowe i Rumikub to była jedna z gier, w którą graliśmy. I zamiłowanie moich dzieci do gry spowodowało to, że zaczęłam właśnie tą pasję z grami planszowymi.
0: Mistrzostwa, wojewódzkie mistrzostwa odbywają się w hali widowiskowo-sportowej. Jest tutaj tak dużo uczestników, że te zawody musiały tutaj się odbyć. Ile szkół bierze udział? Z jakich szkół w ogóle są tutaj uczestnicy?
12: Przyjechało do nas 25 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest duża grupa uczniów z Olecka, z Kowali Oleckich. Są uczniowie z Olsztyna, z Elbląga, z Sokółki, z Srokowa, z Warpun, Nawiady Marcinkowo oraz nasi gospodarze, nasza szkoła oraz są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie i Liceum Ogólnokształcącego.
0: Dlaczego warto zachęcać dzieci do takich gier właśnie? Dlaczego warto grać w Rumikub?
12: W dzisiejszym świecie nasze dzieci są niestety pochłonięte tym światem cyfrowym, a RumiCube powoduje to, że oni odchodzą od tego świata cyfrowego, od telefonów, od komputera, od telewizora, a spotykają się razem. Gra buduje relacje do tego stopnia, że te dzieci zachowują się, jakby były rodzeństwem. Spędzają razem czas, razem się bawią, razem rozmawiają. Widać w nich radość i szczęście z tego, że spotkają się razem ze sobą.
0: Tak, myślę, że wiele gier planszowych daje tę możliwość integracji i bycia ze sobą, ale dlaczego akurat RumiCube? No bo to jest szczególna gra.
12: Z perspektywy nauczyciela matematyki mogę powiedzieć, że widzę u uczniów postęp logicznego myślenia. Dzieciakom łatwiej rozwiązywać zadania tekstowe. Szybciej liczą, sprawniej liczą, mają dużo większą wytrwałość w szukaniu rozwiązań zadań tekstowych.
0: Ponad setka uczestników jest dzisiaj w Mrągowie. Co dalej? Co ze zwycięzcami? Osoby, które wygrają te Mistrzostwa Województwa.
12: 10 najlepszych uczestników dzisiejszego turnieju zyskuje awans na Mistrzostwa Polski w Łodzi, gdzie uczniowie spotkają się 13 czerwca.
0: Pan z dziećmi, z dzieckiem?
13: Z synem.
0: Skąd w ogóle zamiłowanie? Bo to trzeba mieć jednak trochę zamiłowania do tej gry.
13: Jakoś tak weszło. Trudno mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Myślę, że mama trochę zaraziła zainteresowaniem. Dla syna się spodobało i gra.
0: A ile ma lat?
13: 9.
0: No to w sumie jeszcze mały. Początki, no właśnie. A od dawna?
13: Myślę, że od roku, rok, półtora, jakoś tak.
0: A skąd jesteście?
13: Z Olecka.
0: A, z Olecka, tutaj też z Olecka. To silna reprezentacja, rzeczywiście z Olecka.
13: Mam nadzieję, że silna.
0: Pewnie się czujecie?
13: No, nie mi o tym mówić.
0: A dlaczego warto sięgać po takie gry, w ogóle po gry planszowe, jak pan uważa?
13: Żeby się oderwać od monitorów, to chyba prosta sprawa. W dobie telefonów, laptopów i wszędzie będących monitorów, taka gra, gdzie jest rywalizacja, myślę, że to ma spory wpływ na umysł tak młodego dziecka.
0: RumiCube cieszy się w Polsce dużą popularnością. 15. Mistrzostwa Polski Szkół w RumiCube zaplanowano na 12 czerwca. To jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu graczy. 15. Mistrzostwa Polski Szkół w RumiCube odbędą się w Łodzi. Do zawodów awansuje tylko 160 najlepszych uczniów, po 10 z każdego województwa.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Stowarzyszenie Dzieci Wojny z oddziałem w Mrągowie ma już 25 lat. Za nami obchody tego okrągłego jubileuszu. Justyna Malinowska, zapraszam.
14: Mam opowieści tylko z mojego wuja, który przebył 3 lata w Oświęcimiu. Dużo nie mógł powiedzieć, zaczął mówić, a jak dokończyć, nigdy nie dokończył swojej opowieści.
0: A pamięta pan coś z jego historii?
14: No, on chodził w wozie, dowoził jedzenie dla jeńców i dla obsługi dla Niemców też. Także że tego miał tak zwanego woźnicę tego od Niemiec. Był przyjazny dla Polaków i nigdy nie pozwolił ukraść jedzenia dla jeńców. Nie, ale jakiś ciemny kącik znalazł zawsze i pozwolił wziąć jedzenia z tego woza, jak jej wieźli dla Niemców.
0: Ale cudem się uratował tak naprawdę, no bo Oświęcim to obóz zagłady.
14: To pod koniec wojny potrzebowali ogrodnika, a on był ogrodnikiem i wysłali go na ogród gdzieś i zakończyła się wojna i właśnie z tego. Także w samej końcówki to nigdy mi nie opowiedział, bo
15: nie zdążył.
14: Mówi, że tylko już był rzucony kiedyś do studni. W ten tydzień czasu siedział, mówi, to koledzy jego próbowali ludzkiego mięsa z głodu.
0: A on próbował?
14: A on nigdy mi nie powiedział.
0: No to są takie trudne tematy i trudne sprawy. Cały czas ma pan to w głowie?
14: No jest w pamięci cały czas. Teraz już nie żyje ten mój krzesny, bo krzesnym był moim. No ale tego, no ojciec mój, to nie był na tego, ale był zaopatrzeniowcem dla partyzantki. Bo ojciec mój ogrodnikiem był, miał duże sady, to towar, pierwsze nowaliki, wszystko to szło do lasu.
0: A gdzie pan wtedy mieszkał?
14: Ja?
0: Po wojnie?
14: Po wojnie ja się urodziłem w powiecie Bartoszyce. No i tam mieszkałem w Bartoszycach, koło Bartoszyc, na wiosce takiej w Wójcieki.
3: Bardzo chciałam porozmawiać z tymi ludźmi, żeby się dowiedzieć, jak tam to u nich było, gdy byli młodsi i tak dalej, bo na pewno to jest historia i nigdzie tak dobrze jej nie poznamy, jak od tych ludzi.
0: Interesuje was ta historia właśnie?
3: Oczywiście, że tak.
16: Z historii babci, bo moja babcia też się urodziła w 1939 roku, więc też część historii znam. Powiem, że jest to bardzo ciekawe. Fajnie się dowiedzieć od tak naprawdę osób, które jednak przeżyły to i tak naprawdę są tym pokoleniem dzieci wojny. No właśnie takie historie, które one pamiętają tak naprawdę jako dzieci, i to jest dla mnie szok, że dziecko na przykład, które ma 4, 5 i 6 lat, tak jak babcia opowiadała, że no oni jednak musieli sobie radzić i pamiętali to właśnie, babcia opowiadała, wysiedlania jakieś czy gdzieś. Jest taka śmieszna historia, gdzie mówiła, że nawet butów jej mama wtedy nie kazała zdejmować, bo po prostu no nie wiadomo było, co się dzieje, tak? No pamięta, jak wojsko zajeżdża, wszystko tak naprawdę. Mój dziadek był już też trochę starszy, on już nie żyje, ale właśnie opowiadał też, jak tam coś z końmi robiono, żeby nie brali do wojska. Takie historie, które naprawdę fajnie jest usłyszeć i takie budzą takie emocje, że możemy się zbliżyć do tego, co oni przeżywali.
0: I ty dalej pytasz o wojnę babcie, pytasz, jak to kiedyś wyglądało, czy ona sama ci opowiada?
16: Babcia teraz już jest trochę w podeszłym wieku, no tam wiadomo, jak już tam 86 bodajże lat minęło, 7, no to już trochę mniej też pamięta, ale jak byłem młodszy, ona też była młodsza, to też bardzo dużo mnie ciekawiło tematyka II wojny światowej i no teraz już co prawda mniej pytam się o tą wojnę, bo już tak naprawdę chyba wszystko, co mogła mi powiedzieć, to powiedziała i co pamiętała, ale zawsze było to takie moje pierwsze pytanie do niej o II wojnę światową.
0: W obliczu tego, co się dzieje na świecie, za miedzą można powiedzieć, na Ukrainie wojna, tak? Na świecie trwają różne wojny. I ty po tych historiach twojej babci, jakie masz podejście właśnie do takich konfliktów zbrojnych, do wojny?
16: Zasadniczo z opowiadań babci, czy nawet takich ogólnodostępnych informacji, czy lekcji historii, wojna to jest bardzo zła, okropna rzecz, której nie chciałbym przeżywać na własnej skórze, czy nawet jakieś reportaże z języka polskiego, gdzie przerabialiśmy jakieś wiersze, na przykład Kamila Baczyńskiego. Nie jest to fajna sprawa, lekko mówiąc. Nie jest to coś, co chciałbym przeżywać akurat w swoich latach młodości, tak jak niektórzy we wrześniu 1939 roku mieli zacząć szkołę. I ja na przykład od września będę w klasie maturalnej, więc ja nie chciałbym przerywać swojej nauki przed maturą ze względu na wojnę.
0: A gdyby to się jednak stało, oczywiście nie życzymy sobie tego na pewno, ale gdyby wybuchła wojna, co ty byś zrobił?
16: Na pewno zostałbym w kraju i jak najbardziej bym walczył za ojczyznę.
4: Będąc na tej imprezie, obudziły się moje wspomnienia. Babcia mojego męża mieszkała na pograniczu, była nastolatką w czasie, kiedy wybuchła wojna. Miała młodsze rodzeństwo i opowiadała różne historie i zawsze mnie to poruszało, że dzieci wojny starały się żyć normalnie pomimo ekstremalnych, nienormalnych warunków. I pamiętam historię, jak powiedziała do nas, bo mieszka na pograniczu, że w czasie wojny i Niemcy, i Rosjanie, i Polacy byli źli i dobrzy. Że to wojna zmieniała ludzi i Wojsko Polskie też. I opowiedziała mi taką historię, która mi zapadła w pamięć, że stacjonowało u nich na wsi wojsko niemieckie. Ona była nastolatką z pięknymi, długimi warkoczami i wezwał ją jeden z oficerów niemieckich z wiatrem. Ona myślała, że zrobią jej krzywdę, a on jej dał gruchówkę.
17: dla całej rodziny, ponieważ wojsko zabrało im cały dobytek, żeby mieli co zjeść. I ona mówi, że to nie zawsze tak było, że ci Niemcy byli tacy źli, oni byli po prostu zwykłymi żołnierzami niektórzy. I też opowiada takie historie właśnie takiej potrzeby gotowości do ucieczki, do schowania się. W mojej rodzinie z kolei mam takie historie, gdzie ukrywano Żydów. I do dziś ta rodzina mieszka w Polsce, ukrywana, i utrzymują ze sobą relacje, już są w sędziwym wieku, jak prawdziwa rodzina, bo jednak ukryli kosztem życia i śmierci własnych. Więc były takie historie, ale też znam takie historie z dalszej jakiejś tam opowieści, że rodziny były skłócone, że jedni byli za tym, aby właśnie tych Żydów ukrywać, drudzy chcieli zdradzić własnych członków rodziny w obawie o własne życie. Więc będąc dzieckiem czy nastolatkiem w czasie wojny, okazywało się, że mamy różne wybory, tak? I jakby to mnie najbardziej poruszyło chyba, że nie zdajemy sobie sprawy, nasze nastolatki dziś i dzieci mają trudności, mają swoje problemy, a tak naprawdę wtedy próbowali żyć normalnie, pomimo tego, że w każdej chwili mogli być zabici, zgwałceni, ograbieni. Tak jak mówił jeden chyba z wierszy Broniewskiego, kiedy przyjdą podpalić dom tym, którym mieszkasz, Polskę. Więc generalnie te wspomnienia babci zawsze nas poruszały. I ta taka prawda, że na wojnie jedni ludzie bez względu na narodowość i żołnierze byli ludźmi, a drudzy potworami, bo wojna zmienia człowieka. I w tej rzeczywistości wychowywali się właśnie tacy ludzie, dzieci wojny.
18: No właśnie, trudne wybory. Tak naprawdę nie wiadomo, co my byśmy dzisiaj zrobili, jeżeli byśmy byli w takiej sytuacji. Nie wiemy.
17: Nie wiemy. Ja pracuję zawodowo z dziećmi i kiedyś zapytałam, przerabiając kamienie na szaniec, czy by, gdyby wybuchła wojna, czy by stanęli do walki. I część powiedziała, że tak, ale usłyszałam też takie zdanie, a po co? Że generalnie dziś jesteśmy obywatelami świata i dziś przez takie wydarzenia jak dzisiaj, te 25-lecie Stowarzyszenia Dzieci Wojny, gdzie jest bardzo dużo młodzieży na sali, jest to wydarzenie pokoleniowe, właśnie uczymy na nowo patriotyzmu. Uczymy, że jednak ważne jest to, gdzie żyjemy, ważny jest nasz kraj i dzięki temu, że kiedyś właśnie młodzież i dzieci też stanęły do walki, tak jak w Powstaniu Warszawskim, my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju.
18: Jest pani dzieckiem wojny, tak? Czy po wojnie się pani urodziła?
19: Po wojnie, 49 rocznik jestem.
18: 49, no to w sumie krótko po wojnie.
19: Krótko, zaraz to wszystko się budowało dopiero. Rozpoczynało się na nowo, bo wojna zniszczyła wszystko, co było wokół nas. Ale to były piękne czasy. Mimo wszystko biedne, skromne, ale były wspaniałe, jak wspominam. Ja kończyłam, to znaczy urodziłam się w Bartoszycach, przy ośrodku szkolno-wychowawczym. I tam spędziłam część mojego życia, największą, ponad do 20 roku mojego życia. Tam był ośrodek szkolno-wychowawczy, który się składał z szkoły podstawowej, ćwiczeń, liceum pedagogiczne numer 1, liceum pedagogiczne numer 2 i dom dziecka, duże i małe, starszych dzieci i młodych. A ja mieszkałam w blokach, które były przed ośrodkiem dla nauczycieli i dla pracowników ośrodka. No i całe moje życie tam trwało i korzystałam z bytności tych szkół, czyli w podstawówce, ćwiczeniówce, później dalej liceum pedagogiczne 5-letnie, no i później wybyłam z Bartoszyc na studia. To były esedy dawniej, tam skończyłam szkołę, później następnie studia. Studia już kończyłam w Krakowie, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego.
18: A w dom Rogowa kiedy się pani sprowadziła?
19: Dom Rogowa moim marzem, ponieważ mąż, ja to tak określam, to tak trochę humorystycznie szepnęłam mężowi kiedyś do ucha, chciałabym wrócić do Rogowa, ponieważ tu siostra moja po prostu mieszkała mama, więc stwierdziłam, że do rodziny ciągnę, a tam nie miałam nikogo. Za mężem poszłam po prostu. Szepnęłam i powiedziałam, że nie zawsze marzenia się spełniają. Ale któregoś dnia mąż stwierdził, że wyrazi zgodę. Wyraził zgodę i znalazłam się w Mrągowie, który kocham, bo tutaj muszę powiedzieć, 50 lat temu, 50 to jest straszna.
18: A czy pamięta pani, bo w 49 się pani urodziła, a pamięta pani opowieści rodziców dotyczące wojny?
19: Tak, tak. Moja mama była wysłana na pracę gdzieś koło Kaliningradu. Tam dokładnie nie określałam, tylko tak, bo mama już była w starszym wieku. No i tam Niemcy wysłali mamę do pracy. A w ogóle całą wojnę, powrót, tam ucieczka od tych właśnie Niemców, u których mama pracowała z małym dzieckiem na rękach, zimno, w zaspy wpadała, ale to cała historia, też temat jeden obszerny. Także to wszystko. A wracając jeszcze do Mrągowa, ja jako uczennica już szkoły podstawowej, później średniej, zaangażowałam, bo ja miałam taką żyłkę trochę pedagogiczną, czy w wakacje zbierałam dzieci z podwórka, robiłam kukiełki im na schodach, bo deszcz padał, a rodzice nie mieli czasu się zajmować. Z nagrodę, ponieważ działałam w tym zakresie, nagrodę, że zorganizowałam wakacje, te grupy wakacyjne, zostałam nagrodzona w Olsztynie. Nagrodą był wyjazd po Warmii i Mazurach rowerami albo pieszo.
18: A proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego chce pani się zapisać do Stowarzyszenia Dzieci Wojny?
19: Bo widzę działanie, wspaniała grupa i myślę, że nam się szybko namówić, bo już czuję po sobie, że podoba mi się. To jest to, co ja lubię. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to spróbuję się zaangażować i pomóc trochę.
18: Stowarzyszenie Dzieci Wojny integruje osoby, które w dniu 8 maja 1945 roku nie miały ukończonych 18 lat.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Dzień dobry, witam. Przy mikrofonie Justyna Malinowska. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami powiatowego konkursu recytatorskiego.
7: Za nami 8. edycja powiatowego konkursu poezji religijnej i patriotycznej. Wydarzenie jak zwykle wyzwala wiele emocji w nauczycielach, uczniach, rodzicach i oczywiście młodzieży i dzieciach, które tutaj występują i się prezentują. Ilu uczniów wzięło udział w tym konkursie, z jakich szkół?
8: W tegorocznym konkursie wzięło udział 50 uczniów ze szkół powiatu mrągowskiego. Są to uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Mrągowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 i przy ulicy Kopernika 2, szkoły podstawowej w Szesnie, na Wiadach, Pieckach, Warpunach, szkoły podstawowej nr 4 w Mrągowie, szkoły podstawowej w Kosewie i szkoły podstawowej w Choszczewie. Mi się wydaje, że poziom jest prawie taki sam. Jest to wyjątkowe spotkanie, które daje młodym artystom możliwość wyrażenia siebie poprzez piękno słowa, zarówno w wymiarze duchowym, jak i narodowym, bo były do wyboru wiersze o tematyce religijnej albo patriotycznej. Jury tegoroczne w składzie: Katarzyna Nerlich, lokalna pisarka, dziennikarka, Ewa Dolińska-Baczewska, kierownik działu organizacji imprez Mrągowskiego Centrum Kultury, oraz Beata Werema-Kolec, były nauczyciel, obecnie emerytka klas 1-3, a potem pedagog przy szkole podstawowej nr 1 ulicy Bohaterów Warszawy 4.
7: Jakie wiersze uczniowie prezentowali?
8: Wiersze przeróżne, może większość w tym roku o tematyce religijnej i no, patriotycznej właściwie. Mogę wymienić kilka tytułów, na przykład z kategorii 7-8, Ojczyzna Chopina, Stanisława Balińskiego, Obozy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ta, co nie zginęła, Edwarda Słońskiego. To takie przykładowe w kategorii klas 7-8, w kategorii klas 4-6. Język polski Grzegorza Szczebońskiego, Jezuskowa Mama, Jadwigi Snopek, Stefaniak, Ten czas Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, W moim domu Janusza Kofty, Polscy bandyci autora nieznanego oraz wiele, wiele innych, ale tak naprawdę to jest jednak przewaga wierszy o tematyce patriotycznej.
7: Co daje udział w takim konkursie?
8: Powiem tak, że udział w tym konkursie daje osiągnięcia szkolne. Są to dla zdobywców miejsc 1, 2, 3. Jest to też jakieś wyróżnienie, osiągnięcie, nawet samo wzięcie za udział w takim konkursie na etapie powiatowym i w ogóle sama obecność daje też możliwość, bo nie znaczy, że w tym roku, jeśli ktoś nie zajmie miejsca, być może w przyszłym roku komisja inaczej spojrzy, ale to już same wyróżnienie jest wzięcie udziału w takim konkursie.
7: Ale to też myślę możliwość pokazania się, zaprezentowania się i takiej walki ze stresem też.
8: Oczywiście, bo same wystąpienie przed publicznością to była dzisiaj duża, bo byli też rodzice, dziadkowie czy babcie, nauczyciele, samo jury, sama obecność, takie wystąpienie przed taką publicznością to jest też nie lada odwaga, że tak powiem.
7: I to wydarzenie odbywa się, ten konkurs, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
8: Oczywiście, co roku, już po raz ósmy w ramach Tygodnia Bibliotek.
7: Jakie wiersze przygotowałyście?
9: Ja, Jonasza Kofty, w moim domu.
7: Może powiesz nam fragment?
9: To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku. A tak życie jak tapczana... Nie ustawisz.
7: Stresujecie się?
10: No zawsze będę się jednak troszkę stresowała, no z każdym występem, no te napięcie, ten stres troszkę maleje, bo już też doświadczenie, ale no wiadomo, że się stresuje, no tak.
11: Tak, ja również się stresuję. To jest, wydaje mi się, że takie normalne. W moim przypadku jest, wydaje mi się, że takie bardziej motywujące niż paraliżujące, co jest bardzo na plus, więc kiedy już wychodzę na scenę, to już naprawdę spływa tak całe napięcie i jest naprawdę super.
12: U mnie tak samo, jest lekki stres, ale jak wejdę już na scenę, to powinno być dobrze, wszystko zejdzie i potem po prostu będę czekała na wyniki.
7: Jakie wiersze przygotowałyście na powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej?
12: Ja wybrałam dość poważną propozycję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiersz Ten czas.
11: Ja również poszłam w Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ponieważ bardzo, bardzo lubię jego poezję i będę recytować jego wiersz pod tytułem Obozy.
12: Ja poszłam we wiersz Edwarda Słońskiego, Ta, co nie zginęła, również bardzo poważny, ale myślę, że powinnam sobie dać radę.
7: A może też powiecie fragment tego wiersza?
12: Dobrze. Miła moja, kochana, taki to mroczny czas, ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd. Gdy na niebo wieczorne, spienione gwiazdami, wpływa ciężki okręt, a siwi marynarze wysoko nad nami, sieci spuszczają w dół, my jesteśmy tam w dole, jak dzieci samotne, co zrywają jagódki z umarłego krzewu. Gorzkie i czarne owoce, gorzkie i czarne owoce. Gdy spadają nad nami dni i noce, ciemności szumi drzewo. Rozdzielił nas, mój bracie. Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty mój wróg.
7: Taki dość trudny wiersz i poważny. Ty zazwyczaj takie wiersze wybierasz?
12: Zawsze, bo ja też bardzo mam, wydaje mi się, też dużą dojrzałość i takie wiersze naprawdę bardzo mi przemawiają. I nie wyobrażam sobie, żebym na przykład mówiła jakieś takie bardzo dziecięce wiersze, tylko właśnie zawsze wybieram takie, które po prostu czuję jak najlepiej.
7: Tutaj jest też twoja młodsza siostra. Wy już od jakiegoś czasu w różnych konkursach recytatorskich bierzecie udział właśnie tutaj na terenie Mrągowa. Podejrzewam, że nie tylko na terenie Mrągowa. Dlaczego akurat ta recytacja, dlaczego wiersze, poezja, to was interesuje?
12: Poezja jest jednym z naszych zainteresowań, ale my we dwie bardzo ogólnie lubimy sztukę i właśnie śpiewanie, taniec, poezja.
10: No ja od zawsze lubiłam poezję, uwielbiałam czytać, recytować właśnie wiersze, więc to też od zawsze się we mnie tak wpoiła ta miłość do sztuki. I tak samo z moją właśnie siostrą.
13: No nasza babcia też od małego nas uczyła jakichś fajnych wierszyków. No i po prostu lubimy recytować i sprawia nam to dużą przyjemność, ta recytacja i nie tylko.
14: Od babci się zaczęło?
10: No, od babci, od mamy właśnie, już w dzieciństwie tak było w nas to wpajane.
15: To znaczy, jeśli chodzi o to, czy lubię poezję, no to tutaj bardzo podobnie jak Blanka tak naprawdę, bo ja również i śpiewam, i recytuję, i cała ta sztuka jest gdzieś właśnie takim miejscem, gdzie można pokazać to, co się czuje w taki, no naprawdę niesamowity wręcz sposób. Jak to się zaczęło? Od rodziny ze strony mamy tak naprawdę. Tam cała rodzina śpiewa, recytuje, także to też tak rodzinnie przeszło.
16: No i u mnie to raczej dlatego, no bo muszę jakoś wyrażać swoje emocje, no i uważam, że sztuka jest czymś, co dla nas, dla młodych ludzi oraz dla innych ludzi, dla naszego pokolenia oraz dla pokolenia starszych ludzi jest takim mostem, który nas wszystkich łączy. U mnie wzięła się to zamiłowanie do sztuki głównie od mojego taty, który no często kochał puszczać jakieś piosenki, kochał jakieś recytacje puszczać i ogólnie on kochał sztukę samą w sobie, więc wzięło się też od taty, ale mama również kocha muzykę, więc i kocha także no wiersze.
14: Zostałaś laureatką poprzedniego konkursu recytatorskiego, który miał miejsce w Mrągowie. Później reprezentowałaś nasze miasto na etapie wojewódzkim w Olsztynie. Jak ci poszło?
15: Jeśli chodzi o to, jak mi poszło, uważam, że dobrze. Byłam zadowolona z tego, jak powiedziałam. W ogóle poezja, którą wybrałam, wiersz i fragment prozy też bardzo mi się spodobał. I bardzo poczułam to, co recytowałam tak naprawdę. Natomiast konkurencja była naprawdę bardzo na wysokim poziomie, więc tutaj naprawdę ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli wtedy udział.
14: Konkurencja była bardzo duża, tak jak mówisz, ale czy dla ciebie to jest takie szczególne wyróżnienie, że ty mogłaś wziąć udział w takim konkursie na etapie już wojewódzkim?
15: Jasne, że tak, to jest ogromne wyróżnienie, bo mogłam też reprezentować nasze miasto, co jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem i tutaj też bardzo dziękuję jury za takie docenienie mnie, także to jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie.
14: Ty zająłeś pierwsze miejsce w 8. powiatowym konkursie poezji religijnej i patriotycznej i powiedz mi, jak ty się czujesz?
17: Bardzo podekscytowany jestem, jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się stało.
14: Spodziewałeś się takiego wyniku?
17: No, jak zobaczyłem, jakie mają przeciwnicy wiersze, to już tak

0: drugi, bo ja kiedyś tutaj jeszcze śpiewałam. I to jest fajne.
1: Super, dziękuję.
2: Konkurs wpisywał się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jak to jest obecnie z czytelnictwem? O tym Anna Wysuwa-Szefler i Jolanta Helis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
3: No są e-booki, są różne inne formy wypożyczeń. Takie mamy czasy, ale mamy taką stałą grupę czytelników. Też mamy nowych czytelników, co nas cieszy. Zasmucił nas kiedyś stosunkowo niedawno czytelniczka, która stwierdziła, że jej promotorka stwierdziła, żeby korzystać z internetu przy pisaniu pracy. Byłyśmy zaskoczone, bo raczej do tej pory było tak, że z książek, nie? Ale na szczęście jeszcze mamy sporą grupę studentów, którzy korzystają z książek i staramy się też zachęcać w różny sposób, chociażby akcją czytelniczą Mrągowo Czyta. I ta akcja pokazuje, że jednak
4: ludzie czytają.
3: Dzieci czytają, młodzież czyta, dorośli czytają, emeryci czytają, więc jest nadzieja w narodzie.
5: Dlaczego warto czytać książki?
3: No to takie, kiedyś miałyśmy cytaty z książki w czytelni, które mi się bardzo podobały i z którymi się bardzo zgadzam, że kto czyta, żyje podwójnie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby znowu tak patetycznie zabrzmiało, ja myślę, że w ogóle książka odrywa nas od spraw codziennych, przenosi nas w ten inny świat, wyobraźnia pracuje i wydaje mi się, że to jest z pożytkiem dla naszego też mózgu, jakby to nie brzmiało dziwnie. I czytając wciąż się rozwijamy. Niezależnie, czy to jest reportaż, czy mamy taką czytelniczkę, która mówi, że ona zawsze z każdej książki coś wynosi. No i chyba tak jest. Bo na przykład mi mówią, że ktoś sprząta i mieszkanie i słucha książki. Ja tak nie umiem, ale wiem, że wiele osób tak robi. Natomiast ja myślę, że czas spędzony z lekturą, z książką, to jest taki czas dla mnie, a nie tam, że będę myła w tym czasie garnki czy odkurzała. Lubię się skupić nad tym, co robię w danej chwili i jeżeli czytam książkę, to lubię się przenieść po prostu do tego świata i tak się oderwać od codzienności.
2: Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi: biblioteka, otwierasz, odkrywasz.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: 26 maja obchodzony jest Dzień Matki, a dobra mama to zdrowa mama. Dlatego warto się badać. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Dorotą Dobrenko, położną. Dlaczego tak ważna jest cytologia? Dlaczego tak ważne jest to badanie?
7: No, cytologia jest badaniem, które wykrywa nowotwory szyjki macicy i dlatego kobiety powinny według zaleceń Narodowego Funduszu przynajmniej raz na 3 lata taką cytologię sobie wykonać. Oczywiście są kobiety, które przychodzą regularnie i przychodzą co roku do ginekologa i tą cytologię robią sobie raz w roku i to też nie jest żadnym błędem. Natomiast w związku z tym, że właśnie w ten wtorek będę mogła te badania pobrać u kobiet, bardzo serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, żeby skorzystały z tego badania, ponieważ jest to jedyne badanie, które może wykryć wczesne stadia raka szyjki macicy.
2: Mhm. Mówi pani raz na 3 lata co najmniej, tak? Niektóre kobiety chodzą raz w roku, a taka reguła najlepiej, te 3 lata to takie minimum, ale tak nie wiem,
7: nowotwór szyjki macicy jest takim nowotworem, że on bardzo powoli się rozwija, dlatego te 3 lata jest takie zalecenie, ponieważ nawet jeśli coś się zadzieje, jeśli nawet będą początki choroby, to te 3 lata nie jest takim długim czasem, żeby nie można było tego nowotworu wyleczyć. Jeśli jest oczywiście regularne przychodzenie do lekarza, nie? Natomiast jak kobiety nie badają się, no to wtedy są nieszczęścia, dlatego że nowotwór szyjki macicy to jest taki nowotwór, którego hodujemy bardzo długo.

0: Więc jeśli już okazuje się, że jest to nowotwór, to znaczy, że dana kobieta nie przychodziła na żadne badania do ginekologa. Chociaż najczęstszą przyczyną nowotworów szyjki macicy jest wirus HPV. I dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też taką profilaktykę, takie troszeczkę inne badanie cytologiczne, tak zwaną płynną cytologię, która profilaktycznie i za darmo może być wykonana raz na 5 lat. Chyba że wychodzi, że pacjentka na przykład jest nosicielem tego wirusa, więc z tego samego jakby wymazu wykonuje się wtedy to badanie cytologiczne i już dalsze leczenie przebiega w zależności od tego, jaki stopień zaawansowania jest w badaniu cytologicznym. Tak to wygląda, bo cytologia raz na 3 lata to jest ta zwykła taka cytologia, którą pobiera się na szkiełko, natomiast ta raz na 5 lat to jest taka cytologia, którą pobiera się tak samo szczoteczką, ale tą szczoteczkę wkłada się do takiego pojemniczka z płynem i z tego robi się test na właśnie tego wirusa. Jeśli test wychodzi ujemny, to nie wykonuje się badania cytologicznego z tego pobranego materiału. Natomiast jeśli wychodzi test dodatni, to robi się badanie cytologiczne, żeby sprawdzić, jak zaawansowanie dany wirus po prostu wdarł się w nasze komórki szyjki macicy.
1: Teraz też jest szczepionka dla młodzieży bezpłatna przeciwko wirusowi HPV. Można dzieci szczepić?
0: Tak, no jest ta szczepionka zalecana w wieku 13-14 lat, że dla chłopców i dla dziewczynek, tak. No ale to już, tutaj to już rodzice muszą zdecydować, tak, czy szczepić, czy nie. Albo wyedukować i nauczyć, że trzeba przychodzić przynajmniej raz na 3 lata do ginekologa.
1: Zdarza się też tak, że kobiety się badały, cytologia była pobierana terminowo, a jednak ten nowotwór jest. Z czego może to wynikać? Czy po prostu ta cytologia była pobrana nieprawidłowo, czy jak?
0: Każda kobieta jest troszeczkę inaczej zbudowana, tak? I jakby czasami może być tak, że po prostu nie pobierze się tego wymazu z odpowiedniego miejsca szyjki macicy, dlatego że akurat zmiany, które zachodzą właśnie w kierunku nowotworów, to one najczęściej na takiej strefie przejściowej szyjki macicy robią się, a ta strefa jest taką strefą ruchomą u kobiet, w zależności od tego, czy kobieta rodziła, w jakim jest wieku, i to jakby jest takie miejsce na szyjce, które czasami może nie być wyłapane przez szczoteczkę. Szczoteczki są jakby odpowiedniej budowy i nie zawsze możemy dojść do tej strefy, ale wykonując takie badanie, pracownicy, którzy robią to badanie i odczytują, to jakby na wyniku jest napisane, że na przykład brak jest komórek z kanału szyjki macicy, tak? Bo jest tarcza szyjki macicy i jest kanał. Tu są inne komórki i w kanale są inne komórki. I ta strefa, gdzie łączą się te dwa miejsca, właśnie ona jest taka ruchoma, przesuwająca się w górę i w dół i nie zawsze ta szczoteczka może tą strefę wyłapać. A najczęściej właśnie w tym miejscu powstają zmiany nowotworowe. Ale jeśli jest rok przerwy, to nawet jeśli doszło do jakichkolwiek zmian, to są to zmiany, które można cofnąć i odpowiednią diagnostyką i leczeniem, i wszystko jest do 100% wyleczenia, jeśli są to zmiany szybko wykryte.
1: Jak to jest z kobietami na Warmii i Mazurach, z kobietami tutaj w okolicach, w powiecie mrągowskim? Czy one się chętnie badają, czy cały czas jest ten problem z tymi regularnymi badaniami?
0: No, z tą świadomością to tak różnie bywa. Ciężko jest kobiety przekonać do tego, żeby przychodziły na badania, mimo że się bardzo dużo o tym mówi, dużo w internecie można na ten temat przeczytać. Narodowy Fundusz Zdrowia, ogłoszenia na stronie właśnie funduszu o różnych profilaktykach, o różnych badaniach, nie tylko o badaniach cytologicznych. No, myślę, że ta świadomość jest ciągle gdzieś tam daleko u kobiet i dlatego mam możliwość dzisiaj tutaj nawet zareklamowania nowo otwartej poradni dla kobiet w Sorkwitach, do której serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, bo jakoś odkąd otworzyliśmy poradnię z końcem marca, to do tej pory jakoś tych kobiet jest bardzo mało, a doktor pobiera prawie u każdej pani, bo są to kobiety, które naprawdę przyznają się, że nie pamiętają, kiedy miały ostatni raz cytologię pobieraną. Ale no oczywiście są też i takie, które przychodzą i co roku tą cytologię pobierają, nie? Więc zapraszam.
1: Czy w swojej pracy spotkała się pani z kobietami, które od kilkunastu, kilkudziesięciu lat nie były u ginekologa?
0: Tak, nawet teraz ostatnio jakoś była taka pani, która była ostatni raz w 2008 czy 2006 roku. No to już troszkę lat, prawda? I także no poradnie są w Mrągowie, są otwarte, w Pieckach jest poradnia dla kobiet, a jednak nie korzystają z tego, bo wybranie się na badanie cytologiczne to nie jest pilna wizyta. Na taką wizytę możemy się zapisać dzisiaj i poczekać nawet na nią pół roku, to niczego nie zmienia, ale warto się zawsze na to badanie wybrać.
1: Co zniechęca kobiety do tych badań? Może niekoniecznie zniechęca, ale dlaczego kobiety nie decydują się na te badania? Dlaczego nie zapisują się?
0: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że takie myślenie, że może lepiej nie wiedzieć, co mi dolega. To takie może bezpieczniejsze jest, tak? Bo jeśli kobieta ma świadomość, że takie regularne badanie się jest w stanie wykryć wczesne stadia różnych chorób, to takie kobiety będą chodziły. Natomiast te, które nie chcą się badać, to je trudno przekonać jest.
1: We wczesnym stadium nowotworu rak zazwyczaj nie daje żadnych objawów, ale czy jest coś, co może zaniepokoić?
0: Jeśli już występują objawy, to już nowotwór szyjki macicy jest w miarę zaawansowany, dlatego że wczesne stadia, one zadziewają się na poziomie komórkowym, więc jakby one na cały organizm jakby nie dadzą żadnych objawów. Natomiast jeśli już występują objawy, którymi głównie są właśnie jakieś plamienia, krwawienia kontaktowe, krwawienia między miesiączkami, no to one już mogą być niepokojące i tutaj to już może świadczyć o tym, że ten nowotwór jest już w zaawansowanym stadium.
1: I co wtedy robić? Jak wygląda leczenie?
0: No leczenie to już jest diagnostyka taka bardzo poszerzona na poziomie szpitalnym. To już nie jest tylko poradnia i pobranie cytologii. To już są wycinki, to już są rezonanse, tomografy, USG. No i w zależności od zaawansowania nowotworu ustalane jest leczenie przez lekarzy.
1: Jak to jest z świadomością mieszkanek naszego województwa?
0: Myślę, że po trochę przekonamy się we wtorek. Zobaczymy, ile będzie kobiet chętnych. Ja będę czekała w poradni. Jest na plakacie, jest wyznaczony czas dla mnie. I zobaczę wtedy, jak to będzie wyglądało wśród tych kobiet. Czy one będą chętne, żeby się zbadać, czy raczej będą się bały, wstydziły. Trudno mi powiedzieć.
1: To, że kobiety, nie wszystkie kobiety badają się regularnie, to już wiemy. A kiedy jest pierwszy moment, kiedy powinno się wybrać do ginekologa? Kiedy młoda kobieta powinna do tego ginekologa się udać?
0: No na pewno powinna się wybrać w momencie, kiedy rozpoczyna współżycie płciowe. To jest ten moment, kiedy dochodzi do kontaktów i od tego momentu kobieta powinna regularnie robić badanie cytologiczne.
1: Czy zdarzają się kobiety, które udają się do lekarza dopiero jak są w ciąży?
0: Tak. Wśród młodych dziewczyn to jest najczęściej ta pierwsza wizyta i pierwsze badania u ginekologa.
1: Jak wygląda badanie cytologiczne? Jak wygląda taka standardowa wizyta u ginekologa?
0: Na początku oczywiście doktor pyta się, co dolega, z czym pani przychodzi, więc jest wywiad z pacjentką. Potem jest badanie ginekologiczne, lekarz pacjentkę bada na fotelu, w tym czasie pobiera badanie cytologiczne, jeśli zachodzi taka potrzeba i jest czas na tą cytologię u danej kobiety. Potem wykonuje badanie USG i to już jest po całej wizycie i ewentualnie zalecenia na koniec w zależności od tego, jaki jest problem, czy w ogóle jest problem.
1: Z jakich badań powinny korzystać kobiety?
0: Jednym z takich badań jest samo badanie piersi. Kobieta jest pierwszą osobą, która może wykryć u siebie jakiekolwiek zmiany w piersi. Jest to osoba, która swoje piersi zna najlepiej i nie powinna bagatelizować takiego samobadania. Zawsze najlepiej je sobie wykonywać, myjąc się oczywiście pod prysznicem, czy biorąc kąpiel. I wtedy, kiedy ciało jest mokre, skóra jest śliska, to w takim momencie można najlepiej sobie te piersi zbadać. Techniki badania można sobie zobaczyć w internecie, jak to wygląda, jakie ruchy wykonać, ale nawet jeśli kobieta nie potrafi skorzystać z internetu, mam na myśli oczywiście starsze panie, to jakiekolwiek dotykanie swoich piersi może dojść do tego, że może gdzieś tam coś w tych piersiach znaleźć we wczesnym stadium rozwoju nowotworów. Jest to nowotwór, który występuje bardzo często u kobiet. Z mojej wiedzy na dzisiejszy czas raczej są to emocjonalne skłonności, choć emocje przenosimy też z pokolenia na pokolenie i także poniekąd można powiedzieć, że gdzieś to jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, nie? Czyli tak zwanie genetycznie.
1: Co powinno nas zaniepokoić przy takim badaniu na przykład, albo ogólnie?
0: No oczywiście jakieś guzy, które sobie badamy, zmiany w obrębie brodawki, które widzimy, wyciek z brodawki, z piersi. Jak kobieta karmi, to się nie niepokoi. Natomiast jeśli kobieta nie jest w okresie karmienia piersią, no to każdy płyn, który pojawia się przy ucisku brodawki, powinien nas zaniepokoić i z tym powinniśmy udać się do lekarza w celu jakby dalszej diagnostyki tego wszystkiego. Kobiety powinny robić sobie chociaż raz na rok, raz na dwa lata USG. Jeśli nie ma mammografii, no to chociaż na USG wybrać się. Jest to też badanie nieinwazyjne, a dosyć precyzyjne i dużo wnoszące.
1: O profilaktyce raka szyjki macicy mówiła Dorota Dobrenko, położna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska.
3: Trwa Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To jest takie coroczne święto. Do obchodów tego święta włączają się także mrągowskie biblioteki, Biblioteka Miejska w Mrągowie, ale też Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie. Dziś jestem w Bibliotece Pedagogicznej i rozmawiam tutaj z paniami Anną Wysuwą-Szefler oraz Jolantą Hellis, które od wielu, wielu lat pracują w bibliotece i oprócz tego też działają przy organizacji różnych wydarzeń. Za nami spotkanie pod chmurką. Co się działo tego dnia?
4: Dzień dobry, witam. Anna Wysuwa-Szefler.
5: Dzień dobry, Jolanta Hellis.
3: Co w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie?
5: Może zacznę od tego, że ta impreza miała odbyć się na skwerze Jana Pawła II w okolicach Molo i oczywiście pod chmurką. Obie biblioteki miały być i miały sporo do zaoferowania, aczkolwiek warunki atmosferyczne były takie, a nie inne. Czyli było zimno, aczkolwiek słonecznie i impreza przeniosła się w okolice Mrągowskiego Centrum Kultury, dokładnie przed Mrągowskim Centrum Kultury. Co nasza biblioteka zaoferowała w tym dniu? Otóż głównie wzorki mazurskie mogły malować zarówno dzieci, jak i dorośli. I oczywiście klientów nie brakowało, było ich może sporo nie, dlatego że tak jak mówię, zimno i to było przeszkodą, żeby nas odwiedzić, ale byli klienci. I muszę tutaj jeszcze dodać, że nawet pracownicy Mrągowskiego Centrum Kultury czy Biblioteki Miejskiej w Mrągowie też bardzo chętnie malowali wzory mazurskie. Także cieszyły się popularnością. Poza tym była też żywa biblioteka, czyli można było wypożyczyć sobie żywą książkę, czyli osobę, z którą można było porozmawiać o latach 50., jak wyglądały w Mrągowie. O tym czasie opowiadała pani Teresa Szepetowska, która tutaj chodziła do liceum pedagogicznego, była też w internacie. Była bardzo przygotowana, o tak muszę powiedzieć, do tych opowieści. Miała ze sobą zdjęcia, albumy i oczywiście też klientów nie zabrakło. Chętnie jej słuchali. Poza tym pani Tereska ma niezwykły dar opowiadania. Oprócz pani Tereski był też Sławek Stefaniak, czyli prezes Stowarzyszenia Numizmatycznego, i opowiadał też o stowarzyszeniu. Pani Tereska opowiadała też o Festiwalu Kultury Kresowej, jak się zawiązał, jak powstał, ponieważ uczestniczyła w tych pracach, tak, kiedy ten festiwal powstawał. Ja z kolei mogłam poopowiadać też o takich czasach tuż powojennych na podstawie wspomnień moich dziadków, rodziców, jak wyglądało też to dawne Mrągowo, a tytuł tych opowieści to Od Zonćborga do Mrągowa. Bo moi rodzice, jak tu przybyli na te tereny, czy dziadkowie, to Mrągowo nosiło jeszcze nazwę Zonćbord. Ale na przykład jak moi rodzice brali ślub w październiku 1947 roku, to było już Mrągowo. Także to były takie trzy żywe książki i wypożyczano nas. Poza tym Biblioteka Miejska też przygotowała przepiękne gry, zabawy literackie, konkursy. Także uważam ten dzień do takich niezwykłych, ciekawych. I mówię, gdyby pogoda dopisała, na pewno byłoby ludzi więcej, ale też ich nie brakowało.
3: Mrągowo to miasto turystyczne. Wiele się dzieje w sezonie, czyli od maja do września. Imprezy organizowane są na zewnątrz, no ale też biblioteki wychodzą na zewnątrz. Biblioteka Pedagogiczna też na zewnątrz wychodzi ze swoimi działaniami.
4: No takie najbliższe działanie zewnętrzne poza biblioteką to jest oczywiście Palinocka w czerwcu, już 11. organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie, z sołectwem w Marcinkowie, no i Mazurską Izbą Regionalną, którą reprezentuje Jola, bo jest właścicielką tej izby. I przy tej izbie zawsze zaczynała się Palinocka. W tym roku będzie, i tak jak w zeszłym, rozpocznie się i zakończy nad jeziorem Dzwon i serdecznie zapraszamy. Jeszcze ostateczny termin będzie dzisiaj uzgodniony i podamy jak najszybciej do ogólnej wiadomości. A jeszcze takim działaniem zewnętrznym to jest uczestnictwo Biblioteki Pedagogicznej już od kilku lat w święcie Buciana Białego. Uwielbiamy to święto, bo uwielbiamy przyrodę, uwielbiamy pracowników z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam jest taka wspaniała atmosfera, jest tam bardzo fajnie uczestniczyć w tym święcie. I też przygotowujemy, z racji tego, że ta edukacja regionalna mazurska jest dla nas bardzo ważna, więc też malowanie wzorów ludowych mazurskich na szkle i innych materiałach. Oczywiście będzie kiermasz książki, także też serdecznie zapraszamy. A jeszcze trwa Tydzień Bibliotek i mamy kolejne zajęcia z robienia z masła starą, dawną metodą. Przychodzą do nas dzieci i jak zawsze będzie głośno i smacznie, tak? Tak. I to, do czego się przygotowujemy, bo w tym roku w ogóle Mrągowo ma bardzo dużo różnych rocznic. Jedną z rocznic jest taka, jest 80-lecie szkoły, obecna nazwa Zespół Szkół nr 2, ale dawniej studium nauczycielskie, jeszcze dawniej liceum pedagogiczne, i ta placówka już będzie miała, obchodziła 80-lecie. My z kolei z Jolą przygotowujemy tutaj wystawę okolicznościową z tego tytułu. i będzie można już oglądać ją we wrześniu, w drugiej połowie, od drugiej połowy września. A aktualnie zapraszamy na wystawy, które są obecnie w bibliotece. Wspaniałe, piękne. Jedna wystawa to jest wystawa fotograficzna zdjęć Sylwii Dębowskiej, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1. Druga wystawa, sztuka z książki, są to małe dzieła sztuki, artystyczne dzieła sztuki uczniów z tejże szkoły również, ze Szkoły Podstawowej nr 1, które zostały, te książki zostały wykonane, te takie kolorowe książki, kolorowe różne takie inspiracje, zostały wykonane w świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczycielki bibliotekarki Ewy Michalak. Także serdecznie zapraszamy, bo obie wystawy robią wrażenie i naprawdę można ładne rzeczy obejrzeć.
5: I jeszcze tu, korzystając z okazji, chciałam dodać, że od jutra będzie można też oglądać w naszej bibliotece taką indywidualną, niewielką wystawę Anieli Brzostek, uczennicy Szkoły Przysposabiającej do Życia w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie. I ta wystawa jest przygotowana pod kierunkiem pani Anny Abramczyk. Także będzie też i na Facebooku informacja, będzie można tam obejrzeć te prace i również zapraszamy do biblioteki.
1: Co na tej wystawie będzie można zobaczyć?
5: To znaczy, no, niesamowite, piękne prace, takie artystyczne tej uczennicy, jest bardzo zdolną osobą. Wystawa przedstawia przeróżne prace artystyczne robione różnymi technikami. Bardzo kolorowa, barwna. Także zapraszamy do oglądania.
4: No, nie zapominajmy o tym, że biblioteka to przede wszystkim gromadzenie książek, tak, i wypożyczanie, więc już w tym tygodniu kolejna partia nowych książek będzie zakupiona i z beletrystyki, i z książki popularno-naukowe, i też postaramy się pokazać je na Facebooku, z czego mogą czytelnicy skorzystać. Także zapraszamy też do wypożyczania zbiorów biblioteki.
1: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to także to święto czytelników, ale także bibliotekarzy. Czy wy jako bibliotekarki czujecie się docenione?
4: A dostałyśmy kwiatka od Agnieszki Pacek, pięknego. Czy czujemy się docenione? My codziennie jakąś taką czujemy sympatię od tych naszych czytelników, więc dla nas, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale naprawdę każdy dzień jest takim swoistym świętem, więc no, tak myślę, że Jola...
5: Ja również się pod tym podpisuję. My osobiście bardzo lubimy swoją pracę
4: i naszych czytelników
5: i wszyscy ci, którzy nas odwiedzają, są zawsze dla nas też i mili, sympatyczni, spolegliwi i zawsze z radością na wszystkich czekamy.
1: Co jeszcze przed nami?
4: No i jeszcze przygotujemy książki na zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbędą się 20 czerwca, i tam będzie można na Placu Unii Europejskiej zobaczyć część naszego księgozbioru, który jest dedykowany, a właściwie adresowany do wszystkich. Te książki są, bo to są książki, które mówią o rodzinie, o wychowaniu w rodzinie, o problemach, ale też myślę, że dostarczymy jakieś książki beletrystyczne, którymi możemy się po prostu podzielić i które możemy wypożyczyć tutaj w bibliotece.
1: To, że lubicie swoją pracę, to już wiemy. A co najbardziej w tej swojej pracy lubicie?
5: Chyba wszystkie działania mają zawsze coś, no nie wiem, takiego pozytywnego i dają, tak w cudzysłowie, chciałabym powiedzieć, takiego powera też do działania. Co ja lubię? No tak jak już wspomniałam wcześniej, kontakt z naszymi czytelnikami, z tym, co tutaj właśnie robimy, że organizujemy różne spotkania, wystawy, jakieś też warsztaty. które dają nam, no mówię, no satysfakcję, to... zadowolenie.
6: I mnie lubisz.
5: Oczywiście.
7: Nie, już sobie tak żartujemy, ale naprawdę, jeżeli człowiek się lubi w pracy, to się lubi wszystko robić z tą drugą osobą i tak jak tutaj już sobie rozmawiałyśmy tak prywatnie, to, że z Jolą pracujemy już tyle lat ze sobą, to też nas jakoś tak pozytywnie nakręca, wzajemnie się pozytywnie nakręcamy, nasi wspomniani już wcześniej czytelnicy też nas pozytywnie nakręcają na wszelkie działania, bo czasami jest tak, że sami zaproponują coś, może wspólnie coś zrobić, no i tak leci rok za rokiem i różne działania również przy okazji.
3: Jakie książki można znaleźć w bibliotece pedagogicznej?
7: Oj, to jest takie szerokie pytanie. Z beletrystyki praktycznie wszystko i powieści obyczajowe, bardzo lubiane historie, które się dzieją tutaj na Mazurach, thrillery, kryminały, reportaże, o powieściach obyczajowych już wspomniałam, także książki też takie o lżejszej tematyce, takie do poduszki. Praktycznie jeśli chodzi o beletrystykę, to wszystko dla każdego, coś się znajdzie fajnego, biografie, no i oczywiście działy popularno-naukowe i z psychologii, z pedagogiki i z historii, z języka polskiego, znaczy z filologii, z gospodarstwa, z filozofii bardzo duży dział.
5: Z historii jak najbardziej, także zapraszamy wszystkich chętnych i z medycyny staramy się uzupełniać każdy z tych działów o też jakieś nowe pozycje.
3: Dodam tylko, że temat rozmów z żywymi książkami podczas wydarzenia plenerowego Biblioteka pod Chmurką nawiązywał do 80. rocznicy nadania obecnej nazwy miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Dziś będzie o święcie chleba, miodu i mleka w Kozłowie oraz o trwającym tygodniu bibliotek. Już niebawem w Kozłowie ciekawa impreza. Święto chleba, miodu i mleka. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest pani Katarzyna Polonis z Koła Gospodyń Wiejskich Kozłowo.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry. Pani Katarzyno, co będzie się działo podczas tego święta chleba, miodu i mleka?
8: Przede wszystkim myślę, że dużo atrakcji. Jedną z najważniejszych atrakcji, tak w moim odczuciu, będzie turniej uciech różnych, tak my sobie go nazwaliśmy, podczas którego grupa rekonstrukcyjna, którą zaprosiliśmy do nas, czyli Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, poprowadzi zabawy i animacje dla publiczności, dzieci i dorosłych i myślę, że wszyscy po prostu będą mogli się świetnie bawić. Na naszej scenie również pojawią się zespoły, które umilą czas muzyką, zaproszą do wspólnej zabawy. Bardzo nam miło poinformować, że będzie z nami grupa Ryszarda, czyli zespół pana Ryszarda Bożymowskiego, który przyjedzie do nas z córką i umilą nam czas swoim śpiewem. A również zaprosiliśmy do współpracy właściwie zaprzyjaźnioną grupę biesiadną z Mrągowskiego Uniwersytetu III wieku, Jesienne Kwiaty, z którymi w zasadzie już współpracujemy od dłuższego czasu. Zawsze chętnie zgadzają się na inicjatywy, o które ich poprosimy, czy do których zapraszamy, więc też cieszymy się, że i tym razem będą z nami. Ale w programie też znajdzie się konkurs na wypiek chleba, będą warsztaty pszczelarskie, będzie można zrobić świece z wosku pszczelego, a przede wszystkim lokalni wytwórcy, którymi chcemy się właśnie pochwalić podczas tego naszego święta, podzielą się swoją wiedzą, no i będzie można zakupić zdrowe, ekologiczne produkty tychże właśnie lokalnych wytwórców. Także to ma być taki dzień pełen smaków, muzyki i dobrej energii, który myślimy, że połączy po prostu całą społeczność.
3: Święto chleba, miodu i mleka. Co się pod tym tak naprawdę kryje?
8: No, pomysł tej naszej inicjatywy narodził się z potrzeby pokazania tego, co po prostu cenne w Kozłowie i w okolicach. Czyli lokalne smaki, tradycje kulinarne i praca mieszkańców związana z wytwarzaniem tych naturalnych produktów, no jest warta tego, żeby po prostu o niej mówić i pokazywać. Nasze koło gospodyń wiejskich w Kozłowie od lat koncentruje się właśnie na kuchni regionalnej, na pielęgnowaniu dawnych receptur i chciałyśmy stworzyć takie wydarzenie, które połączy te wszystkie wartości w jednym miejscu. A przecież chleb, miód i mleko to takie nasze symbole codzienności. Wybór właśnie tego motywu pozwoli nam pokazać bogactwo tutejszych pasiek, gospodarstw, małych przetwórni, a jednocześnie zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania. Także ta nasza impreza ma być trochę taką przestrzenią zarówno i dla gospodyń, jak i lokalnych producentów, którzy podzielą się swoją pracą, którzy zaprezentują swoje wyroby i tradycyjne metody wytwarzania różnych właśnie produktów, ale to także okazja, by po prostu promować regionalne produkty, regionalnych wytwórców i budować dumę z tego, co u nas, co nasze.
6: I to wszystko odbędzie się już niedługo, bo 23 maja.
8: Tak, dokładnie 23 maja zaczynamy o godzinie 16. Serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy. Ja chciałabym jeszcze tylko podkreślić, że impreza oczywiście nie udałaby się bez wspaniałych sponsorów, bez ludzi, którzy bezinteresownie po prostu pomogli nam w stworzeniu tego święta. Szczególnie chciałabym wspomnieć tutaj o Fundacji Eger, od której w zasadzie wszystko się zaczęło, ponieważ my w tamtym roku złożyłyśmy wniosek do naboru prowadzonego przez tę fundację o współfinansowanie imprezy. No i otrzymałyśmy pieniążki, także od tego się wszystko zaczęło. To jakby była taka trochę dla nas woda na młyn i to spowodowało, że zdecydowałyśmy się na zorganizowanie imprezy. Dziękuję z tego miejsca bardzo mocno zakładom mięsnym, które wspomogły naszą imprezę. Dziękuję serdecznie zakładom mleczarskim z Lidzbarka Warmińskiego, których produkty będziecie mogli Państwo degustować podczas naszego święta. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Beacie i Jackowi Muzyka, którzy prowadzą swoją pasiekę, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i sklep w Biskupcu właśnie, gdzie można zakupić wspaniałe lokalne produkty od nich, miody, sery, również oleje. Moje podziękowania, właściwie nasze podziękowania, kieruję również do naszych rodzimych, lokalnych wytwórców. W Kozłowie znajduje się rodzinna firma, która zajmuje się wytwórstwem ekologicznej mąki, kaszy, olejów i oni również wsparli nas w tej inicjatywie. A także dziękuję naszej pasiece z Kozłowa, dzięki której będziemy mogli Państwu zaprezentować do posmakowania wspaniałe miody. Szczególne podziękowania również chciałabym skierować do pani wójt gminy Sorkwity, pani Marioli Plichty oraz pani wicewójt Iwony Kropiwnickiej za ufundowanie nagród w konkursie na wypiek chleba. Także tych dobrych ludzi mamy naprawdę całe grono i z wielką wdzięcznością naprawdę chylimy czoła, że dzięki nim, mamy nadzieję, powstanie piękna impreza.
6: Także ja serdecznie dziękuję pani Katarzynie i oczywiście zapraszamy w imieniu pani Katarzyny i całego Kozłowa, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu 23 maja o godzinie 16. Teraz zmieniamy temat. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, dlatego też będziemy rozmawiać o Bibliotece Pedagogicznej, która w Mrągowie działa od ponad 70 lat.
3: W Mrągowie są dwie biblioteki, obok siebie, właściwie naprzeciwko siebie. Tak. Czy wy ze sobą konkurujecie, czy raczej się uzupełniacie?
7: Uzupełniamy się. Nawet fakt, że Jola uczestniczyła, akurat byłam na urlopie, Jola uczestniczyła wspólnie z Biblioteką Miejską, zorganizowane zostały to spotkanie pod chmurką, więc lubimy się też wzajemnie, więc myślę, że to jest fajna współpraca i bardzo dobrze, że te biblioteki są obok siebie, ponieważ jeżeli czytelnik nie znajdzie coś u nas, to my bardzo chętnie kierujemy do Biblioteki Miejskiej i odwrotnie, w drugą stronę również tak działa.
1: No i też różne grupy odbiorców Was odwiedzają, tak? No bo tutaj też jest specyficzna grupa odbiorców.
7: Zgadza się, bo tutaj na przykład nie zapisujemy do biblioteki dzieci z przedszkola, ze szkoły podstawowej. Dla nich mamy inną ofertę, dla nich mamy warsztaty i zajęcia z edukacji regionalnej. Natomiast do nas zaczynamy zapisywać od pierwszej klasy szkoły średniej. I mamy dużo też materiałów dla uczniów, którzy przygotowują się do matury.
9: Studenci.
7: Studenci to jest taka główna grupa. Też jest spora grupa emerytów. Oczywiście nauczycieli, bo nazwa pedagogiczna to troszeczkę może być zwodząca dla niektórych. Jeszcze do tej pory, mimo że biblioteka już istnieje w mieście 73 lata, to nadal część naszej społeczności sądzi, że jest to biblioteka tylko dla nauczycieli, co nie jest prawdą. Ona była rzeczywiście stworzona tylko dla nauczycieli, ale...
9: Na początku.
7: Tak, tak. Natomiast teraz praktycznie i dla uczniów szkół średnich, i dla studentów, i dla bezrobotnych, dla pracujących, dla wszystkich grup.
5: I oczywiście otwarta jest codziennie, bo jeszcze wiele osób kojarzy sobie środę z Dniem Pracy Wewnętrznej. Nawet przed chwilą pan był tu i pyta, czy w środę będzie czynna. Ja mówię, że jest już czynna od wielu, wielu lat codziennie nasza biblioteka. I w sobotę, i w środę również.
7: A ten pan jest stałym naszym czytelnikiem, ale mimo wszystko jeszcze tam sprzed wielu, wielu lat.
10: Ale w środę nie przychodzi.
7: W środę nie przychodzi. W środę do 15 mamy, bez dyżuru jest.
10: Oczywiście pozdrawiamy czytelnika. Ponad 70 lat biblioteki. To szmat czasu. Jak zmieniała się biblioteka na przełomie lat?
7: Myślę, że bardzo się zmieniała. Wcześniej było tylko gromadzenie i wypożyczanie, tak stricte biblioteczne te sprawy. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że możemy się pokusić, że biblioteki, nie tylko nasza, w ogóle biblioteki jakby trochę przejęły funkcję centrów kultury. Bo to, co można zauważyć na Facebooku, to, co zauważają osoby, które do nas przychodzą, no dzieje się, dzieją się różne rzeczy. Są wystawy, są warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. Biblioteka też, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Współuczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych. Też organizujemy, tak jak już wspomniana Pali Nocka, czyli Noc Świętojańska po mazursku, już 11, aż trudno uwierzyć, że ten czas tak szybko leci. Także naprawdę no, otwieramy się też na różne formy pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym doszły przez te wszystkie lata.
5: No i tak jak tu Ania wspomniała, że różne rzeczy robimy też poza biblioteką, czyli w terenie wyjeżdżamy, czy do Krutyni, tak, czy do niektórych szkół na zaproszenie, czy bibliotek i też tam prowadzimy warsztaty do Goku w Sorkwitach, czy do Krutyni na Święto Bociana Białego. Uczestniczymy też jako jury w konkursach plastycznych, literackich. Także ta oferta jest bardzo szeroka naszych działań.
7: Jeszcze to, że Jola jest właścicielką Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie, to też można powiedzieć, że poprzez Jolę współpracujemy mocno z tą izbą. Jola wypożycza tutaj do biblioteki na zajęcia z edukacji regionalnej, na wystawy, różne ciekawe eksponaty, naprawdę takie, które mają ponad 100 lat, Jolu, nawet, nie? Więc też tu dużo fajnych rzeczy się zadziało. I też Jola prowadzi zajęcia dla szkół. Ostatnio, chyba 30 kwietnia.
5: Tak, uczniowie z zespołu szkół numer 2, uczniowie klas drugich, odwiedzili moją izbę, 45 osób. No tak po drodze można powiedzieć, bo jechali też do Olsztyna na wycieczkę do Urzędu Marszałkowskiego, do Fundacji Borussia w ramach przedmiotu edukacja obywatelska. No i najpierw zatrzymali się u mnie, spędzili około półtorej godziny, zwiedzali izbę, mówiłam o naszych działaniach właśnie wspólnych, Mazurskiej Izby, biblioteki. No i myślę, że byli zadowoleni i słuchali uczniowie o tym, o czym mówiłam. Również pani Magda Hoflejt wypowiadała się, ponieważ podarowała jakiś czas temu dla izby rzeczy, które były znalezione na strychu w domu pana Pyśka. Wcześniej była przepiękna wystawa w bibliotece tych rzeczy, a teraz
11: z wystawy trafiły,
5: do Mazurskiej Izby i uczniowie mogli też obejrzeć ubranka z lat 20. tak ubiegłego wieku, czy zeszyty szkolne, Sensburger Zeitung, czyli dawną gazetę codzienną. I tak jak powiedziałam, naprawdę jestem zadowolona z tej wizyty. Uczniowie słuchali, bo później zadawali mi pytania, na przykład co jest w zbiorach izby po dawnych właścicielach, dawnych mieszkańcach naszego gospodarstwa, skąd czarna suknia ślubna tutaj na Mazurach i wiele jeszcze innych pytań.
6: O swojej pracy opowiadały Anna Wysuwa-Szefler oraz Jolanta Hellis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
10: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studiu Meloradia jest już Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: I rozpoczynamy tradycyjnie od B-klasy, bo 9 maja w sobotę Start Kozłowo rozegrał przegrane niestety spotkanie z Warmianką Bęsia.
11: Pierwsza połowa tego spotkania zakończyła się wynikiem 1-0 dla gospodarzy z lekką przewagą Warmianki. Końcowe 25 minut pierwszej połowy to zdecydowana przewaga Startu Kozłowo, czego potwierdzeniem jest zdobycie bramki w 40 minucie przez Sylwestra Borowskiego. W drugiej połowie to Warmianka strzeliła dwie bramki w 61 i 65 minucie. Pomimo, że Start miał przewagę i więcej okazji do zdobycia kolejnej bramki, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Start przy prowadzeniu 1-0 nie wykorzystał rzutu karnego, być może inaczej potoczyłyby się wtedy losy tego spotkania. Warmianka na tle naprawdę dobrze grającego Startu pokazała się z bardzo dobrej strony. Z pewnością kluczem do sukcesu gości była dobra gra defensywy i świetna interwencja bramkarza Warmianki. Oba zespoły dały siebie wszystko, w tym meczu brała dla obydwu drużyn za ambitną walkę do końca. Od pierwszej do ostatniej minuty wygrała drużyna skuteczniejsza. Start zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 16 maja o godzinie 16 na wyjeździe z Jurandem Barcianem.
10: Wygląda na to, że też dobra passa Żagla została przerwana, bo Żagiel Piecki w minioną sobotę przegrał u siebie z Pomarańczami Korszy.
11: Już w trzeciej minucie po dobrze rozegranym rzucie rożnym drużyna z Korszy wychodzi na prowadzenie. Obrońcy goście ruszyli ponownie do ataku i kilkakrotnie zagrozili bramce Żagla. Dobrze dysponowany tego dnia Tomasz Olender uchronił niejednokrotnie zespół Żagla przed utratą bramki. Niestety w 27 minucie ten sam zawodnik pomarańczy zdobywa drugą bramkę i wynikiem 0-2 kończy się pierwsza połowa. W drugiej połowie więcej bramek nie widzieliśmy, a Żagiel musiał uznać wyższość rywala. Tym razem przeciwnicy okazali się skuteczniejsi, wykreowali więcej sytuacji bramkowych i zasłużenie wywieźli 3 punkty, 2-0 kończy się to spotkanie. Był to najsłabszy mecz wiosny, jeżeli chodzi o drużynę z Piecek. Żagiel zmaga się z kontuzami i to poważnymi, i po tym meczu do grona kontuzowanych dołączyli Kamil Piędek i Jan Stankiewicz, czyli zespół został jeszcze bardziej osłabiony, a do końca sezonu jeszcze jest kilka meczy. Żagiel zmienił miejsce w tabeli z drugiego na czwarte, czyli spadł w tabeli na czwarte miejsce i ma na swoim koncie dalej 34 punkty. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra na wyjeździe z niżej notowaną drużyną Redutą Biszczynek. Mecz odbędzie się 16 maja o godzinie 17.
10: Kolejna drużyna grająca w A-klasie z powiatu mrągowskiego to Salent Boże. Niestety Salent Boże również bez punktów. W minioną niedzielę rozegrał spotkanie na wyjeździe z Pogonią Ryn. Niestety to spotkanie zakończyło się porażką Salentu Boże.
11: Salent przyjechał do Rynu odrobić straty z ostatniej porażki. Bardziej zmotywowany do walki okazał się jednak zespół gospodarzy Pogoń Ryn, który odskoczył w tabeli drużynie z Bożego. Do przerwy na tablicy jest wynik 2-1 dla Rynu. Prowadzenie od 18 minuty w spotkaniu po bramce samobójczej obejmuje jednak Salent. Dwie minuty później Pogoń wyrównuje, a w 30 minucie wychodzi na prowadzenie. Początek drugiej połowy zdecydowana przewaga Pogoni, co skutkuje zdobyciem kolejnej bramki. W 50 minucie jest już 3-1 dla Pogoni. 10 minut później Pogoń podwyższa wynik na 4-1. W 62 minucie Salent dzięki bramce Dawida Wilczyńskiego daje sygnał do odrobienia strat. Niestety w 64 minucie gospodarze podwyższają wynik spotkania, zdobywając piątą bramkę, tym samym udowadniają wyższość w tym spotkaniu i przypieczętują wynikiem 5-2 kończy się to spotkanie. Salent zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne spotkanie zespół Bożego rozegra w Bożem, tym razem z liderem A-klasy Orłem Czerwonka. Mecz odbędzie się 17 maja o godzinie 14.
10: Teraz Liga Okręgowa i Kłobuk Mikołajki wciąż bez punktów. Kłobuk rozegrał przegrane spotkanie z Wiktorią Bartoszyce na wyjeździe.
11: Wysoka przegrana, spotkanie nazwijmy to do jednej bramki. Już w 6 minucie Wiktoria zdobywa pierwszą bramkę. W 13 minucie kolejny gol dla Wiktorii. Tam co chwila bramki padały w tym meczu. Trzecią bramkę gospodarze zdobywają w 30 minucie, a 5 minut później już podwyższają wynik spotkania na 4-0. W końcówce pierwszej połowy gospodarze wykorzystują stały fragment gry, rzut karny. W 40 minucie jest zmiana wyniku na 5-0 do przerwy. W drugiej połowie całe spotkanie pod pełną kontrolą Wiktorii, która w 53 i 56 minucie zdobywa kolejne dwie bramki i kończy zawody zasłużenie, przypisując sobie 3 punkty i wynikiem 7-0. Kłobuk zajmuje dalej 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie w Mrągowie. Ich przeciwnikiem będzie zespół z drugiego miejsca Gwardia Szczytno. Mecz odbędzie się 17 maja o godzinie 16.
10: I przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj Mrągowia również bez punktów. Mrągowia w minioną sobotę rozegrała spotkanie u siebie na górnej płycie Stadionu Miejskiego. Spotkanie z Polonią Lidzbark Warmiński zakończyło się porażką Mrągowi.
11: W piątej minucie spotkania Mrągowie ma szansę na dobry początek i bramkę, jednak strzał z dystansu Tomasza Uzara pewnie broni golkiper Polonii. Goście odpowiedzieli strzałem, który zmierzał do bramki, ale został zablokowany przez Macieja Narlocha. W 18 minucie wychodzimy na prowadzenie. Miłosz Oskierko przejmuje piłkę przed polem karnym. Gości dogrywa do Filipa Nilipińskiego, który mocnym strzałem pokonuje bramkarza rywali. 6 minut później zawodnik przyjezdnych oddaje groźny strzał za pola karnego, lecz piłka zatrzymuje się na poprzeczce naszej bramki. Wynikiem 1-0 dla Mrągowi kończy się pierwsza połowa spotkania. W 55 minucie bramkarz gości po strzale Pawła Zaperta wybija piłkę na rzut rożny. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego piłka trafia do Filipa Nilipińskiego, jednak próbę jego strzału zablokowali tym razem obrońcy Polonii. W 61 minucie po dośrodkowaniu rzutu rożnego w pole karne strzałem z głowy zawodnik Polonii doprowadza do wyrównania. Mamy wynik 1-1. Mrągowia mogła szybko wyjść znowu na prowadzenie. Wojciech Rzęgota zagrywa do Krystiana Stendela, który będąc w dogodnej sytuacji posyła piłkę obok bramki. W 64 minucie Polonia wychodzi na prowadzenie. Po doszytkowaniu z lewej strony boiska w pole karne piłkę otrzymuje zawodnik gości, który odgrywa do napastnika, a ten kieruje piłkę do pustej bramki. Mamy wynik 1-2. 5 minut później, po wrzuceniu piłki z rzutu wolnego w pole karne, zawodnik Polonii strzałem trafia do siatki, podwyższając wynik spotkania na 1-3. Końcowy wynik spotkania Polonia ustaliła w 86 minucie, zdobywając czwartą bramkę i przegrywamy całe spotkanie 1-4. Zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z Pisą Barczewo. Spotkanie to odbędzie się 16 maja w sobotę o godzinie 16.
10: 5 kolejek zostało do końca sezonu. Czy da się coś jeszcze zrobić?
11: Dopóki piłka w grze, to gramy. Ciągle nastawieni jesteśmy na zdobycie w każdym meczu kompletu punktów. No, jedziemy teraz do wyżej notowanego zespołu Pisy Barczewo. Pisa Barczewo zimą się bardzo mocno wzmocniła. Jest to inny zespół. Na pewno lekko nie będzie. Musimy zrobić wszystko, żeby uchronić się przed tym spadkiem i przed zachować chociaż możliwość grania w baraży. Tak jak widzimy teraz w tym ostatnim spotkaniu przegranym, wyszliśmy na prowadzenie jako pierwsi. To już nam się dawno nie zdarzyło. Przeważnie goniliśmy wynik. Ta gra do pierwszej połowy nie wyglądała najgorzej. Mieliśmy też swoje sytuacje. Polonia też oczywiście próbowała zdobyć tą bramkę. Niestety skuteczność cały czas kuleje. Jest to nasza pięta achillesowa. Zostało jeszcze 5 kolejek. Są też mecze do wygrania, które nasz zespół musi wygrać. Tu już nie ma kalkulowania, ale naprawdę musimy wyjść i te punkty zdobyć. Ja cały czas jestem pewny tego, że ten klub się utrzyma i tą czwartą ligę utrzymamy. Jak będzie inaczej, no to znaczy, że moja intuicja zawiodła. Ale nigdy nie powiem, że nie będę wspierał swoich zawodników, swojej drużyny. Wspieramy się wtedy, kiedy jest gorzej, wtedy jest źle, to też kibicujemy, jesteśmy drużyną. Wtedy poznajemy prawdziwego kibica, kiedy drużyna przeżywa kryzys. Cały czas do końca walczymy, 5 kolejek przed nami i liczymy na punkty.
10: Tutaj jest o co zawalczyć, bo 5 kolejek zostało do końca sezonu, tak jak mówiłam, ale ci najbliżsi rywale Mrągowi, czyli Pisa Barczewo, Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie, GKS Stawi Guda, Concordia Elbląg i DKS Dobre Miasto. Oprócz oczywiście Concordii Elbląg, to nie są drużyny z górnej części tabeli. Raczej żółto-czarni mają szansę.
11: Nowe Miasto Lubawskie jest przed nami, Stawi Gudę jest za nami. To są dwa zespoły, powiedzmy, z którymi powinniśmy mocno wejść w ten mecz i tą rywalizację wygrać. Teoretycznie patrzymy pod kątem tabeli. Wiadomo, że wychodzi się na boisko, to boisko weryfikuje wszystko. Te zespoły też gdzieś teraz w tej rundzie punkty zdobyły. Z DKS-em Dobre Miasto, no też może być to mecz dla nich już o tak zwaną pietruszkę, czyli o nic, mogą wyjść jakimś takim słabszym składem, a my możemy się dzięki temu bardziej zmobilizować. Liczę, że zespoły, które już pod koniec będą miały pewne utrzymanie, to będą wpuszczać więcej zawodników, którzy mniej w sezonie albo w

0: w pierwszej połowie. Wiadomo, wynik końcowy jest jaki jest, za styl punktów nie dostaliśmy i nie dostaniemy. Jeżeli chodzi o Concordię, no to też zależy, jak Concordia tam będzie przez najbliższe kolejki, jak rozegra te swoje mecze, bo jeżeli Polonia i Stomin będą swoje mecze wygrywać i będą w tym czubie tabeli, no to Concordia może mieć problem z tym, żeby gdzieś to miejsce, które będzie miało premiowane awansy do trzeciej ligi zająć. No to też nie wiadomo, jak podejdzie do tego meczu z nami. Mam prośbę i chciałbym też, mam prośbę tutaj do chłopców, żeby naprawdę sprawili w tych meczach niespodzianki i wyszli, zagrali, wygrali, dopisali kolejne punkty do tabeli, bo jest sytuacja jest bardzo nieciekawa. Mamy trzecie miejsce od końca i sytuacja trzeciej ligi jest też niestabilna. Grozi spadek dwóch zespołów, a w przypadku spadku dwóch zespołów, no to i awansu dwóch kolejnych zespołów z klasy kręgowej, no to te miejsce, które mamy obecnie, jest miejscem pewnym, że do klasy kręgowej spadniemy. No tych zależności jest mnóstwo, no to zależy wszystko od, niestety musimy się oglądać od tego, jak tam się zachowa trzecia liga, jak zachowa się Góra i ile zespołów spadnie. Jeden spada, czy jeszcze dołączy drugi, a nie, Panie Boże, trzeci zespół, no to już wtedy wyżej, nawet jak zajmiemy wyższe miejsce, to nam nie zagwarantuje tego, że nawet w barażach nie dostaniemy się do baraży. Liczmy, że przy najbliższym meczu z Pisą Parczewą zagramy tak jak w meczu z Polonią na 120%. Ta skuteczność będzie zdecydowanie lepsza, mniej będzie błędów drobnych i przywieziemy z Parczewa 3 punkty.
1: Tak, tutaj każdy punkt jest na wagę złota, więc każda bramka cieszy kibiców podwójnie. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Witkowski z Mrągowym Mrągowo. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Jest Anna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy zapraszać na Noc Otwartych Sądów, bo przed nami właśnie takie wydarzenie. Sąd Rejonowy w Mrągowie organizuje Noc Otwartych Sądów. Dziś w studium Meloradia są Patrycja Abel-Mordasewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz Małgorzata Trypucka, asystent sędziego. Dzień dobry panią.
3: Dzień dobry.
1: Jaki cel przyświeca temu wydarzeniu? Jaka jest w ogóle idea Nocy Otwartych Sądów?
3: Ideą jest to, żeby zbliżyć tutaj sądy do obywateli, żeby po prostu pokazać, jak sądy działają, bo często w zeszłym roku, zwłaszcza w trakcie pierwszej edycji, słyszeliśmy od osób odwiedzających, że to jest taki, wzbudza strach ten budynek, niepokój, co tam się za tymi drzwiami dzieje. Chodzi o to, żeby po prostu każdy mieszkaniec, każdy obywatel wszedł, zobaczył, jak tutaj sądy funkcjonują, co tak naprawdę dzieje się w sądzie. Także to jest taka, myślę, idea. Inicjatorem tej akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Po raz pierwszy w zeszłym roku taka akcja została ogłoszona. Dostaliśmy informację, poszła ta informacja do wszystkich sądów w całej Polsce, który z sądów chciałby wziąć udział w tej akcji. No i muszę powiedzieć, że z naszego okręgu w zeszłym roku, okręgu olsztyńskiego, zgłosił się tylko nasz sąd, także po raz pierwszy w zeszłym roku ta akcja była przeprowadzona w Sądzie Rejonowym w Mrągowie. W województwie naszym jeszcze to był Sąd Rejonowy w Braniewie, no ale to jest poza naszym okręgiem olsztyńskim tutaj. W tym roku oprócz naszego sądu przystąpił do akcji Sąd Okręgowy w Olsztynie i właśnie jeszcze drugi raz, po raz drugi Sąd Rejonowy w Braniewie. No i nie wiedzieliśmy w ogóle, jak, na czym to ma polegać, czy to jest, prawda, ma siedzieć pracownik sądu, czy i opowiadać, przychodzić ludziom, gdzie, co, jaka sala, więc bardzo pomocne było takie spotkanie pierwsze po zgłoszeniu naszego akcesu do tej akcji z pracownikiem ministerstwa, z sędziami, z całej Polski, z innymi pracownikami sądu, bo to nie tylko sędziowie są, odpowiadają za tą akcję. No i posłuchaliśmy, jak to wszystko ma wyglądać. Nieocenionym głosem były głosy sędziów czy innych pracowników, którzy organizowali taką Noc Otwartych Sądów, ale w ramach Nocy Otwartych Muzeów.

0: taką po prostu własną inicjatywę. I tutaj muszę powiedzieć, że wiele, wiele informacji takich w zeszłym roku nam uzyskaliśmy z Sądu Rejonowego w Raciborzu, bo tam jest od wielu lat jest ta akcja. No i po tym spotkaniu spotkałam się z pracownikami, bo ja zostałam wyznaczona jako koordynator tej akcji i zależało to od tego, czy pracownicy wyrażą chęć, bo to się okazało, że to nie jest takie siedzenie w przybiórku i tylko pokazanie co gdzie, tylko to trzeba było taką akcję na szeroko tutaj zakrojoną przeprowadzić i też dowiedzieliśmy się, że możemy skorzystać ze współpracy policji czy innych służb tutaj i pracownicy bardzo chętnie, wszyscy pracownicy sądu z różnych tutaj zawodów się w to włączyli i w zeszłym roku zorganizowaliśmy przed nocą otwartych sądów taki konkurs plastyczny, sąd widziany oczniami uczniów. No i chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj młodzież podejdzie do tego tematu. Wpłynęły bardzo, bardzo dużo pracy, były naprawdę bardzo interesujące. Prace te potem zdobiły korytarze sądowe podczas nocy otwartych sądów. Nawiązaliśmy też współpracę z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie. Bardzo fajne stoisko było, takie dydaktyczne. Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie były takie informacje o bezpłatnych poradach prawnych. No i oczywiście była symulacja rozprawy skarnej. Po zeszłorocznej akcji naprawdę spotkałam się i moi koledzy, koleżanki, i wszyscy pracownicy z bardzo dobrym oddźwiękiem wśród tutaj naszej społeczności powiatu mrągowskiego, bo to głównie z powiatu mrągowskiego byli goście. I w związku z powyższym postanowiliśmy również w tym roku, w drugiej edycji Nocy Otwartych Sądów wziąć udział. W tym roku nie z różnych względów tego konkursu plastycznego nie ogłosiliśmy, ale nasz program jest bardzo ciekawy i tutaj poproszę...
1: I co w programie właśnie? Co w programie w tym roku?
0: Poproszę koleżankę tutaj, to może przedstawi.
2: No więc tak, w programie przewidziane jest o godzinie 18 otwarcie budynku sądu dla zwiedzających. Od godziny 18.15 do 18.40 jest przewidziana symulacja mediacji rówieśniczej przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Pieckach. Od 18.40 do 19.15 głos obywatela w sądzie, ławnicy w wymiarze sprawiedliwości. Będzie to prezentacja przygotowana przez ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie. Od 18.15 do 22.00 zwiedzanie budynku sądu, w tym zwiedzanie sekretariatów sądowych, prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w tym urządzenia pomiaru stanu trzeźwości, testy narkotykowe, daktyloskopia, zestaw autochodzik, przejście dla pieszych, sygnalizator, symulowany wypadek drogowy wraz z wezwaniem na miejsce służb ratunkowych i pokazem pierwszej pomocy w budynku sądu, a na dziedzińcu sądu pokazy radiowozu policyjnego, motocykla policyjnego oraz kłada. Ponadto w sądzie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Będzie to spotkanie z adwokatem i radcą prawnym. Też będzie ustawione stanowisko pierwszej pomocy. Będą fantomy, pokazy plecaka ratownika medycznego, pokazy sprzętu wykorzystywanego do codziennej pracy i będzie to prezentacja przygotowana przez ratownika medycznego ze szpitala mrągowskiego. Od 18 do 20 planowana będzie prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Barcianach. Będzie to stoisko ze sprzętem wykorzystywanym do codziennej służby oraz ochrony granic państwa. Pokaz ogólnego posłuszeństwa psa wykorzystywanego do pracy w Straży Granicznej, w tym typowanie wiaderek z substancjami zabronionymi. Od 19.30 do 20.15 Q&A, zapytaj sędziego. Będzie to taki wywiad z sędzią, w którym będzie można zadawać pytania do sędziego i tutaj też jest możliwość wcześniejszego złożenia pytań do urny znajdującej się w budynku sądu lub przesłanie takiego zapytania na adres e-mailowy. I na 20.30 planujemy symulację rozprawy sądowej z zakresu prawa karnego z aktywnym udziałem publiczności.
1: Jak taka rozprawa wygląda, symulacja takiej rozprawy?
0: Mamy to szczęście, że w symulacji biorą udział, jeśli chodzi o fachowych uczestników, czyli prokurator, obrońca, pokrzywdzony pełnomocnik, pełnomocnik pokrzywdzonego i sędziowie. Zgodzili się tutaj, no, że tak powiem, fachowcy, czyli mamy prokuratora prawdziwego, mamy adwokata, radcę prawnego i skład sądu też my jako sędziowie prowadzimy. Po prostu jest to no, jakaś tam stworzona na potrzebę tej symulacji, już nie chcę zdradzać, co będzie w tym roku, jakieś przestępstwo, jakiś stan faktyczny. Świadkami, mamy też kilkoro świadków, są to albo osoby znajome pracowników, albo nawet pracownicy sądu, jest kilkoro świadków i po prostu prowadzimy rozprawy tak, jak normalnie na co dzień się prowadzi rozprawy. Także jest to też okazja, oczywiście poza tym, że można zobaczyć salę rozpraw, miejsca, gdzie zajmują sędziowie, adwokat, radca prawny, prokurator w strojach oczywiście urzędowych, to jeszcze można posłuchać, jak przebiega taka rozprawa. W zeszłym roku rozprawa naprawdę cieszyła się takim zainteresowaniem. Sala pękała w szwach, nie było możliwości gdzieś tam się przeciśnięcia. No niestety, nasza największa sala i tak jest duża, no ale chętnych było tyle, że i na drzwi było otwarte, na korytarzu też trochę osób stało, więc tutaj obowiązuje zasada, no kto pierwszy przyjdzie, to po prostu zajmie miejsce, więc będziemy chcieli, żeby ewentualnie nawet stałe osoby nie siedziały, no żeby tutaj jak najwięcej osób mogło to zobaczyć. I chyba ta atrakcja cieszyła się takim największym zainteresowaniem. No oprócz tego też mamy taki drobny poczęstunek, są ciasteczka. I tu chciałam powiedzieć, że też pomagają nam tutaj uczestnicy ośrodka kuratorskiego i też to są osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, w tych takich, są też wolontariuszami. W zeszłym roku robiły popcorn, częstowały popcornem gości. Jest taka troszeczkę piknikowa trochę też, wprawdzie w budynku, ale atmosfera nie jest tak sztywna. Wszyscy mogą po prostu porozmawiać, zapytać się. Oczywiście jest informacja o historii sądu. Można zobaczyć, jak funkcjonuje sekretariat sądowy. No i właśnie przy okazji poznać, udało nam się właśnie nawiązać kontakt też z placówką Straży Granicznej. Też ciekawa, jak po prostu pracują na co dzień pogranicznicy. Także jest to na pewno tutaj, mam nadzieję, że się też będzie cieszyć popularnością również i te aktywności.
1: No tak, no i jeszcze ten pies, to taka atrakcja tak. Już dla trochę młodszych odbiorców, młodszych mieszkańców.
0: No ale myślę, że to też można i dorośli mogą zobaczyć, jak pies typuje substancje, prawda, wykorzystywane, które do pracy w Straży Granicznej. Także myślę, że to jest, też jest aktywność taka, która wszystkich zainteresuje. Także.
1: A pamięta Pani temat ubiegłorocznej symulacji rozprawy? Tak, jakie to było przestępstwo?
0: W zeszłym roku to było bodajże rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Także tutaj po prostu przyszedł sprawca do sklepu, zagroził ekspedientce nożem, żeby wydała pieniądze, ona mu wydała cały utarg. Nie jest to długa ta rozprawa, aczkolwiek mimo wszystko naprawdę cieszyła się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem.
1: Czy pamięta Pani jakieś rozprawy, które miały miejsce naprawdę i wzbudzały takie duże zainteresowanie publiczności, gromadziły tyle publiczności?
0: Chyba nie. Takaż nie było takich. Najczęściej, jeśli chodzi o publiczność, to są członkowie rodziny, osób, które są pokrzywdzone, ale nie jakiejś spektakularnej, no ewentualnie szkoły, bo tu współpracujemy, jeżeli szkoła nawiąże kontakt ze szkołą, która chce przyjść zobaczyć uczniowie, no to jest taka największa nasza. Tak, żeby to była ogrom publiczności, to nie. Aczkolwiek zdarzało się, że media uczestniczyły też w rozprawach, różnego rodzaju rozprawach, więc też były te relacje przekazywane przez media, jeśli chodzi o przebieg takiej rozprawy.
1: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć sąd od środka?
0: Myślę, że dlatego, żeby przestać się bać sądu, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje sąd, jak postrzegany jest w ogóle wymiar sprawiedliwości i tutaj cała ta otoczka, czyli policja, tutaj w tym przypadku Straż Graniczna, No muszę powiedzieć, w zeszłym roku też od jednej z pań pracownic spotkałam się z taką sugestią, że jedna starsza pani przyszła i właśnie mówi: Boże, jak ja tu przechodziłam koło budynku, to mnie taki strach ogarniał, a ja tu wchodzę, tu jest tak miło, wszyscy do mnie podchodzą, bo my, wolontariusze, muszę tutaj dodać, że jesteśmy też widoczni, bo mamy identyfektory z imieniem, staramy się być ubrani w biała bluzka, ciemne spodnie, bądź ciemna spódnica, żebyśmy było wiadomo, więc podchodzili wolontariusze, pytali, co pokazać, i ta pani była po prostu zachwycona, mówi zupełnie inaczej, wzbudzał w niej strach, sąd, taką niepewność, natomiast przyszła i zobaczyła, że jest tak miło, wszyscy miło się do niej odnoszą, i to chyba też jest ważne, żeby no zobaczyć, jak sąd funkcjonuje, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonuje na co dzień.
1: Można powiedzieć, że respekt też budzi sąd.
0: Wiadomo, no to też musi być zachowana na rozprawie powaga, ale też chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec nie miał właśnie tego strachu przed tym, jak ma coś załatwić w sądzie, bo to oczywiście oprócz tych rozpraw dużo też klientów to przychodzi do ksiąg wieczystych, bo to wiadomo, że większość z nas jakieś tam nieruchomości posiada i trzeba też sprawę załatwić. Jest to ta obawa, w sądzie jest ochrona, jest bramka, trzeba przejść przez ramkę, ale myślę, że to jest po to, żeby ludziom pokazać, że sąd nie jest taką straszną instytucją, jak działa sąd, co się dzieje w sądzie, i to chyba jest taka idea tej Nocy Otwartych Sądów.
1: Ja serdecznie dziękuję. 22 maja Noc Otwartych Sądów w Mrągowie. Początek o godzinie 18.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przebudowa świetlicy w Marcinkowie na ostatniej prostej. Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i mają potrwać do końca maja. Justyna Malinowska, zapraszam na rozmowę z Piotrem Piercewiczem, wójtem gminy Mrągowo. Co dokładnie zakłada ta inwestycja?
4: Świetlica w Marcinkowie to obiekt, który zawsze służył mieszkańcom i uczniom miejscowej szkoły. Ten charakter oczywiście chcemy pozostawić. Dodatkowo dzięki temu projektowi chcemy rozszerzyć ofertę kulturalną naszej gminy. W ramach tego przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy ten obiekt, zmieniając jego kubaturę, powiększając i dostosowując go do obecnych potrzeb. Są nowe sanitariaty, są nowe szatnie, jest wyremontowana cała sala, która może służyć za miejsce spotkań, za miejsce także do zajęć lekcyjnych. Może służyć i będzie służyło do rozszerzenia oferty kulturalnej. Mamy przygotowane także nowe pomieszczenia zaplecza kuchennego, które oczywiście będą wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. Mówimy tu o jakichś inicjatywach, które będą organizowane przez samo sołectwo, czy też przez nas jako gminę Mrągowo. Wymienione oczywiście wszystkie instalacje. Przełączyliśmy się ze starego źródła ogrzewania na nowe. Podłączyliśmy się pod gaz ziemny, który w Marcinkowie jest dostępny. Zmodernizowaliśmy obiekt z zewnątrz i wewnątrz. Mamy nowe parkiety, nowe posadzki. To wszystko jest dostosowane do absolutnie nowych standardów. Koszty tej przebudowy łącznie z całą infrastrukturą dodatkową, towarzyszącą, którą w ramach tego projektu zakupywaliśmy, to 2 600 000 zł, to poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich Warmii Mazur to na poziomie 1 726 000 zł. W ramach oczywiście tej inwestycji rozszerzamy ofertę kulturalną naszej gminy poprzez sam obiekt, który będzie służył rozwijaniu kultury, warsztatom, różnym projektom, różnym inicjatywom organizowanym przez nas, czy też nasze jednostki organizacyjne w tym miejscu, ale także zakupiliśmy scenę mobilną, która dzięki której możemy organizować wydarzenia pod gołym niebem, nie będziemy musieli już ponosić kosztów najmu tego typu rzeczy. Do tej pory oczywiście takie sceny mobilne musieliśmy wynajmować pod kątem naszych wydarzeń. To wszystko rozpoczęte we wrześniu ubiegłego roku zbliża się do końca. Mieliśmy bardzo trudny okres zimowy, w którym prace nie mogły być prowadzone na zewnątrz, to też nam wydłużyło troszeczkę termin, ale jesteśmy na dobrej drodze, by z końcem maja te inwestycje zakończyć i przygotowywać do oddania do użytkowania pod kątem naszych mieszkańców i naszych potrzeb.
1: Inwestycja ma być dostosowana do nowoczesnych standardów działalności kulturalnej. Co to oznacza dokładnie?
4: Jesteśmy przygotowani i multimedialnie, i lokalowo pod to, żeby zaprosić tam różnych partnerów, którzy wejdą tam z warsztatami, z różnymi zajęciami, które będą przeznaczone dla mieszkańców Marcinkowa, ale nie tylko oczywiście. Będą przeznaczone dla uczniów szkoły, ale też nie tylko. Nie tylko szkoły w Marcinkowie. Chcemy, by ta oferta kulturalna była dzięki temu obiektowi rozszerzona, bo do tej pory w Marcinkowie ta sala była użytkowana bardziej pod kątem szkoły i bardziej pod kątem samej miejscowości. Teraz chcemy realizować też takie zajęcia zewnętrzne, które my będziemy organizować dla mieszkańców. To oczywiście jest zadeklarowane także dla Urzędu Marszałkowskiego, który jest dysponentem środków na dofinansowanie i po to te pieniądze pozyskaliśmy z takiego projektu, by móc rozszerzać tę ofertę kulturalną dla naszych mieszkańców. Także w ciągu najbliższych kilku lat będzie się działo dużo więcej inicjatyw kulturalnych w tej miejscowości niż działo się do tej pory.
1: Stara świetlica nie spełniała już oczekiwań mieszkańców?
4: Stara świetlica wybudowana prawdopodobnie w latach 60. poprzedniego wieku nie spełniała standardów absolutnie nowoczesnych. Był to obiekt przestarzały, był to obiekt, który wymagał pilnych remontów. Został wyłączony z użytkowania we wrześniu 2024 roku. Wtedy też byliśmy już przygotowani do przebudowy tego obiektu. Mieliśmy projekt przebudowy, czekaliśmy na uruchomienie programu, z którego będziemy mogli skorzystać. To się wszystko niestety przedłużało, dlatego podpisaliśmy umowę z wykonawcą w połowie 2025 roku. Po uzyskaniu środków z Funduszy Europejskich Warmii i Mazur, ta decyzja była w lutym 2025, postępowanie przetargowe i dopiero w połowie mogliśmy podpisać umowę, a tak naprawdę wykonawca wszedł dopiero we wrześniu. Te terminy nas tutaj niestety mocno trzymały, ale teraz już wiemy, że warto było czekać, bo ten obiekt po przebudowie wygląda absolutnie inaczej niż wyglądał do tej pory. Już nie mówię o estetyce, ale przede wszystkim inne funkcjonalności. Tej przestrzeni jest po prostu dużo więcej. Jest tam cieplej, jest bardziej przytulnie i wszyscy, myślę, to odczują, jak uruchomimy ten obiekt.
1: Inwestycja ma się zakończyć pod koniec maja, a kiedy realnie użytkownicy, mieszkańcy będą mogli już korzystać ze świetlicy?
4: Sądzimy, że pierwsze cykliczne zajęcia uruchamiać będziemy po wakacjach. Oczywiście w trakcie wakacji, jeżeli będą jakieś inicjatywy sołeckie, to będziemy na pewno na nie przychylnie patrzeć. Na tę chwilę dopracowujemy model współpracy i z mieszkańcami i przede wszystkim model zarządzania tym obiektem po oddaniu do użytkowania. Na razie skupiamy się oczywiście na tym, by obiekt był gotowy do oddania do użytkowania. Wszelkie zgody, wszelkie formalności trochę będą trwały. Natomiast technicznie ten obiekt wykonawca sugeruje, że na koniec maja zgłosi nam do odbioru. Później rozliczenie projektu i później już konkretne rzeczy, które będziemy tam realizować. Sądzimy, że tak naprawdę ten okres wakacyjny zawsze jest takim okresem, w którym trochę mniej się dzieje pod dachem, a więcej na zewnątrz, więc myślimy, że jakieś oficjalne otwarcie i takie już pełne użytkowanie tego obiektu nastąpi po wakacjach.
1: Jakie funkcje pełnią obecnie świetlice wiejskie?
4: Nasze świetlice wiejskie to miejsca, w których toczy się życie naszego społeczeństwa, o ile to społeczeństwo chce, by tam się toczyło, bo bardzo dużo zależy tutaj od sołtysa i od samych mieszkańców, którzy organizują różne wydarzenia i w świetlicach, i na terenach wokół świetlic. Te świetlice to takie centra integracji, ale też centra spotkań i na zebraniach, i na spotkaniach, można powiedzieć, które budują tożsamość danej miejscowości, budują integrację danej miejscowości. Nie mamy świetlic w każdej naszej miejscowości, ale mamy te świetlice w większej części naszej gminy. Staramy się utrzymywać je w stanie, poprawiać ich stan w każdym roku. Tu wiele jest inicjatyw samych sołtysów, by pieniądze w ramach Funduszu Sołeckich przeznaczać na remonty bieżące i także te inwestycyjne świetlic. I mamy takie przykłady naprawdę pewnych perełek, które dzięki zaangażowaniu samych sołtysów są fajnymi obiektami i w ostatnich latach zyskały na funkcjonalności, bo oczywiście nasze dwie duże świetlice, które były remontowane i przebudowywane w ramach naszych działań, naszych pieniędzy, naszych projektów, to świetlica w Kosewie, która jest połączona z biblioteką, no i teraz ta świetlica w Marcinkowie. Wszystkie inne nasze świetlice to realizacje dużo mniejsze, z dużym wsparciem środków sołeckich i wsparciem środków również naszych z budżetu gminy. Tu naprawdę mamy też się czym pochwalić, bo świetlice w Szczerzbowie w ostatnich miesiącach i dwóch latach tak naprawdę można powiedzieć bardzo zyskała na estetyce. Bardzo fajnie od lat wygląda i jest funkcjonalna świetlica w Kiersztanowie. W Bagienice, w Nowych Bagienicach jest świetlica po remoncie i tutaj też ten obiekt zyskał na funkcjonalności. To jest efekt nakładów naszych z budżetu gminy i funduszy sołeckich przez lata. Nie da się tego zrobić od razu, bo to duże projekty, także jest to systematycznie poprawiane i wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Oczywiście przygotowujemy też nowe projekty przebudów, no i tutaj mamy między innymi do przebudowy świetlicę w Wierzbowie, która wymaga już tych remontów i przygotowujemy się do tego, by złożyć projekt i przebudować te świetlice w najbliższym czasie.
1: Mówiąc o świetlicach, to też trzeba wspomnieć o świetlicy w Rydwągach, bo ta świetlica też doczeka się remontu.
4: Oczywiście jest to jeden z naszych sztandarowych projektów na najbliższe miesiące. Tutaj dzięki wsparciu funduszy europejskich i tak naprawdę projektowi, który jest prowadzony w ramach Stowarzyszenia Wielkie Jezioro Mazurskie 2020, przygotowaliśmy termomodernizację tego obiektu i ta termomodernizacja w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się. Jest tam zaplanowana wymiana źródła ciepła, wymiana wszystkich instalacji, oczywiście docieplenie tego obiektu i wydaje mi się, że będzie to obiekt, który on jest teraz zaadoptowany po starym sklepie i nie przechodził nigdy takich gruntownych remontów. Teraz będzie to zyska zupełnie nowe oblicze, a w tej świetlicy naprawdę dużo się dzieje, bo sama miejscowość, dużo, same sołectwo, pan sołtys organizuje dużo wydarzeń, które integrują lokalną społeczność.
1: Świetlice służą aktywizacji i integracji mieszkańców małych miejscowości, ale też aktywizacji i integracji służą inne obiekty, jak na przykład plaże czy tereny wokół świetlicy. No i właśnie też taka świeża informacja, plaża wiejska w Ruskiej Wsi zostanie zagospodarowana, zmodernizowana, a druga inwestycja to jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grabowie. Te inwestycje już wkrótce się rozpoczną.
4: Oprócz takich projektów, które realizujemy z dużymi nakładami finansowymi, rokrocznie składamy także do Urzędu Marszałkowskiego projekty w ramach grantów sołeckich, w ramach programu Aktywna Wieś w Warmii, Mazur i Powiśla. I tutaj można powiedzieć, z sukcesem od lat pozyskujemy środki, choć te granty są, nie są dużymi środkami finansowymi, ale dzięki temu kolejne nasze przestrzenie publiczne zmieniają swój charakter, zmieniają się w te takie przyjemniejsze, fajniejsze i tutaj rzeczywiście mamy dobre informacje dla mieszkańców Ruskiej Wsi. Kilka lat temu wbudowaliśmy tam całkowicie nowy pomost i to była bardzo fajna inwestycja i potrzebna, bo to bardzo urocza plaża. W tym roku udało nam się pozyskać, w roku ubiegłym udało się przygotować projekt zagospodarowania terenu, a w tym roku udało się pozyskać w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzyskaliśmy 25 tysięcy w ramach grantów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25 tysięcy złotych na zagospodarowanie tej plaży i w ramach tego powstaną ławki i leżaki do wypoczynku, parasole z naturalnych materiałów. Stanie także stojak na kajaki, będą nasadzenia, także będzie miejsce na ognisko. To miejsce zostanie, to cała plaża zostanie zagospodarowana i na pewno będzie możliwość przyjemniejszego spędzania czasu tam wolnego. to jest nasza propozycja i dla mieszkańców, i oczywiście dla turystów. Miejscowość Ruska Wieś mocno turystyczna. Z tej plaży korzysta bardzo dużo osób i wiemy, że tak jak budowa pomostu była dobrą decyzją, tak też dobrą decyzją jest projekt zagospodarowania tej plaży. Drugim projektem, i tutaj jeśli chodzi o dofinansowanie, jest troszeczkę mniejsze, bo to 15 tysięcy złotych, to dofinansowanie do projektu w miejscowości Grabowo. Mówimy o zmianie funkcji przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej dzięki wykonaniu nowych nasadzeń, montażu elementów małej architektury, czyli tutaj ławek, bujawek i tego typu rzeczy, a także budowę dekoracji drewnianej studni oraz ustawienie rzeźby świętego Floriana. Ta przestrzeń zyska nową estetykę. Tymi małymi projektami staramy się, by te miejscowości, które typujemy, na których realizujemy te miejscowości, te inwestycje, zyskiwały na estetyce, bo to nasze małe ojczyzny i wydaje nam się, że nawet takimi małymi projektami musimy o nie dbać.
1: O inwestycjach realizowanych w gminie mówił Piotr Piercewicz, wójt gminy Mrągowo.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Egzamin ósmoklasisty już za nami. Uczniowie zakończyli pisanie testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś rozmawiam z panem Dariuszem Żyłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Będziemy rozmawiać właśnie o tych egzaminach. Egzamin ósmoklasisty w tym roku, on był trudniejszy, łatwiejszy niż zwykle, czy raczej na tym stałym poziomie się utrzymują poziomy trudności?
5: Dzień dobry państwu. No cóż, my możemy tylko mierzyć się z opinią naszych uczniów. I rzeczywiście część mówiła, że był łatwy, szczególnie z języka polskiego. Matematyka zawsze jest to troszeczkę trudniejsza. Języki obce, czyli w naszym wypadku język niemiecki i angielski jako dwa podstawowe języki zachodnie, też nie okazały się takie trudne. No musimy przyznać, że na 125 uczniów wszyscy przystąpili do wszystkich trzech egzaminów, co jest też dla nas bardzo ważne, bo nie ma wtedy takich egzaminów dodatkowych, w dodatkowej formule. Także cieszymy się, iż wszyscy uczniowie podeszli do tych egzaminów.
1: Dodatkowe egzaminy są 9 czerwca, akurat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 nie, bo tak jak pan powiedział, wszyscy przystąpili w terminie. 9 czerwca to jest dla uczniów, którzy byli w tym czasie chorzy, nie przystąpili?
5: Tak, to takie przypadki losowe, tak? Ktoś był chory, ktoś nie dojechał, tak, albo się tak spóźnił, że nie można by było już go wpuścić na salę, tak. Jest cała taka procedura, która nam pokazuje, kiedy taki uczeń spóźniony może podjąć nowy termin egzaminacyjny. Natomiast w naszym wypadku wszystko się bardzo dobrze skończyło. Wszyscy uczniowie dotarli na miejsce, wszyscy byli zdrowi, wszyscy napisali. No i my się też z tego bardzo cieszymy.
1: Nie było żadnych incydentów?
5: Nie, oczywiście, że nie. Tutaj taka praca z rodzicami, z wychowawcami, z nauczycielami, uczniami pozwoliła nam ustrzec się przed jakimiś takimi niespodziewanymi błędami, typu, że ktoś wniesie telefon komórkowy, tak, czy jakiś komunikator, no cokolwiek, tak, coś, co uniemożliwiłoby przeprowadzenie prawidłowo tego egzaminu. Wszyscy podeszli do tego bardzo odpowiedzialnie i to też jest taką miarą pracy szkoły, uczniów, rodziców, nauczycieli, że ten egzamin przebiegł bez żadnych zakłóceń.
1: Jest teraz moment, akurat ósmoklasiści mają ten czas, żeby już ostatecznie zadecydować, gdzie się będą uczyć, co będą robić po szkole podstawowej. Czy te wyniki egzaminów ósmoklasisty, czy one mają wpływ na to, do jakiej szkoły uczniowie będą przyjęci, czy będą przyjęci do wymarzonych szkół? Kiedyś tak było, czy teraz jest podobnie? Czy już teraz ze względu na to, że jest niż demograficzny, to już raczej nie ma to takiego dużego znaczenia?
5: Nie, no egzamin jest bardzo ważne. I możemy oczywiście przyjąć taką opcję, że skoro jest niż demograficzny, no to uczniowie dostaną się do wymarzonych swoich szkół. No nic bardziej błędnego. Okazuje się, że są szkoły specjalistyczne, tak, czy chociażby szkoły ogólnokształcące, które mają pewne wymagania, pewne poziomy, tak, czy to w większych miastach, czy są to szkoły techniczne, gdzie rzeczywiście ranking, czy powiedzmy ilość punktów jest istotna, tak? No i tutaj w tym wypadku każdy punkt jest bardzo ważny i uczniowie, kiedy występują, czy chcą się dostać na uczelnię, ale do szkoły średniej, tak, powiedzmy w Olsztynie, czy do jedynki, czy do dwójki, czy do trójki w Sopocie, tak, czy w Gdyni, no to nie jest taka prosta sprawa. Tam trzeba po prostu mieć odpowiednią ilość punktów. I te punkty są naprawdę ważne. Ale nawet do naszych szkół, tak, no to pokazuje w tym momencie jakby gotowość ucznia do podejmowania pewnych wyzwań, czy patrzenia kierunkowo na dany zawód. I wtedy szkoły średnie mają możliwość wyboru czy przekierowywania tych uczniów, wybierania tych uczniów, którzy są najzdolniejsi, którzy sobie poradzą w danym segmencie zawodowym. Dlatego te egzaminy są naprawdę bardzo istotne. Już nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o te szkoły, ale o spojrzenie danego ucznia na swoje możliwości, tak? I wtedy może określić pewne priorytety. Czy jest bardziej umysłem ścisłym, czy bardziej humanistycznym, w którym kierunku mam pójść, tak? I tutaj ten egzamin właśnie pomaga w podjęciu decyzji bardzo istotnej, bo czasami wiążącej na całe życie.
1: To jest pierwszy ważny egzamin w życiu młodych ludzi. Jakie jest podejście uczniów obecnie?
5: No muszę powiedzieć, że znaczna część uczniów ma bardzo odpowiedzialne podejście. Naprawdę, bardzo starają się. Większość uczniów wykorzystała ten czas przeznaczony na dany egzamin w pełni, sprawdzając, tak, wertując, wracając do tych pytań, które były może dla nich trudniejsze, tak. I to było widać. W tym roku rzeczywiście niewielu uczniów szybciej zakończyło egzamin, niż było to w przeznaczonym czasie. I to jest bardzo dobry prognostyk.
1: Kiedy uczniowie dowiedzą się o wynikach egzaminów?
5: Centralna Komisja Egzaminacyjna jakby wyznaczyła taki termin 3 lipca, więc 3 lipca już dostaniemy informacje o wynikach, one się też pojawią na stronie, będzie można zaczerpnąć z takiej bazy, natomiast 6 już oficjalnie będziemy wydawali świadectwa łącznie z takim potwierdzeniem z kserówką podpisaną wielokrotnie.
1: Czy uczniowie deklarują, gdzie będą uczyć się po szkole podstawowej? W głównej mierze na pewno to jest Mrągowo, a jakieś dalsze kierunki?
5: Tak, znaczna część uczniów na pewno trafi tutaj do naszych mrągowskich szkół. Aczkolwiek bardzo silnie są akcentowane kierunki czy Olsztyn, Kętrzyn, nawet Giżycko. No i też ku ciekawości w stronę trochę Warszawy, co nas zaskakuje, ale jest to też związane z tym, że gdzieś tam uczniowie uczą się w szkołach muzycznych, tak, i gdzieś tam patrzą, czy do już średniej szkoły muzycznej nie trafią, czy też w kierunku Gdańska, Sopotu, Gdyni. To są takie teraz dość mocne kierunki.
1: 125 osób napisało test. To jest dużo, czy mniej niż w ubiegłych latach? Czy ta liczba się zmniejsza?
5: W tamtym roku mieliśmy mniejszą liczbę. W tym roku mamy większą, przynajmniej o 2 klasy. Więc tak średnio od 45 do 50 uczniów, ale mieliśmy też takie egzaminy, gdzie mieliśmy prawie po 200, więc to rzeczywiście była potęga, bardzo dużo uczniów. Ja zaliczam ilość uczniów do takiej średniej i myślę, że taka gdzieś średnia się utrzyma z tendencją plus minus 20 osób w jedną czy w drugą stronę, więc widzimy pewien spadek demograficzny, tak? I no cóż, takie to są już czasy, aczkolwiek i tak uważam, że jeśli chodzi o szkołę podstawową numer 1, to te spadki nie są tak mocne i tak znaczące.
1: Taki egzamin to duże wydarzenie logistyczne. Jak logistycznie to wszystko ogarnąć i czy nauczyciele stresują się razem z uczniami? Wiadomo, że to stresujące wydarzenie dla uczniów, a jak to jest z nauczycielami?
5: No każdy z nas trzyma kciuki, tak zwane kciuki za naszych podopiecznych, za uczniów. I to jest normalne, bo jeśli z kimś dany nauczyciel pracuje od klasy czwartej, jeśli chodzi o polonistów, czy matematyków, czy nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego akurat w klasy siódmej, no to każdy chciałby, żeby ten uczeń osiągnął jak najlepszy wynik, prawda? I to jest wieloletnia praca, nie tylko na zwykłych godzinach lekcyjnych, ale też często na kółkach, na kołach zainteresowania takich dodatkowych, tak? To są naprawdę setki godzin i to jest naturalne, że też się stresujemy, bo chcielibyśmy już nie dla nas samych, ale dla właśnie tych uczniów, żeby oni zdobyli ten sukces, tak? Żeby zobaczyli, że ta praca, ciężka praca włożona, tak? I że się opłaca. I nawet nie tylko dla tych najlepszych, bo wiemy, że oni sobie też poradzą, ale też takich trochę słabszych, którzy gdzieś tam poprzez jakiś tam czas się gdzieś zagubili, czy może im tam słabo poszło trochę, tak? Ale naprawdę trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, za wszystkie dzieciaki, nie? Jesteśmy z nimi emocjonalnie związani, no bo z niektórymi no to widzimy się od pierwszej klasy, tak? I przez 8 lat widzimy, jak na naszych oczach dorastają i nauczyciele tak samo przecież znają i domy, i po imieniu, tak? I to jest naprawdę takie cudowne, bo to jest społeczność szkolna. I takie wydarzenia naprawdę są ważne dla wszystkich. Rodzice tak samo chcieliby przecież, żeby ich pociechy osiągnęły jak najlepsze wyniki. I my trzymamy nie tylko kciuki, ale przez te 8 lat staramy się przygotować tą młodzież do właśnie takich egzaminów, do takich wyzwań, bo to są też wyzwania stresujące. I mamy tą świadomość, że skoro są stresujące dla nich, dla nas bardzo podobnie, tak samo się stresujemy, dlatego że nam zależy. Zależy po prostu na tych naszych uczniach.
1: Ale dobre wyniki w egzaminach ósmoklasisty to także sukces całej szkoły, no i też taka nobilitacja, można powiedzieć, bo gdzieś tam przy wyborach szkół być może uczniowie pierwszej klasy, rodzice uczniów pierwszej klasy też na to będą zwracać uwagę.
5: No myślę, że tak, dlatego że generalnie po analizie poszczególnych wyników generalnie nasza szkoła się kształtuje przynajmniej na poziomie średnim wojewódzkim bądź powyżej, więc to nam wskazuje, że system naszego szkolenia, podawania tej wiedzy jest skuteczny, jest dobry, tak? W niektórych przedmiotach, różnie to bywa w niektórych latach, mamy lepsze wyniki procentowe niż średnia wojewódzka, tak, czy powiatowa. Ocieramy się o średnią krajową, więc myślę, że jesteśmy szkołą, która daje możliwość dzieciom zdobycia całkiem solidnego przygotowania do tego, aby mogły pójść do szkół średnich.
1: Za uczniami ósmych klas trudny etap, najtrudniejszy, bo egzaminy. Do zakończenia roku szkolnego przypada 26 czerwca w tym roku. To jeszcze sporo czasu, więc co uczniowie ósmych klas teraz będą robić?
5: Bardzo szybciutko nam ten czas mija, tak? Oczywiście wystawienie ocen jest już pod koniec czerwca, więc tak prawdę mówiąc został nam miesiąc nauki. Więc możemy jeszcze na tyle się wszyscy zmobilizować, żeby można było jeszcze podciągnąć tą wiedzę i przygotować się do dalszej nauki w szkołach średnich. Ale teraz rzeczywiście będzie to taki czas na wyjazdy jeszcze wycieczkowe, na zwiedzanie okolicy, no na zacieśnianie takich projektów, które zostały jeszcze pootwierane i gdzie młodzież jest zaangażowana. Sporo jest wolontariuszy, więc to nie jest czas stracony. to jest ciągle jakby dalszy czas pracy, bo egzaminy to jest jedna rzecz, ale świadectwa to jest druga strona. No każdy walczy o jak najlepszą tą ocenę, więc jest jeszcze czas na to, aby poprawić. Już egzaminów się nie da, ale oceny z poszczególnych przedmiotów można jeszcze podciągać, więc na pewno uczniowie i klas ósmych, i nie tylko, mają jeszcze ten czas, takiego miesiąca czasu, żeby dać z siebie wszystko, aby te oceny na świecie były jak najlepsze.
1: Ale wystawianie proponowanych ocen końcowych na koniec roku już się rozpoczęło.
5: Mogą to być takie wskaźnikowe oceny, natomiast proponowane będą w połowie czerwca, ostateczne będą gdzieś tam około 20-19 czerwca, to mamy jeszcze cały miesiąc.
1: Dziękuję serdecznie. O egzaminach ósmoklasisty rozmawiałam z Dariuszem Żyłowskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrągowie. Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście, pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu. Polska dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może ziwienie też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kaszmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na playermeloradio.pl.

0: Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.
1: Melo Radio mrągowo na 104,9 FM.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert,
4: taniej masz. Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

kochasz. Sobel, Francis Dims w Melo Radiu. Tak gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Arty, Aleksandra Stan teraz z numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak w kolejnej godzinie.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
5: Dzień dobry, cześć i czołem, siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę. To był genialny występ, który również został doceniony. Na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat. Ale to moja opinia. Dara, przed wami.

modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Po reklamie.

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renie Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
8: Hello, siemanko, tu weekendowe Melo, Piotrek Opoka, fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy, kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Deja Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Guetty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Don't Hurt Me Yves V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej, a ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy głosówki albo wiadomości. Przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway. Znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life. Calvin Harris, Rock'n'Roll Man w Meloradiu. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl. A za chwilę Candy Night.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: O reklamie.

sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metka i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie,

Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlow z numerem Heroes, to takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: O reklamie.
5: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami, to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda, opoka, cześć.
6: Bo

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i głosujecie i zostawiacie swoje propozycje.

0: tylko zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dop House w Melo Radio, a już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.
1: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Po reklamie.

Aleksandra Berg, Flo Rida, Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda. Chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym, i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milky i David Guetta teraz. Just the way you are. To jest nasze weekendowe. Tyry ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do poka, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: Select.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O reklamie.
3: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni.

John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.

Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Wbijaj na

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.

to I Like jest na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: W Melo Radio przed 16:00 w remiksie od Tiesto, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Forever and a Day. No ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16:00 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza. Po reklamie.
2: To już 16 na zegarkach, a my w Mel Radio jak zawsze podkręcamy tempo. Forever and a Day na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Rudimental. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo, to już kwadrans po 16. A w Polsce okazuje się, że jest za dużo ziemniaków. No i nie mówię bynajmniej o waszych ex, o tych prawdziwych ziemniakach do jedzenia. No dlatego też czytam, że rusza nowa kampania ministerstwa, która ma zachęcić nas do kupowania i do jedzenia ziemniorów, żeby pomóc rolnikom. No, co można zrobić z ziemniaków? No na przykład chipsy albo frytki. Więc chyba nikogo długo nie trzeba będzie namawiać.

0: Vintage Culture i Gaps i Lost w Melo, 27 minut po 16. Podkręcamy tempo. A w kalendarzu dzisiaj dzień pieczenia, a wam co się ostatnio upiekło? Od czego wam się ostatnio udało wymigać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Co wam się ostatnio upiekło? Czekam na wasze głosówki i wiadomości.
1: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
2: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me.
2: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
2: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundaryn!
6: Kto?
7: Fundaryn! Fundaryn!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
20: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
21: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
21: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
22: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
21: O, pyszna zapiekanka.
22: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
21: To rozumiem.
22: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
23: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
24: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
25: Nie to okno, tato, to tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
27: Po reklamie.

jakoś ten numer mi się zawsze z latem kojarzy. Może to dzięki Arminowi, który w tym roku choćby na Tomorrowland. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 17. Pytałem, co wam się ostatnio upiekło. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że ostatnio udało jej się wmówić jej facetowi, że rysa na aucie była już wcześniej. To nie tak, że ona ją zrobiła podczas parkowania. Michał z kolei ostatnio wymigał się w pracy od deadline'u, mówiąc, że mail nie dotarł, no więc czas sobie trochę wydłużył. No to co? Jutro urlop na żądanie i może temat całkiem spadnie.

0: No palce same chodzą na kierownicy, choć podejrzewam, że u niektórych być może nawet bioderka. Mam nadzieję, że u pasażerów, a nie u tych, którzy teraz jadą. Gwarantuję wam, że po 17 też nie zabraknie numerów, przy których będzie można się poruszać.
1: A już o 17 zagramy
0: New Religion. Kto nie w furce, to będzie mógł nawet poskakać. Bibi, Rexha i Faithless punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mleko Vita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

0: Radio Mrągowo.
1: I już za chwilę w Melo podejmij wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 321-321-777 321-321-777 BB Rexa na początek 17. Konrad Straczyk, witajcie.

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco, u ciebie w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji, no, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny.
2: Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lanbery, to już za chwilę. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
0: O reklamie.

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, po tyle kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Lato w Half Price.

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Po reklamie.

pogoda taka, że nic, tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty, na przykład Taylor Swift i Ellie Oaks. O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Witam Was, graj na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne, kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo, 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Woltaren!
1: Kto?
2: Woltaren! Woltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: odstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

To Melo Radio, to Doriu i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reiner Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i obca jeszcze przed 19:00. W Melo tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu pchacie dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojny...

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Seabull się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

I Run Melo Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: szyby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Damy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Marianne, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie medy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Meloradia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: W Mrągowie odbyły się trzecie warmińsko-mazurskie mistrzostwa szkół w Rumi Kup. Gospodarzem zawodów była szkoła podstawowa nr 1. W mistrzostwach wzięła udział setka uczestników z różnych stron województwa. Justyna Malinowska, witam i zapraszam na rozmowę z uczestnikami oraz organizatorami tego wydarzenia.
7: W podwójnej roli dzisiaj panie tutaj są. Skąd dokładnie?
8: Z Olecka jesteśmy.
7: Podwójna rola, bo i mamy, i nauczycielki. Jak to się stało, że w ogóle wasze dzieci zaczęły grać w Rumi Kup? Czy to za namową mam, nauczycielek, czy gdzieś same przyniosły takie gry?
9: W moim przypadku zdecydowanie za namową mamy, za namową cioci, za namową starszej siostry, więc taka gra rodzinna i tradycja rodzinna kontynuowana i jak widać pięknie się rozwija.
7: Tradycja rodzinna, od dawna pani gra?
9: Tak, my gramy już od kilku lat i jakby jesteśmy fanami wszelkich gier, czy gier karcianych, czy gier planszowych, więc to jest jedna z naszych takich ulubionych gier i często na naszym stole jest rozkładana.
7: A jak to u pani?
8: U nas podobnie. Ja już od swoich czasów szkolnych nauczyłam się, czy umiałam grać w Rumi Kup i bardzo go lubiłam. No i później jak już dzieci się pojawiły, to też wciągnęłam je, bo mam trójkę dzieci, więc nam wygodnie jest stworzyć stolik cały i gramy też w domu.
7: Co wyróżnia grę Rumi Kup spośród innych?
8: Chyba to, że daje dużo korzyści takich intelektualnych. Mnie to się podoba, że rozwija logiczne myślenie, że dzieci się prześcigają w tym, który lepiej, szybciej rozplanuje swoje klocki. Myślę, że to.
9: Myślę, że się nie nudzi, bo tak naprawdę trudno przewidzieć wynik i za każdym razem jest ten element zaskoczenia, tak? Więc ona jest jakby tak, cały czas daje emocje i jak widać nawet po dzisiejszym turnieju, 4 godziny grania i mimo wszystko koncentracja na wysokim poziomie będzie cały czas, więc daje takiego dobrego kopa emocjonalnego.
7: Co daje gra w takie gry typu Rumi Kup?
9: No na pewno przekłada się też na umiejętności matematyczne, czyli takie myślenie logiczne, szybkość podejmowania decyzji, dostrzeganie różnych szczegółów, więc ta percepcja też się rozwija na wysokim poziomie u dzieci.
7: To jest potrzebne w dzisiejszym świecie?
9: No, zdecydowanie, kiedy musimy myśleć samodzielnie, a nie szukamy rozwiązań płynących z zewnątrz albo podawanych nam tak na tacy.
7: Dzieci obecnie trzeba zachęcać do takiej aktywności, czy raczej po prostu wystarczy dać, pokazać, wytłumaczyć i one chętnie sięgają, chętnie wybierają alternatywę, no w tym świecie wirtualnym, kiedy mają taki duży dostęp do internetu?
8: Myślę, że trzeba zachęcić choć trochę, czy wziąć udział w tym razem z nimi, to je bardziej przyciągnie też. No bo ten świat jednak taki jest, że wszystko dookoła jest ciekawsze, ale jak już wejdą w tą rozgrywkę i czerpią tą radość i to, że to przynosi też emocje, no to chętnie spędzają, więc to, co daje Rumi Kup, to też jest to, że jest to właśnie alternatywa od innych form spędzania czasu, że trochę jednak te ekrany możemy odłożyć i też intensywnie i aktywnie i emocjonalnie emocjonująco spędzić czas.
9: Ale też korzystamy z aplikacji Rumi Kup, więc też przenosimy te dzisiejsze umiejętności zgodnie z zainteresowaniami dzieciaków, tak? Więc też grają w wolnym czasie i jakby ta korzyść jest wymierna wtedy, co mam nadzieję się okaże dzisiaj i wyjdzie.
7: Olecko, silna reprezentacja, Rumikub.
9: Tak, my jesteśmy szkoła podstawowa numer 3, tutaj szkoła podstawowa numer 2, mamy jeszcze Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne z Olecka i wydaje mi się, że jeszcze szkoła średnia też do nas dołączyła, więc tak, mamy dzisiaj tutaj naprawdę moc. Zawsze szanse są i tego się trzymamy, może nie tyle pewnie się czujemy, co dumnie się czujemy, mogąc tutaj być, więc cieszymy się i bawimy się dobrze.
8: Się czujemy dość pewnie, bo z dwójki przywieźliśmy mistrza Polski, więc...
9: No. Tak, nie chcemy się chwalić tak do końca, że mamy tutaj naprawdę silną ekipę. Trzymamy kciuki, aby tak dalej.
10: Jedna wygrana na razie jest, ale minus 100 ileś na minusie. No i nie wiem, ale dobrze będzie jeszcze. W następnej odrobię.
11: Ja też jedna wygrana, ale myślę, że może być okej. Okay. Miałam jedną wygraną, ale myślę, że może być trochę ciężko. Ale tak to jest ogólnie okej.
6: A na czym polega w ogóle gra Rumikub?
11: To trzeba spójności, melancholii i trzeba tak naprawdę dobrze się skoncentrować, żeby zauważyć niektóre rzeczy. Bo tutaj właśnie ta gra polega na skupieniu się tak naprawdę na danym kolorze, danej grze, danym klocku, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi.
6: A wy od dawna gracie?
10: No zaczęłam od października tamtego roku, 2025, bo zapisałem się na zajęcia szkolne w Rumikuba, żeby dostać punkty na zachowania. No i się wciągnęłam, no i jeżdżę na turnieju.
6: Bardziej ci zależało na tych punktach?
10: Tak. No, ale teraz jeżdżę na szkolne i tam otwarte różne są.
6: A jak to u was się zaczęło?
11: No... Mi ciocia pokazała grę i w sumie zaczęłam, nie wiem, z 2 lata temu, 3 i jakoś tak potem pani powiedziała, że zajęcia są i w ogóle, więc zaczęłam, no i jakoś tak poszło.
12: Ja zaczęłam jakiś rok temu i mieliśmy zajęcia właśnie z panem wychowawcą na pierwszej lekcji i tak, no, cały czas graliśmy i tak po prostu się wciągnęliśmy wszyscy. Zaczęliśmy grać.
13: A ja już gram tak naprawdę już prawie od 4 lat. Trochę już minęło i czuję się z tym bardzo dobrze.
6: A zaczynałaś też na tym kółku, czy wcześniej?
13: Zaczęłam od kółka. Wszystko się zaczęło od kółka. Ja bardzo lubię matematykę i to mi sprawia ogromną radość.
6: Dla uczniów, dla osób, które nie lubią przedmiotów ścisłych, czy też mogą się odnaleźć w tej grze?
13: Tak, jasne. To jest gra wszechstronna, taka, gdzie każdy może się w niej odnaleźć.
10: Jeżeli macie przyjaciół z innych szkół i ci przyjaciele z innych szkół też się zapiszą, to można jakby się jakoś spotykać z tymi przyjaciółmi. Też na przykład tutaj są osoby z Elbląga, mogą jakoś poznać nowe okolice.
6: Czyli właśnie ta integracja i to, że poznajesz inne osoby z różnych miast.
10: Tak.
11: No pewnie uczniom to najlepiej, że na lekcjach się nie jest. To też rozwija jakieś tam części mózgu, więc myślę, że po prostu edukacyjnie.
12: No ogólnie też rozwija dziecko, no bardzo to szczególnie jest ciekawe, strasznie wciąga też ta gra, no i polecamy.
13: Ta gra jest bardzo fajna, można poznać kogoś nowego, nowe miejsca, naprawdę cudowna gra.
6: A czy wy poza tym kółkiem i poza konkursową też gracie w domach tak prywatnie, że tak powiem?
10: Tak. Od kiedy wygrałem w swojej szkole, zajęłem pierwsze miejsce, to kupiłem sobie znowu grę.
6: A u ciebie jak jest?
11: No, mi grę pokazała ciocia, więc ja w sumie od samego początku w domu gram często, a teraz jak nikt nie chce grać, to po prostu mówię, że muszę na turniej ćwiczyć i wtedy po prostu grają ze mną, więc...
12: No i też tak, no też gram w domu, na aplikacji.
6: No. Bo też można online grać.
12: Tak.
6: Ale no właśnie, a jak jest lepiej, online czy jednak tak jak się widzisz z kimś twarzą w twarz?
12: Tak jak się widzisz z kimś twarzą w twarz, jest lepiej.
13: U mnie też gramy w domu i to naprawdę jedna gra, ma się skończyć na jednej grze, a to jest jedna, druga, trzecia, jeszcze się chce więcej. Także to naprawdę bardzo fajna gra.
6: A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, bo wy już od pewnego czasu gracie. Rumikub rozwija logiczne myślenie, usprawnia to logiczne myślenie. Czy wy u siebie zauważacie to, że na przykład bardziej potraficie się na innych rzeczach skupić, że potraficie rozwiązać różne trudne zadania? Czy to, że gracie, wpłynęło jakoś na te właśnie kwestie?
10: no szczerym, to ja tego nie zauważyłem, żeby coś było, więc powiem, że nie.
6: No a może właśnie te zdolności matematyczne może gdzieś właśnie na lekcjach łatwiej ci się skupić?
10: No nie powiedziałbym.
6: Niekoniecznie. A u was jak to jest? Akurat wasza pani powiedziała, tutaj pani Kinga Skrajna mówiła, że akurat zauważa u uczniów te postępy.
14: No ja ogólnie mam problem z koncentracją, ale myślę, że trochę jest lepiej.
15: Nie wiem, ogólnie w sobie to no, potrafię się bardziej skupić na lekcjach i no, potrafię zazwyczaj gdzieś rozwiązać trudne zadania i po prostu jest mi lepiej, jakoś tak łatwiej.
16: Dla mnie na przykład gra w Rumi Kuba zrobiła coś takiego, że ja wszystko widzę szybciej i lepiej, także jest mi łatwiej.
6: Czyli zauważasz ten postęp od kiedy grasz, czyli to w sumie od 4 lat, a masz teraz ile lat? 13, czyli jak miałaś 9 lat zaczynałaś.
16: Tak. Tak, jest ten postęp i to naprawdę bardzo widoczny.
17: Dzień dobry, nazywam się Kinga Skrajna, jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Mrągowie. Mamy przyjemność organizować 3. Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa Szkół w Rumi Kub. 3 lata temu zaczęliśmy zajęcia z naszymi uczniami, co przerodziło się w ogromną pasję naszych uczniów do gry i spędzania ze sobą czasu. Rumi Kub jest to bardzo logiczna gra, gdzie układamy układy, sekwencje, dzieciaki. Przede wszystkim nie spędzają czasu z telefonem, a spędzają czas ze sobą. Z mojej perspektywy ten czas dzieci, które spędzają razem, buduje ogromne relacje rówieśnicze.
6: Jak to się zaczęło w ogóle u was w szkole?
17: 3 lata temu zaproponowałam dzieciakom kółko Rumi Kub. Zaczęło się od takiej grupy 10 osób, która zaczęła grać. W tej chwili gra około 30 osób w naszym budynku, jak również w dwóch pozostałych też około 20-30 osób.
6: Ale tak naprawdę zaczęło się wcześniej, bo u pani w domu.
17: Tak. Uwielbiamy z dziećmi grać w gry planszowe i Rumi Kub to była jedna z gier, w którą graliśmy. I zamiłowanie moich dzieci do gry spowodowało to, że zaczęłam właśnie tą pasję z grami planszowymi.
6: Mistrzostwa, wojewódzkie mistrzostwa odbywają się w hali widowiskowo-sportowej. Jest tutaj tak dużo uczestników, że te zawody musiały tutaj się odbyć. Ile szkół bierze udział? Z jakich szkół w ogóle są tutaj uczestnicy?
17: Przyjechało do nas 25 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Jest duża grupa uczniów z Olecka, z Kowali Oleckich. Są uczniowie z Olsztyna, z Elbląga, z Sokółki, z Srokowa, z Warpun, Nawiady Marcinkowo oraz nasi gospodarze, nasza szkoła oraz są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mrągowie i Liceum Ogólnokształcącego.
6: Dlaczego warto zachęcać dzieci do takich gier właśnie? Dlaczego warto grać w Rumi Kub?
17: W dzisiejszym świecie nasze dzieci są niestety pochłonięte tym światem cyfrowym, a Rumi Kub powoduje to, że oni odchodzą od tego świata cyfrowego, od telefonów, od komputera, od telewizora, a spotykają się razem. Gra buduje relacje do tego stopnia, że te dzieci zachowują się jakby były rodzeństwem. Spędzają razem czas, razem się bawią, razem rozmawiają. Widać w nich radość i szczęście z tego, że spotykają się razem ze sobą.
6: Tak, myślę, że wiele gier planszowych daje tę możliwość integracji i bycia ze sobą, ale dlaczego akurat Rumi Kub? No bo to jest szczególna gra.
17: Z perspektywy nauczyciela matematyki mogę powiedzieć, że widzę u uczniów postęp logicznego myślenia. Dzieciakom łatwiej rozwiązywać zadania tekstowe. Szybciej liczą, sprawniej liczą, mają dużo większą wytrwałość w szukaniu rozwiązań zadań tekstowych.
6: Ponad setka uczestników jest dzisiaj w Mrągowie. Co dalej? Co ze zwycięzcami? Osoby, które wygrają te mistrzostwa województwa.
17: 10 najlepszych uczestników dzisiejszego turnieju zyskuje awans na Mistrzostwa Polski w Łodzi, gdzie uczniowie spotkają się 13 czerwca.
6: Pan z dziećmi, z dzieckiem?
18: Z synem.
6: Skąd w ogóle zamiłowanie? Bo to trzeba mieć jednak trochę zamiłowania do tej gry.
18: Jakoś tak weszło. Trudno mi powiedzieć, skąd to się wzięło. Myślę, że mama trochę zaraziła zainteresowaniem. Dla syna się spodobało i gra.
6: A ile ma lat?
18: 9.
6: No to w sumie jeszcze mały. Początki, no właśnie, a od dawna?
18: Myślę, że od roku, rok, półtora, jakoś tak.
6: A skąd jesteście?
18: Z Olecka.
6: A z Olecka, tutaj też z Olecka. To silna reprezentacja, rzeczywiście z Olecka.
18: Mam nadzieję, że silna.
6: Pewnie się czujecie?
18: No, nie mi o tym mówić.
6: A dlaczego warto sięgać po takie gry, w ogóle po gry planszowe, jak pan uważa?
18: Żeby się oderwać od monitorów, to chyba prosta sprawa. W dobie telefonów, laptopów i wszędzie będących monitorów, taka gra, gdzie jest rywalizacja, myślę, że to ma spory wpływ na umysł tak młodego dziecka.
6: Rumi Kub cieszy się w Polsce dużą popularnością. 15. Mistrzostwa Polski Szkół w Rumi Kub zaplanowano na 12 czerwca. To jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu graczy. 15. Mistrzostwa Polski Szkół w Rumi Kub odbędą się w Łodzi. Do zawodów awansuje tylko 160 najlepszych uczniów, po 10 z każdego województwa.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Stowarzyszenie Dzieci Wojny z oddziałem w Mrągowie ma już 25 lat. Za nami obchody tego okrągłego jubileuszu. Justyna Malinowska, zapraszam.
20: Mam opowieści tylko z mojego wuja, który przebył 3 lata w Oświęcimiu. Dużo nie mógł powiedzieć, zaczął mówić, a jak dokończyć, nigdy nie dokończył swojej opowieści.
6: A pamięta pan coś z jego historii?
20: No, on chodził w wozie, dowoził jedzenie dla jeńców i dla obsługi dla Niemców też. Także że tego miał tak zwanego woźnicę tego Niemiec, był przyjazny dla Polaków. I nigdy nie pozwolił ukraść jedzenia, co dla jeńców nie wiózł. Ale jakiś ciemny kącik znalazł zawsze i pozwolił wziąć jedzenia z tego woza, jak je wieźli dla Niemców.
6: Ale cudem się uratował tak naprawdę, no bo Oświęcim to obóz zagłady.
20: To pod koniec wojny potrzebowali ogrodnika, a on był ogrodnikiem i wysłali go na ogród gdzieś i zakończyła się wojna i właśnie tego. Także w samej końcówki to nigdy mi nie opowiedział, bo
6: nie zdążył.
20: Mówi, że tylko już był wrzucony kiedyś do studni. Więc w tej tydzień czasu siedział, mówi, to koledzy jego próbowali ludzkiego mięsa z głodu.
6: A on próbował?
20: A on nigdy mi nie powiedział.
6: No to są takie trudne tematy i trudne sprawy. Cały czas ma pan to w głowie?
20: No jest w pamięci cały czas. Teraz już nie żyje ten mój krzesny, bo krzesnym był moim. No ale tego, no ojciec mój to nie był na tego, ale był zaopatrzeniowcem. Dla partyzantki. Bo ojciec mój ogrodnikiem był, miał duże sady. To towar pierwsze nowaliki, wszystko to szło do lasu.
6: A gdzie pan wtedy mieszkał?
20: Ja?
6: Po wojnie?
20: Po wojnie ja się urodziłem w powiecie Bartoszyce. No i tam mieszkałem w Bartoszycach. Koło Bartoszyc, na wiosce takiej Wójciechi.
8: Bardzo chciałam porozmawiać z tymi ludźmi, żeby się dowiedzieć, jak tam to u nich było, gdy byli młodsi i tak dalej, bo na pewno to jest historia i nigdzie tak dobrze jej nie poznamy, jak od tych ludzi.
6: Interesuje was ta historia właśnie?
8: Oczywiście, że tak.
21: Z historii babci, bo moja babcia też się urodziła w 1939 roku, więc też część historii znam. Powiem, że jest to bardzo ciekawe. Fajnie się dowiedzieć od tak naprawdę osób, które jednak przeżyły to i tak naprawdę są tym pokoleniem dzieci wojny. No właśnie takie historie, które one pamiętają tak naprawdę jako dzieci i to jest dla mnie szok, że dziecko na przykład, które ma 4, 5 i 6 lat, tak jak babcia opowiadała, że no oni jednak musieli sobie radzić i pamiętali to właśnie, babcia opowiadała wysiedlania jakieś, czy gdzieś. Jest taka śmieszna historia, gdzie mówiła, że nawet butów jej mama wtedy nie kazała zdejmować, bo po prostu no nie wiadomo było, co się dzieje, tak? No pamięta, jak wojsko zajeżdża, wszystko tak naprawdę. Mój dziadek był już też trochę starszy, on już nie żyje, ale właśnie opowiadał też, jak tam coś z końmi robiono, żeby nie brali do wojska. Takie historie, które naprawdę fajnie jest usłyszeć i takie budzą takie emocje że możemy się zbliżyć do tego, co oni przeżywali.
6: I ty dalej pytasz o wojnę babcie? Pytasz, jak to kiedyś wyglądało? Czy ona sama ci opowiada?
21: Babcia teraz już jest trochę w podeszłym wieku, no tam wiadomo, jak już tam 86 bodajże lat minęło, 7, no to już trochę mniej też pamięta, ale jak byłem młodszy, ona też była młodsza, to też bardzo dużo mnie ciekawiło tematyka II wojny światowej i no teraz już co prawda mniej pytam się o tą wojnę, bo już tak naprawdę chyba wszystko, co mogła mi powiedzieć, to powiedziała i co pamiętała, ale zawsze było to takie moje pierwsze pytanie do niej o II wojnę światową.
6: W obliczu tego, co się dzieje na świecie, za miedzą można powiedzieć, na Ukrainie wojna, tak? Na świecie trwają różne wojny i ty po tych historiach twojej babci, jakie masz podejście właśnie do takich konfliktów zbrojnych, do wojny?
21: Zasadniczo z opowiadań babci, czy nawet takich ogólnodostępnych informacji, czy lekcji historii, wojna to jest bardzo zła, okropna rzecz, której nie chciałbym przeżywać na własnej skórze, czy nawet jakieś reportaże z języka polskiego, gdzie przerabialiśmy jakieś wiersze, na przykład Kamila Baczyńskiego. Nie jest to fajna sprawa, lekko mówiąc. Nie jest to coś, co chciałbym przeżywać akurat w swoich latach młodości, tak jak niektórzy we wrześniu 39 roku mieli zacząć szkołę. I ja na przykład od września będę w klasie maturalnej, więc ja nie chciałbym przerywać swojej nauki przed maturą ze względu na wojnę.
6: A gdyby to się jednak stało, oczywiście nie życzymy sobie tego na pewno, ale gdyby wybuchła wojna, co ty byś zrobił?
21: Na pewno zostałbym w kraju i jak najbardziej bym walczył z ojczyzną.
9: Będąc na tej imprezie, obudziły się moje wspomnienia. Babcia mojego męża mieszkała na pograniczu, była nastolatką w czasie, kiedy wybuchła wojna. Miała młodsze rodzeństwo i opowiadała różne historie i zawsze mnie to poruszało, że dzieci wojny starały się żyć normalnie pomimo ekstremalnych, nienormalnych warunków. I pamiętam historię, jak powiedziała do nas, bo mieszka na pograniczu, że w czasie wojny i Niemcy, i Rosjanie, i Polacy byli źli i dobrzy. Że to wojna zmieniała ludzi i Wojsko Polskie też. I opowiedziałam taką historię, która mi zapadła w pamięć, że stacjonowało u nich na wsi wojsko niemieckie. Ona była nastolatką z pięknymi, długimi warkoczami i wezwał ją jeden z oficerów niemieckich z wiadrem. Ona myślała, że zrobią jej krzywdę, a on jej dał grochówkę dla całej rodziny, ponieważ wojsko zabrało im cały dobytek, żeby mieli co zjeść. I ona mówi, że to nie zawsze tak było, że ci Niemcy byli tacy źli, oni byli po prostu zwykłymi żołnierzami niektórzy. I też opowiada takie historie właśnie takiej potrzeby gotowości do ucieczki, do schowania się. W mojej rodzinie z kolei mam takie historie, gdzie ukrywano Żydów. I do dziś ta rodzina mieszka w Polsce, ukrywana i utrzymują ze sobą relacje, już są w sędziwym wieku, jak prawdziwa rodzina, bo jednak ukryli kosztem życia i śmierci własnych. Więc były takie historie, ale też znam takie historie z dalszej jakiejś tam opowieści, że rodziny były skłócone, że jedni byli za tym, aby właśnie tych Żydów ukrywać, drudzy chcieli zdradzić własnych członków rodziny w obawie o własne życie. Więc będąc dzieckiem czy nastolatkiem w czasie wojny, okazywało się, że mamy różne wybory, tak? I jakby to mnie najbardziej poruszyło chyba, że nie zdajemy sobie sprawy, nasze nastolatki dziś i dzieci mają trudności, mają swoje problemy, a tak naprawdę wtedy próbowali żyć normalnie, pomimo tego, że w każdej chwili mogli być zabici, zgwałceni, ograbieni. Tak jak mówił jeden chyba z wierszy Broniewskiego, kiedy przyjdą podpalić dom, w tym, w którym mieszkasz, Polskę. Więc generalnie te wspomnienia babci zawsze nas poruszały. I ta taka prawda, że na wojnie jedni ludzie bez względu na narodowość i żołnierze byli ludźmi, a drudzy potworami, bo wojna zmienia człowieka. I w tej rzeczywistości wychowywali się właśnie tacy ludzie, dzieci wojny.
6: No właśnie, trudne wybory. Tak naprawdę nie wiadomo, co my byśmy dzisiaj zrobili, jeżeli byśmy byli w takiej sytuacji. Nie wiemy.
9: Nie wiemy. Ja pracuję zawodowo z dziećmi i kiedyś zapytałam, przerabiając kamienie na szaniec, gdyby wybuchła wojna, czy by stanęli do walki. I część powiedziała, że tak, ale usłyszałam też takie zdanie, a po co?
1: że generalnie dziś jesteśmy obywatelami świata i dziś przez takie wydarzenia jak dzisiaj te 25-lecie Stowarzyszenia Dzieci Wojny, gdzie jest bardzo dużo młodzieży na sali, jest to wydarzenie pokoleniowe, właśnie uczymy na nowo patriotyzmu. Uczymy, że jednak ważne jest to, gdzie żyjemy, ważny jest nasz kraj i dzięki temu, że kiedyś właśnie młodzież i dzieci też stanęły do walki, tak jak w Powstaniu Warszawskim, my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju.
6: Jest pani dzieckiem wojny, tak? Czy po wojnie się pani urodziła?
2: Po wojnie, 49 rocznik jestem.
6: 49, no to w sumie krótko po wojnie.
2: Krótko, zaraz to wszystko się budowało dopiero, rozpoczynało się na nowo, bo wojna zniszczyła wszystko, co było wokół nas, ale to były piękne czasy, mimo wszystko biedne, skromne, ale były wspaniałe. Jak wspominam, ja kończyłam, to znaczy urodziłam się w Bartoszycach, przy ośrodku szkolno-wychowawczym i tam spędziłam część mojego życia największą. Ponad do 20 roku mojego życia. Tam był ośrodek szkolno-wychowawczy, który się składał ze szkoły podstawowej, ćwiczej, liceum pedagogiczne numer 1, liceum pedagogiczne numer 2 i dom dziecka, duże i małe, starszych dzieci i młodych. A ja mieszkałam w blokach, które były przed ośrodkiem dla nauczycieli i dla pracowników ośrodka. No i całe moje życie tam trwało i korzystałam z bytności tych szkół, czyli w podstawówce, ćwiczeniówce, później dalej liceum pedagogiczne 5-letnie, no i później wybyłam z Bartoszyc na studia. To były esedy dawniej. Tam skończyłam szkołę, później następnie studia. Studia już kończyłam w Krakowie, bo jestem nauczycielem wychowania fizycznego.
6: A w Dom Rogowa kiedy się pani sprowadziła?
2: Dom Rogowa moim marzem, ponieważ mąż, ja to tak określam, to tak trochę humorystycznie szepnęłam mężowi kiedyś do ucha, chciałabym wrócić do Mrągowa. Ponieważ tu siostra moja po prostu mieszkała, mama, więc stwierdziłam, że do rodziny ciągnę, a tam nie miałam nikogo. Za mężem poszłam po prostu. Szepnęłam i powiedziałam, że nie zawsze marzenia się spełniają. Ale któregoś dnia mąż stwierdził, że wyrazi zgodę. Wyraził zgodę i znalazłam się w Mrągowie, który kocham, bo tutaj muszę powiedzieć, 50 lat temu, 50, to jest straszna.
6: A czy pamięta pani, bo w 49 się pani urodziła, a pamięta pani opowieści rodziców dotyczące wojny?
2: Tak, moja mama była wysłana na pracę gdzieś koło Kaliningradu. Tam dokładnie nie określałam, tylko tak, bo mama już była w starszym wieku. No i tam Niemcy wysłali mamę do pracy. A w ogóle całą wojnę, powrót, tam ucieczka od tych właśnie Niemców, u których mama pracowała z małym dzieckiem na rękach, zimno, w zaspy wpadała, ale to cała historia, też temat jeden obszerny. Także to wszystko. A wracając jeszcze do Mrągowa, ja jako uczennica już szkoły podstawowej, później średniej, zaangażowałam, bo ja miałam taką żyłkę trochę pedagogiczną, czy w wakacje zbierałam dzieci z podwórka, robiłam kukiełki im na schodach, bo deszcz padał, a rodzice nie mieli czasu się zajmować. Z nagrodę, ponieważ działałam w tym zakresie, nagrodę, że zorganizowałam wakacje, te grupy wakacyjne, zostałam nagrodzona w Olsztynie. Nagrodą był wyjazd po Warmii i Mazurach rowerami albo pieszo.
6: A proszę mi jeszcze powiedzieć, dlaczego chce pani się zapisać do Stowarzyszenia Dzieci Wojny?
2: Bo widzę działanie, wspaniała grupa i myślę, że dam się szybko namówić, bo już czuję po sobie, że że podoba mi się. To jest to, co ja lubię. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, to spróbuję się zaangażować i pomóc trochę.
6: Stowarzyszenie Dzieci Wojny integruje osoby, które w dniu 8 maja 1945 roku nie miały ukończonych 18 lat.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Dzień dobry, witam. Przy mikrofonie Justyna Malinowska. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami powiatowego konkursu recytatorskiego.
3: Za nami 8. edycja powiatowego konkursu poezji religijnej i patriotycznej. Wydarzenie jak zwykle wyzwala wiele emocji w nauczycielach, uczniach, rodzicach i oczywiście młodzieży i dzieciach, które tutaj występują i się prezentują. Ilu uczniów wzięło udział w tym konkursie, z jakich szkół?
4: W tegorocznym konkursie wzięło udział 50 uczniów ze szkół powiatu mrągowskiego. Są to uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Mrągowie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4 i przy ulicy Kopernika 2, szkoły podstawowej w Szesnie, na Wiadach, Pieckach, Warpunach, z szkoły podstawowej nr 4 w Mrągowie, szkoły podstawowej w Kosewie i szkoły podstawowej w Choszczewie. Mi się wydaje, że poziom jest prawie taki sam. Jest to wyjątkowe spotkanie, które daje młodym artystom możliwość wyrażenia siebie poprzez piękno słowa, zarówno w wymiarze duchowym, jak i narodowym, bo były do wyboru wiersze o tematyce religijnej albo patriotycznej. Jury tegoroczne w składzie: Katarzyna Nerlich, lokalna pisarka, dziennikarka, Ewa Dolińska-Baczewska, kierownik działu organizacji imprez Mrągowskiego Centrum Kultury, oraz Beata Berema-Kolec, były nauczyciel, obecnie emerytka klas 1-3, a potem pedagog przy szkole podstawowej nr 1 ulicy Bohaterów Warszawy 4.
3: Jakie wiersze uczniowie prezentowali?
4: Wiersze przeróżne, może większość w tym roku o tematyce religijnej i no, patriotycznej właściwie. Mogę wymienić kilka tytułów, na przykład z kategorii 7-8, Ojczyzna Chopina, Stanisława Balińskiego, Obozy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ta, co nie zginęła, Edwarda Słońskiego. To takie przykładowe w kategorii klas 7-8, w kategorii klas 4-6. Język polski Grzegorza Szczebońskiego, Jezuskowa Mama, Jadwigi Snopek, Stefaniak, Ten czas Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, W moim domu Janusza Kofty, Polscy bandyci, autora nieznanego oraz wiele, wiele innych, ale tak naprawdę to jest jednak przewaga wierszy o tematyce patriotycznej.
3: Co daje udział w takim konkursie?
4: Powiem tak, że udział w tym konkursie daje osiągnięcia szkolne. Są to dla zdobywców miejsc 1, 2, 3. Jest to też jakieś wyróżnienie, osiągnięcie, nawet samo wzięcie za udział w takim konkursie na etapie powiatowym i w ogóle sama obecność daje też możliwość, bo nie znaczy, że w tym roku, jeśli ktoś nie zajmie miejsca, być może w przyszłym roku komisja inaczej spojrzy, ale to już same wyróżnienie jest wzięcie udziału w takim konkursie.
3: Ale to też myślę możliwość pokazania się, zaprezentowania się i takiej walki ze stresem też.
4: Oczywiście, bo same wystąpienie przed publicznością to była dzisiaj dużo, bo byli też rodzice, dziadkowie czy babcie, nauczyciele, samo jury, sama obecność, takie wystąpienie przed taką publicznością to jest też nie lada odwaga, że tak powiem.
3: I to wydarzenie odbywa się, ten konkurs, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
4: Oczywiście, co roku, już po raz 8 w ramach Tygodnia Bibliotek.
3: Jakie wiersze przygotowałyście?
22: Ja, Jonasza Kofty, W moim domu.
3: Może powiesz nam fragment?
22: To normalne, że chcesz mieć nareszcie spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku. A tak życie jak tapczana, nie ustawisz.
0: Stresujecie się?
5: No zawsze będę się jednak troszkę stresowała, no z każdym występem, no te napięcie, ten stres troszkę maleje, bo już też doświadczenie, ale no wiadomo, że się stresuje, no. Tak.
7: Tak, ja również się stresuję. To jest, wydaje mi się, że takie normalne. W moim przypadku jest, wydaje mi się, że takie bardziej motywujące niż paraliżujące, co jest bardzo na plus, więc kiedy już wychodzę na scenę, to już naprawdę spływa tak całe napięcie i jest naprawdę super.
23: U mnie tak samo, jest lekki stres, ale jak wejdę już na scenę, to powinno być dobrze, wszystko zejdzie i potem po prostu będę czekała na wyniki.
0: Jakie wiersze przygotowałyście na powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej?
24: Ja wybrałam dość poważną propozycję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiersz Ten czas.
7: Ja również poszłam w Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ponieważ bardzo, bardzo lubię jego poezję i będę recytować jego wiersz pod tytułem Obozy.
23: Ja poszłam we wiersz Edwarda Słońskiego, Ta, co nie zginęła, również bardzo poważny, ale myślę, że powinnam sobie dać radę.
0: A może też powiecie fragment tego wiersza?
24: Dobrze. Miła moja, kochana, taki to mroczny czas, ciemna noc, tak już dawno ciemna noc, a bez gwiazd.
23: Gdy na niebo wieczorne, spienione gwiazdami, wpływa ciężki okręt, a siwi marynarze wysoko nad nami sieci spuszczają w dół. My jesteśmy tam w dole, jak dzieci samotne, co zrywają jagódki z umarłego krzewu. Gorzkie i czarne owoce, gorzkie i czarne owoce. Gdy spadają nad nami dni i noce, ciemności szumi drzewo. Rozdzielił nas, mój bracie. Zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja, wróg twój, ty mój wróg.
0: Taki dość trudny wiersz i poważny. Ty zazwyczaj takie wiersze wybierasz?
24: Zawsze, bo ja też bardzo mam, wydaje mi się, też dużą dojrzałość i takie wiersze naprawdę bardzo mi przemawiają. I nie wyobrażam sobie, żebym na przykład mówiła jakieś takie bardzo dziecięce wiersze, tylko właśnie zawsze wybieram takie, które po prostu czuję jak najlepiej.
0: Tutaj jest też twoja młodsza siostra. Wy już od jakiegoś czasu w różnych konkursach recytatorskich bierzecie udział właśnie tutaj na terenie Mrągowa. Podejrzewam, że nie tylko na terenie Mrągowa. Dlaczego akurat ta recytacja, dlaczego wiersze, poezja to was interesuje?
24: Poezja jest jednym z naszych zainteresowań, ale my we dwie bardzo ogólnie lubimy sztukę i właśnie śpiewanie, taniec, poezja. No ja od zawsze lubiłam poezję, uwielbiałam czytać, recytować właśnie wiersze, więc to też od zawsze się we mnie tak wpoiła ta miłość do sztuki i tak samo z moją właśnie siostrą.
22: No nasza babcia też od małego nas uczyła jakichś fajnych wierszyków. No i po prostu lubimy recytować i sprawia nam to dużą przyjemność, ta recytacja i nie tylko.
0: Od babci się zaczęło?
24: No, od babci, od mamy właśnie, już w dzieciństwie tak było w nas to wpajane.
7: To znaczy, jeśli chodzi o to, czy lubię poezję, no to tutaj bardzo podobnie jak Blanka tak naprawdę, bo ja również i śpiewam, i recytuję, i cała ta sztuka jest gdzieś właśnie takim miejscem, gdzie można pokazać to, co się czuje w taki, no naprawdę niesamowity wręcz sposób. Jak to się zaczęło? Od rodziny ze strony mamy tak naprawdę. Tam cała rodzina śpiewa, recytuje, także to też tak rodzinnie przeszło.
23: No i u mnie to raczej dlatego, no bo muszę jakoś wyrażać swoje emocje, no i uważam, że sztuka jest czymś, co dla nas, dla młodych ludzi oraz dla innych ludzi, dla naszego pokolenia oraz dla pokolenia starszych ludzi jest takim mostem, który nas wszystkich łączy. U mnie wzięła się to zamiłowanie do sztuki głównie od mojego taty,
10: który no często kochał puszczać jakieś piosenki, kochał jakieś recytacje puszczać i ogólnie on kochał sztukę samą w sobie, więc wzięło się też od taty, ale mama również kocha muzykę, więc i kocha także no wiersze.
0: Zostałaś laureatką poprzedniego konkursu recytatorskiego, który miał miejsce w Mrągowie. Później reprezentowałaś nasze miasto na etapie wojewódzkim w Olsztynie. Jak ci poszło?
11: Jeśli chodzi o to, jak mi poszło, uważam, że dobrze. Byłam zadowolona z tego, jak powiedziałam. W ogóle poezja, którą wybrałam, wiersz i fragment prozy też bardzo mi się spodobał. I bardzo poczułam to, co recytowałam tak naprawdę. Natomiast konkurencja była naprawdę bardzo na wysokim poziomie, więc tutaj naprawdę ogromne gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli wtedy udział.
0: Konkurencja była bardzo duża, tak jak mówisz, ale czy dla ciebie to jest takie szczególne wyróżnienie, że ty mogłaś wziąć udział w takim konkursie na etapie już wojewódzkim?
11: Jasne, że tak, to jest ogromne wyróżnienie, bo mogłam też reprezentować nasze miasto, co jest naprawdę ogromnym wyróżnieniem i tutaj też bardzo dziękuję jury za takie docenienie mnie, także to jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie.
0: Ty zająłeś pierwsze miejsce w 8. powiatowym konkursie poezji religijnej i patriotycznej i powiedz mi, jak ty się czujesz?
12: Bardzo podekscytowany jestem, jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się stało.
0: Spodziewałeś się takiego wyniku?
12: No, jak zobaczyłam, jakie mają przeciwnicy wiersze, to już tak troszkę spodziewałam się.
0: A jaki ty wiersz przygotowałeś?
12: Ojczyzna Marii Konopnickiej.
0: A ty? Drugie miejsce? Drugie miejsce, gratuluję. A jaki wiersz przygotowałaś?
13: Regina Pisarek.
0: Jakie emocje ci towarzyszą?
13: No fajnie, jak zobaczyłam pierwszy raz na miejsce. Nawet już drugi, bo ja kiedyś tutaj jeszcze śpiewałam. I to jest fajne.
0: Dziękuję. Konkurs wpisywał się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Jak to jest obecnie z czytelnictwem? O tym Anna Wysuwa-Szefler i Jolanta Helis z Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie.
14: No są e-booki, są różne inne formy wypożyczeń, takie mamy czasy, ale mamy taką stałą grupę czytelników, też mamy nowych czytelników, co nas cieszy. Zasmucił nas kiedyś stosunkowo niedawno czytelniczka, która stwierdziła, że jej promotorka stwierdziła, żeby korzystać z internetu przy pisaniu pracy. Byłyśmy zaskoczone, bo raczej do tej pory było tak, że z książek, nie? Ale na szczęście jeszcze mamy sporą grupę studentów, którzy korzystają z książek i staramy się też zachęcać w różny sposób, chociażby akcją czytelniczą Mrągowo Czyta. I ta akcja pokazuje, że jednak
25: ludzie czytają.
14: Dzieci czytają, młodzież czyta, dorośli czytają, emeryci czytają, więc jest nadzieja w narodzie.
0: Dlaczego warto czytać książki?
14: No to takie, kiedyś miałyśmy cytaty z książki w czytelni, które mi się bardzo podobały i z którymi się bardzo zgadzam, że kto czyta, żyje podwójnie i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby znowu tak patetycznie zabrzmiało, ja myślę, że w ogóle książka odrywa nas od spraw codziennych, przenosi nas w ten inny świat, wyobraźnia pracuje i wydaje mi się, że to jest z pożytkiem dla naszego też mózgu, jakby to nie brzmiało dziwnie. I czytając wciąż się rozwijamy. Niezależnie, czy to jest reportaż, czy mamy taką czytelniczkę, która mówi, że ona zawsze z każdej książki coś wynosi. No i chyba tak jest. Bo na przykład mi mówią, że ktoś sprząta i mieszkanie i słucha książki. Ja tak nie umiem, ale wiem, że wiele osób tak robi. Natomiast ja myślę, że czas spędzony z lekturą, z książką, to jest taki czas dla mnie, a nie tam, że będę myła w tym czasie garnki czy odkurzała. Lubię się skupić nad tym, co robię w danej chwili i jeżeli czytam książkę, to lubię się przenieść po prostu do tego świata i tak się oderwać od codzienności.
0: Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi: Biblioteka
6: otwierasz, odkrywasz.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: 26 maja obchodzony jest Dzień Matki, a dobra mama to zdrowa mama, dlatego warto się badać. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Dorotą Dobrenko, położną. Dlaczego tak ważna jest cytologia? Dlaczego tak ważne jest to badanie?
15: No, cytologia jest badaniem, które wykrywa nowotwory szyjki macicy i dlatego kobiety powinny według zaleceń Narodowego Funduszu przynajmniej raz na 3 lata taką cytologię sobie wykonać. Oczywiście są kobiety, które przychodzą regularnie i przychodzą co roku do ginekologa i tą cytologię robią sobie raz w roku i to też nie jest żadnym błędem. Natomiast w związku z tym, że właśnie w ten wtorek będę mogła te badania pobrać u kobiet, bardzo serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, żeby skorzystały z tego badania, ponieważ jest to jedyne badanie, które może wykryć wczesne stadia raka szyjki macicy.
6: Mhm. Mówi pani raz na 3 lata, co najmniej, tak? Niektóre kobiety chodzą raz w roku, a taka reguła najlepiej, te 3 lata to takie minimum, ale tak nie wiem,
15: nowotwór
6: rok?
15: Szyjki macicy jest takim nowotworem, że on bardzo powoli się rozwija, dlatego te 3 lata jest takie zalecenie, ponieważ nawet jeśli coś się zadzieje, jeśli nawet będą początki choroby, to te 3 lata nie jest takim długim czasem, żeby nie można było tego nowotworu wyleczyć. Jeśli jest oczywiście regularne przychodzenie do lekarza, nie? Natomiast jak kobiety nie badają się, no to wtedy są nieszczęścia, dlatego że nowotwór szyjki macicy to jest taki nowotwór, którego hodujemy bardzo długo. Więc jeśli już okazuje się, że jest to nowotwór, to znaczy, że dana kobieta nie przychodziła na żadne badania do ginekologa. Chociaż najczęstszą przyczyną nowotworów szyjki macicy jest wirus HPV. I dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też taką profilaktykę, takie troszeczkę inne badanie cytologiczne, tak zwaną płynną cytologię, która profilaktycznie i za darmo może być wykonana raz na 5 lat. Chyba że wychodzi, że pacjentka na przykład jest nosicielem tego wirusa, więc z tego samego jakby wymazu wykonuje się wtedy to badanie cytologiczne i już dalsze leczenie przebiega w zależności od tego, jaki stopień zaawansowania jest w badaniu cytologicznym. Tak to wygląda, bo cytologia raz na 3 lata to jest ta zwykła taka cytologia, którą pobiera się na szkiełko, natomiast ta raz na 5 lat to jest taka cytologia, którą pobiera się tak samo szczoteczką, ale tą szczoteczkę wkłada się do takiego pojemniczka z płynem i z tego robi się test na właśnie tego wirusa. Jeśli test wychodzi ujemny, to nie wykonuje się badania cytologicznego z tego pobranego materiału. Natomiast jeśli wychodzi test dodatni, to robi się badanie cytologiczne, żeby sprawdzić, jak zaawansowanie dany wirus po prostu wdarł się w nasze komórki szyjki macicy.
6: Teraz też jest szczepionka dla młodzieży bezpłatna przeciwko wirusowi HPV. Można dzieci szczepić?
15: Tak, no jest ta szczepionka zalecana w wieku 13-14 lat, że dla chłopców i dla dziewczynek, tak. No ale to już, tutaj to już rodzice muszą zdecydować, tak, czy szczepić, czy nie. Albo wyedukować i nauczyć, że trzeba przychodzić przynajmniej raz na 3 lata do ginekologa.
6: Zdarza się też tak, że kobiety się badały, cytologia była pobierana terminowo, a jednak ten nowotwór jest. Z czego może to wynikać? Czy po prostu ta cytologia była pobrana nieprawidłowo, czy jak?
15: Każda kobieta jest troszeczkę inaczej zbudowana, tak? I jakby czasami może być tak, że po prostu nie pobierze się tego wymazu z odpowiedniego miejsca szyjki macicy, dlatego że akurat zmiany, które zachodzą właśnie w kierunku nowotworów, to one najczęściej na takiej strefie przejściowej szyjki macicy znajdują, robią się, a ta strefa jest taką strefą ruchomą u kobiet, w zależności od tego, czy kobieta rodziła, w jakim jest wieku, i to jakby jest takie miejsce na szyjce, które czasami może nie być wyłapane przez szczoteczkę. Szczoteczki są jakby odpowiedniej budowy i nie zawsze możemy dojść do tej strefy, ale wykonując takie badanie, pracownicy, którzy robią to badanie i odczytują, to jakby na wyniku jest napisane, że na przykład brak jest komórek z kanału szyjki macicy, tak? Bo jest tarcza szyjki macicy i jest kanał. Tu są inne komórki i w kanale są inne komórki. I ta strefa, gdzie łączą się te dwa miejsca, właśnie ona jest taka ruchomo przesuwająca się w górę i w dół i nie zawsze ta szczoteczka może tą strefę wyłapać. A najczęściej właśnie w tym miejscu powstają zmiany nowotworowe. Ale jeśli jest rok przerwy, to nawet jeśli doszło do jakichkolwiek zmian, to są to zmiany, które można cofnąć i odpowiednią diagnostyką i leczeniem, i wszystko jest do 100% wyleczenia, jeśli są to zmiany szybko wykryte.
8: Jak to jest z kobietami na Warmii i Mazurach, z kobietami tutaj w okolicach, w powiecie mrągowskim? Czy one się chętnie badają, czy cały czas jest ten problem z tymi regularnymi badaniami?
15: No, z tą świadomością to tak różnie bywa. Ciężko jest kobiety przekonać do tego, żeby przychodziły na badania, mimo że się bardzo dużo o tym mówi, dużo w internecie można na ten temat przeczytać. Narodowy Fundusz Zdrowia, ogłoszenia na stronie właśnie funduszu o różnych profilaktykach, o różnych badaniach, nie tylko o badaniach cytologicznych. No, myślę, że ta świadomość jest ciągle gdzieś tam daleko u kobiet i dlatego mam możliwość dzisiaj tutaj nawet zareklamowania nowo otwartej poradni dla kobiet w Sorkwitach, do której serdecznie wszystkie kobiety zapraszam, bo jakoś odkąd otworzyliśmy poradnię z końcem marca, to do tej pory jakoś tych kobiet jest bardzo mało. A doktor pobiera prawie u każdej pani, bo są to kobiety, które naprawdę przyznają się, że nie pamiętają, kiedy miały ostatni raz cytologię pobieraną. Ale no oczywiście są też i takie, które przychodzą i co roku tą cytologię pobierają, nie? Więc zapraszam.
8: Czy w swojej pracy spotkała się pani z kobietami, które od kilkunastu, kilkudziesięciu lat nie były u ginekologa?
15: Tak, nawet teraz ostatnio jakoś była taka pani, która była ostatni raz w 2008 czy 2006 roku. No to już troszkę lat, prawda? I także no poradnie są w Mrągowie, są otwarte, w Pieckach jest poradnia dla kobiet, a jednak nie korzystają z tego, bo wybranie się na badanie cytologiczne to nie jest pilna wizyta. Na taką wizytę możemy się zapisać dzisiaj i poczekać nawet na nią pół roku, to niczego nie zmienia, ale warto się zawsze na to badanie wybrać.
8: Co zniechęca kobiety do tych badań? Może niekoniecznie zniechęca, ale dlaczego kobiety nie decydują się na te badania? Dlaczego nie zapisują się?
15: Trudno mi powiedzieć. Myślę, że takie myślenie, że może lepiej nie wiedzieć, co mi dolega. To takie może bezpieczniejsze jest, tak? Bo jeśli kobieta ma świadomość, że takie regularne badanie się jest w stanie wykryć wczesne stadia różnych chorób, to takie kobiety będą chodziły. Natomiast te, które nie chcą się badać, to je trudno przekonać jest.
8: We wczesnym

0: stadia, one zadziewają się na poziomie komórkowym, więc jakby one na cały organizm jakby nie dadzą żadnych objawów. Natomiast jeśli już występują objawy, którymi głównie są właśnie jakieś plamienia, krwawienia kontaktowe, krwawienia między miesiączkami, no to one już mogą być niepokojące i tutaj to już może świadczyć o tym, że ten nowotwór jest już w zaawansowanym stadium.
1: Mhm. I co wtedy robić? Jak wygląda leczenie?
0: No leczenie to już jest diagnostyka taka bardzo poszerzona na poziomie szpitalnym. To już nie jest tylko poradnia i pobranie cytologii. To już są wycinki, to już są rezonanse, tomografy, USG. No i w zależności od zaawansowania nowotworu ustalane jest leczenie przez lekarzy.
1: Jak to jest z świadomością mieszkanek naszego województwa?
0: Myślę, że po trochę przekonamy się we wtorek. Zobaczymy, ile będzie kobiet chętnych. Ja będę czekała w poradni. Jest na plakacie, jest wyznaczony czas dla mnie. I zobaczę wtedy, jak to będzie wyglądało wśród tych kobiet. Czy one będą chętne, żeby się zbadać, czy raczej będą się bały, wstydziły? Trudno mi powiedzieć.
1: To, że kobiety, nie wszystkie kobiety badają się regularnie, to już wiemy. A kiedy jest pierwszy moment, kiedy powinno się wybrać do ginekologa? Kiedy młoda kobieta powinna do tego ginekologa się udać?
0: No na pewno powinna się wybrać w momencie, kiedy rozpoczyna współżycie płciowe. To jest ten moment, kiedy dochodzi do kontaktów i od tego momentu kobieta powinna regularnie robić badanie cytologiczne.
1: Czy zdarzają się kobiety, które udają się do lekarza dopiero jak są w ciąży?
0: Tak. Wśród młodych dziewczyn to jest najczęściej ta pierwsza wizyta i pierwsze badania u ginekologa.
1: Jak wygląda badanie cytologiczne? Jak wygląda taka standardowa wizyta u ginekologa?
0: Na początku oczywiście doktor pyta się, co dolega, z czym pani przychodzi, więc jest wywiad z pacjentką. Potem jest badanie ginekologiczne, lekarz pacjentkę bada na fotelu, w tym czasie pobiera badanie cytologiczne, jeśli zachodzi taka potrzeba i jest czas na tą cytologię u danej kobiety. Potem wykonuje badanie USG i to już jest po całej wizycie i ewentualnie zalecenia na koniec, w zależności od tego, jaki jest problem, czy w ogóle jest problem.
1: Z jakich badań powinny korzystać kobiety?
0: Jednym z takich badań jest samo badanie piersi. Kobieta jest pierwszą osobą, która może wykryć u siebie jakiekolwiek zmiany w piersi. Jest to osoba, która swoje piersi zna najlepiej i nie powinna bagatelizować takiego samobadania. Zawsze najlepiej je sobie wykonywać, myjąc się oczywiście pod prysznicem czy biorąc kąpiel. I wtedy, kiedy ciało jest mokre, skóra jest śliska, to w takim momencie można najlepiej sobie te piersi zbadać. Techniki badania można sobie zobaczyć w internecie, jak to wygląda, jakie ruchy wykonać, ale nawet jeśli kobieta nie potrafi skorzystać z internetu, mam na myśli oczywiście starsze panie, to jakiekolwiek dotykanie swoich piersi może dojść do tego, że może gdzieś tam coś w tych piersiach znaleźć we wczesnym stadium rozwoju nowotworów. Jest to nowotwór, który występuje bardzo często u kobiet. Z mojej wiedzy na dzisiejszy czas raczej są to emocjonalne skłonności, choć emocje przenosimy też z pokolenia na pokolenie i także poniekąd można powiedzieć, że gdzieś to jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, nie? Czyli tak zwanie genetycznie.
1: Co powinno nas zaniepokoić przy takim badaniu na przykład, albo ogólnie?
0: No oczywiście jakieś guzy, które sobie badamy, zmiany w obrębie brodawki, które widzimy, wyciek z brodawki, z piersi. Jak kobieta karmi, to się nie niepokoi. Natomiast jeśli kobieta nie jest w okresie karmienia piersią, no to każdy płyn, który pojawia się przy ucisku brodawki, powinien nas zaniepokoić i z tym powinniśmy udać się do lekarza w celu jakby dalszej diagnostyki tego wszystkiego. Kobiety powinny robić sobie chociaż raz na rok, raz na dwa lata USG. Jeśli nie mammografię, no to chociaż na USG wybrać się. Jest to też badanie nieinwazyjne, a dosyć precyzyjne i dużo wnoszące.
1: O profilaktyce raka szyjki macicy mówiła Dorota Dobre.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dzień bez śmiercenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiercenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiercenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.

0: Bronkowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska.
2: Trwa Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. To jest takie coroczne święto. Do obchodów tego święta włączają się także mrągowskie biblioteki, Biblioteka Miejska w Mrągowie, ale też Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie. Dziś jestem w Bibliotece Pedagogicznej i rozmawiam tutaj z paniami Anną Wysuwą-Szefler oraz Jolantą Hellis, które od wielu, wielu lat pracują w bibliotece i oprócz tego też działają przy organizacji różnych wydarzeń. Za nami spotkanie pod chmurką. Co się działo tego dnia?
3: Dzień dobry, witam. Anna Wysuwa-Szefler.
4: Dzień dobry, Jolanta Hellis.
2: Co w ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie?
4: Może zacznę od tego, że ta impreza miała odbyć się na skwerze Jana Pawła II w okolicach Molo i oczywiście pod chmurką. Obie biblioteki miały być i miały sporo do zaoferowania, aczkolwiek warunki atmosferyczne były takie, a nie inne. Czyli było zimno, aczkolwiek słonecznie i impreza przeniosła się w okolice Mrągowskiego Centrum Kultury, dokładnie przed Mrągowskim Centrum Kultury. Co nasza biblioteka zaoferowała w tym dniu? Otóż głównie wzorki mazurskie mogły malować zarówno dzieci, jak i dorośli. I oczywiście klientów nie brakowało. Było ich może sporo nie, dlatego że tak jak mówię, zimno i to było przeszkodą, żeby nas odwiedzić, ale byli klienci. I muszę tutaj jeszcze dodać, że nawet pracownicy Mrągowskiego Centrum Kultury czy Biblioteki Miejskiej w Mrągowie też bardzo chętnie malowali wzory mazurskie. Także cieszyły się popularnością. Poza tym była też żywa biblioteka, czyli można było wypożyczyć sobie żywą książkę, czyli osobę, z którą można było porozmawiać o latach 50., jak wyglądały w Mrągowie. O tym czasie opowiadała pani Teresa Szepetowska, która tutaj chodziła do liceum pedagogicznego. Była też w internacie. Była bardzo przygotowana, o tak muszę powiedzieć, do tych opowieści. Miała ze sobą zdjęcia, albumy i oczywiście też klientów nie zabrakło. Chętnie jej słuchali. Poza tym pani Tereska ma niezwykły dar opowiadania. Oprócz pani Tereski był też Sławek Stefaniak, czyli prezes Stowarzyszenia Numizmatycznego i opowiadał też o stowarzyszeniu. Pani Tereska opowiadała też o Festiwalu Kultury Kresowej, jak się zawiązał, jak powstał, ponieważ uczestniczyła w tych pracach, tak, kiedy ten festiwal powstawał. Ja z kolei mogłam poopowiadać też o takich czasach tuż powojennych na podstawie wspomnień moich dziadków, rodziców, jak wyglądało też to dawne Mrągowo, a tytuł tych opowieści to Od Zonćborga do Mrągowa, bo moi rodzice jak tu przybyli na te tereny, czy dziadkowie, to Mrągowo nosiło jeszcze nazwę Zonćborg, ale na przykład jak moi rodzice brali ślub w październiku 1947 roku, to było już Mrągowo. Także to były takie trzy żywe książki i wypożyczano nas. Poza tym Biblioteka Miejska też przygotowała przepiękne gry, zabawy literackie, konkursy. Także uważam ten dzień do takich niezwykłych, ciekawych. I mówię, gdyby pogoda dopisała, na pewno byłoby ludzi więcej, ale też ich nie brakowało.
2: Mrągowo to miasto turystyczne. Wiele się dzieje w sezonie, czyli od maja do września. Imprezy organizowane są na zewnątrz, no ale też biblioteki wychodzą na zewnątrz. Biblioteka Pedagogiczna też na zewnątrz wychodzi ze swoimi działaniami.
3: No takie najbliższe działanie zewnętrzne poza biblioteką to jest oczywiście Palinocka w czerwcu, już 11. organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie, z sołectwem w Marcinkowie, no i Mazurską Izbą Regionalną, którą reprezentuje Jola, bo jest właścicielką tej izby. I przy tej izbie zawsze zaczynała się Palinocka. W tym roku będzie, i tak jak w zeszłym, rozpocznie się i zakończy nad jeziorem Dzwon i serdecznie zapraszamy. Jeszcze ostateczny termin będzie dzisiaj uzgodniony i podamy jak najszybciej do ogólnej wiadomości. A jeszcze takim działaniem zewnętrznym to jest uczestnictwo Biblioteki Pedagogicznej już od kilku lat w święcie Bociana Białego. Uwielbiamy to święto, bo uwielbiamy przyrodę, uwielbiamy pracowników z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Tam jest taka wspaniała atmosfera, jest tam bardzo fajnie uczestniczyć w tym święcie. I też przygotowujemy, z racji tego, że ta edukacja regionalna mazurska jest dla nas bardzo ważna, więc też malowanie wzorów ludowych mazurskich na szkle i innych materiałach. Oczywiście będzie kiermasz książki, także też serdecznie zapraszamy. A jeszcze trwa tydzień bibliotek i mamy kolejne zajęcia z robienia z masła starą, dawną metodą. Przychodzą do nas dzieci i jak zawsze będzie głośno i smacznie, tak? I to, do czego się przygotowujemy, bo w tym roku w ogóle Mrągowo ma bardzo dużo różnych rocznic. Jedną z rocznic jest taka, jest 80-lecie szkoły, obecna nazwa Zespół Szkół nr 2, ale dawniej studium nauczycielskie, jeszcze dawniej liceum pedagogiczne i ta placówka już będzie miała, obchodziła 80-lecie. My z kolei z Jolą przygotowujemy tutaj wystawę okolicznościową z tego tytułu. I będzie można już oglądać ją we wrześniu, od drugiej połowy września. A aktualnie zapraszamy na wystawy, które są obecnie w bibliotece. Wspaniałe, piękne. Jedna wystawa to jest wystawa fotograficzna zdjęć Sylwii Dębowskiej, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1. Druga wystawa, sztuka z książki, są to małe dzieła sztuki, artystyczne dzieła sztuki uczniów z tejże szkoły również, ze Szkoły Podstawowej nr 1, które zostały, te książki zostały wykonane, te takie kolorowe książki, kolorowe różne takie inspiracje, zostały wykonane w świetlicy szkolnej pod kierunkiem nauczycielki bibliotekarki Ewy Michalak. Także serdecznie zapraszamy, bo obie wystawy robią wrażenie i naprawdę można ładne rzeczy obejrzeć.
4: I jeszcze tu, korzystając z okazji, chciałam dodać, że od jutra będzie można też oglądać w naszej bibliotece taką indywidualną, niewielką wystawę Anieli Brzostek, uczennicy Szkoły Przysposabiającej do Życia w Zespole Szkół Specjalnych w Mrągowie. I ta wystawa jest przygotowana pod kierunkiem pani Anny Abramczyk. Także będzie też i na Facebooku informacja, będzie można tam obejrzeć te prace i również zapraszamy do biblioteki.
2: Co na tej wystawie będzie można zobaczyć?
4: To znaczy, no, niesamowite, piękne prace, takie artystyczne tej uczennicy, jest bardzo zdolną osobą. Wystawa przedstawia przeróżne prace artystyczne robione różnymi technikami. Bardzo kolorowa, barwna. Także zapraszamy do oglądania.
3: No, nie zapominajmy o tym, że biblioteka to przede wszystkim gromadzenie książek, tak, i wypożyczanie, więc już w tym tygodniu kolejna partia nowych książek będzie zakupiona. I z beletrystyki, i z książki popularno-naukowe, i też postaramy się pokazać je na Facebooku, z czego mogą czytelnicy skorzystać. Także zapraszamy też do wypożyczania zbiorów biblioteki.
2: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to także to święto czytelników, ale także bibliotekarzy. Czy wy jako bibliotekarki czujecie się docenione?
3: A dostałyśmy kwiatka od Agnieszki Pacek, pięknego. Czy czujemy się docenione? My codziennie jakąś taką czujemy sympatię od tych naszych czytelników, więc dla nas, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt patetycznie, ale naprawdę każdy dzień jest takim swoistym świętem, więc no, tak myślę, że Jola...
4: Ja również się pod tym podpisuję. My osobiście bardzo lubimy swoją pracę
5: i naszych czytelników
4: i wszyscy ci, którzy nas odwiedzają, są zawsze dla nas też i mili, i sympatyczni, spolegliwi i zawsze z radością na wszystkich czekamy.
2: Co jeszcze przed nami?
3: No i jeszcze przygotujemy książki na zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które odbędą się 20 czerwca i tam będzie można na Placu Unii Europejskiej zobaczyć część naszego księgozbioru, który jest dedykowany, a właściwie adresowany do wszystkich, te książki są, bo to są książki, które mówią o rodzinie, o wychowaniu w rodzinie, o problemach, ale też myślę, że dostarczymy jakieś książki beletrystyczne, którymi możemy się po prostu podzielić i które możemy wypożyczyć tutaj w bibliotece.
2: To, że lubicie swoją pracę, to już wiemy, a co najbardziej w tej swojej pracy lubicie?
4: Chyba wszystkie działania mają zawsze coś, no nie wiem, takiego pozytywnego i dają, tak w cudzysłowie, chciałabym powiedzieć, takiego powera też do działania. Co ja lubię? No tak jak już wspomniałam wcześniej, kontakt z naszymi czytelnikami, z tym, co tutaj właśnie robimy, że organizujemy różne spotkania, wystawy, jakieś też warsztaty, które dają nam, no mówię, satysfakcję, zadowolenie.
5: I mnie lubisz.
4: Oczywiście.
3: Nie, już sobie tak żartujemy, ale naprawdę, jeżeli człowiek się lubi w pracy, to się lubi wszystko robić z tą drugą osobą i tak jak tutaj już sobie rozmawiałyśmy tak prywatnie, to, że z Jolą pracujemy już tyle lat ze sobą, to też nas jakoś tak pozytywnie nakręca, wzajemnie się pozytywnie nakręcamy, nasi wspomniani już wcześniej czytelnicy też nas pozytywnie nakręcają na wszelkie działania, bo czasami jest tak, że sami zaproponują coś, może wspólnie coś zrobić, no i tak... I tak leci rok za rokiem i różne działania również przy okazji.
2: Jakie książki można znaleźć w bibliotece pedagogicznej?
3: Oj, to jest takie szerokie pytanie. Z beletrystyki praktycznie wszystko i powieści obyczajowe, bardzo lubiane historie, które się dzieją tutaj na Mazurach, thrillery, kryminały, reportaże, o powieściach obyczajowych już wspomniałam, także książki też takie o lżejszej tematyce, takie do poduszki. Praktycznie jeśli chodzi o beletrystykę, to wszystko, dla każdego coś się znajdzie fajnego, biografie, no i oczywiście działy popularno-naukowe i z psychologii, i z pedagogiki, i z historii, z języka polskiego, znaczy z filologii, z gospodarstwa, z filozofii bardzo duży dział.
4: Z historii jak najbardziej, także zapraszamy wszystkich chętnych i z medycyny. Staramy się uzupełniać każdy z tych działów o też jakieś nowe pozycje.
2: Dodam tylko, że temat rozmów z żywymi książkami podczas wydarzenia plenerowego Biblioteka pod Chmurką nawiązywał do 80. rocznicy nadania obecnej nazwy miasta.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Dziś będzie o święcie chleba, miodu i mleka w Kozłowie oraz o trwającym tygodniu bibliotek.
1: Już niebawem w Kozłowie ciekawa impreza. Święto chleba, miodu i mleka. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam słuchaczy Meloradia i witam też naszego gościa, bo w studiu Meloradia jest pani Katarzyna Polonis z Koła Gospodyń Wiejskich Kozłowo.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Pani Katarzyno, co będzie się działo podczas tego święta chleba, miodu i mleka?
6: Przede wszystkim myślę, że dużo atrakcji. Jedną z najważniejszych atrakcji, tak w moim odczuciu, będzie turniej uciech różnych, tak my sobie go nazwaliśmy, podczas którego grupa rekonstrukcyjna, którą zaprosiliśmy do nas, czyli Bractwo Rycerskie Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Brągowa, poprowadzi zabawy i animacje dla publiczności, dzieci i dorosłych i myślę, że wszyscy po prostu będą mogli się świetnie bawić. Na naszej scenie również pojawią się zespoły, które umilą czas muzyką, zaproszą do wspólnej zabawy. Bardzo nam miło poinformować, że będzie z nami grupa Ryszarda, czyli zespół pana Ryszarda Bożymowskiego, który przyjedzie do nas z córką i umilą nam czas swoim śpiewem. A również zaprosiliśmy do współpracy właściwie zaprzyjaźnioną grupę biesiadną z Brągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jesienne Kwiaty, z którymi w zasadzie już współpracujemy od dłuższego czasu. Zawsze chętnie zgadzają się na inicjatywy, o które ich poprosimy, czy do których zapraszamy, więc też cieszymy się, że i tym razem będą z nami. Ale w programie też znajdzie się konkurs na wypiek chleba, będą warsztaty pszczelarskie, będzie można zrobić świece z wosku pszczelego, a przede wszystkim lokalni wytwórcy, którymi chcemy się właśnie pochwalić podczas tego naszego święta, podzielą się swoją wiedzą, no i będzie można zakupić zdrowe, ekologiczne produkty tychże właśnie lokalnych wytwórców. Także to ma być taki dzień pełen smaków, muzyki i dobrej energii, który myślimy, że połączy po prostu całą społeczność.
1: Święto chleba, miodu i mleka. Co się pod tym tak naprawdę kryje?
6: No, pomysł tej naszej inicjatywy narodził się z potrzeby pokazania tego, co po prostu cenne w Kozłowie i w okolicach, czyli lokalne smaki, tradycje kulinarne i praca mieszkańców związana z wytwarzaniem tych naturalnych produktów, no, jest warta tego, żeby po prostu o niej mówić i pokazywać. Nasze Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie od lat koncentruje się właśnie na kuchni regionalnej, na pielęgnowaniu dawnych receptur i chciałyśmy stworzyć takie wydarzenie, które połączy te wszystkie wartości w jednym miejscu. A przecież chleb, miód i mleko to takie nasze symbole codzienności. Wybór właśnie tego motywu pozwoli nam pokazać bogactwo tutejszych pasiek, gospodarstw, małych przetwórni, a jednocześnie zaprosić mieszkańców do wspólnego świętowania. Także ta nasza impreza ma być trochę taką przestrzenią zarówno i dla gospodyń, jak i lokalnych producentów, którzy podzielą się swoją pracą, którzy zaprezentują swoje wyroby i tradycyjne metody wytwarzania różnych właśnie produktów, ale to także okazja, by po prostu promować regionalne produkty w regionalnych wytwórców i budować dumę z tego, co u nas, co nasze.
1: I to wszystko odbędzie się już niedługo, bo 23 maja.
6: Tak, dokładnie 23 maja zaczynamy o godzinie 16. Serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy. Ja chciałabym jeszcze tylko podkreślić, że impreza oczywiście nie udałaby się bez wspaniałych sponsorów, bez ludzi, którzy bezinteresownie po prostu pomogli nam w stworzeniu tego święta. Szczególnie chciałabym wspomnieć tutaj o Fundacji Eger, od której w zasadzie wszystko się zaczęło, ponieważ my w tamtym roku złożyłyśmy wniosek do naboru prowadzonego przez tę fundację o współfinansowanie imprezy. No i otrzymałyśmy pieniążki, także od tego się wszystko zaczęło. To jakby była taka trochę dla nas woda na młyn i to spowodowało, że zdecydowałyśmy się na zorganizowanie imprezy. Dziękuję z tego miejsca bardzo mocno zakładom mięsnym, które wspomogły naszą imprezę. Dziękuję serdecznie zakładom mleczarskim z Lidzbarka Warmińskiego, których produkty będziecie mogli Państwo degustować podczas naszego święta. Bardzo serdecznie dziękuję również pani Beacie i Jackowi Muzyka, którzy prowadzą swoją pasiekę, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne i sklep w Biskupcu właśnie, gdzie można zakupić wspaniałe lokalne produkty od nich, miody, sery, również oleje. Moje podziękowania, właściwie nasze podziękowania, kieruję również do naszych rodzimych, lokalnych wytwórców. W Kozłowie znajduje się rodzinna firma, która zajmuje się wytwórstwem ekologicznej mąki, kaszy, olejów i oni również wsparli nas w tej inicjatywie. A także dziękuję naszej pasiece z Kozłowa, dzięki której będziemy mogli Państwu zaprezentować do posmakowania wspaniałe miody. Szczególne podziękowania również chciałabym skierować do pani wójt gminy Sorkwity, pani Marioli Plichty oraz pani wicewójt Iwony Kropiwnickiej za ufundowanie nagród w konkursie na wypiek chleba. Także tych dobrych ludzi mamy naprawdę całe grono i z wielką wdzięcznością naprawdę chylimy czoła, że dzięki nim, mamy nadzieję, powstanie piękna impreza.
7: Także ja serdecznie dziękuję pani Katarzynie i oczywiście zapraszamy w imieniu pani Katarzyny i całego Kozłowa, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu 23 maja o godzinie 16. Teraz zmieniamy temat. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, dlatego też będziemy rozmawiać o Bibliotece Pedagogicznej, która w Mrągowie działa od ponad 70 lat.
8: W Mrągowie są dwie biblioteki obok siebie, właściwie naprzeciwko siebie. Tak. Czy wy ze sobą konkurujecie, czy raczej się uzupełniacie?
9: Uzupełniamy się. Nawet fakt, że Jola uczestniczyła, akurat byłam na urlopie, Jola uczestniczyła wspólnie z Biblioteką Miejską, zorganizowane zostały to spotkanie pod chmurką, więc lubimy się też wzajemnie, więc myślę, że to jest fajna współpraca i bardzo dobrze, że te biblioteki są obok siebie, ponieważ jeżeli czytelnik nie znajdzie coś u nas, to my bardzo chętnie kierujemy do Biblioteki Miejskiej i odwrotnie, w drugą stronę również tak działa.
8: No i też różne grupy odbiorców Was odwiedzają, tak? No bo tutaj też jest specyficzna grupa odbiorców.
9: Zgadza się, bo tutaj na przykład nie zapisujemy do biblioteki dzieci z przedszkola, ze szkoły podstawowej. Dla nich mamy inną ofertę, dla nich mamy warsztaty i zajęcia z edukacji regionalnej. Natomiast do nas zaczynamy zapisywać od pierwszej klasy szkoły średniej. I mamy dużo też materiałów dla uczniów, którzy przygotowują się do matury.
10: Studenci.
9: Studenci to jest taka główna grupa. Też jest spora grupa emerytów. Oczywiście nauczycieli, bo nazwa pedagogiczna to troszeczkę może być zwodząca dla niektórych. Jeszcze do tej pory, mimo że biblioteka już istnieje w mieście 73 lata, to nadal część naszej społeczności sądzi, że jest to biblioteka tylko dla nauczycieli, co nie jest prawdą. Ona była rzeczywiście stworzona tylko dla nauczycieli, ale...
10: Na początku.
9: Tak, tak. Natomiast teraz praktycznie i dla uczniów szkół średnich, i dla studentów, i dla bezrobotnych, dla pracujących, dla wszystkich grup.
4: I oczywiście otwarta jest codziennie, bo jeszcze wiele osób kojarzy sobie środę z Dniem Pracy Wewnętrznej. Nawet przed chwilą pan był tu i pyta, czy w środę będzie czynna. Ja mówię, że jest już czynna od wielu, wielu lat codziennie nasza biblioteka. I w sobotę, i w środę również.
9: A ten pan jest stałym naszym czytelnikiem, ale mimo wszystko jeszcze tam sprzed wielu, wielu lat.
8: Ale w środę nie przychodzi.
9: W środę nie przychodzi. W środę do 15 mamy, bez dyżuru jest.
8: Oczywiście pozdrawiamy czytelnika. Ponad 70 lat biblioteki. To szmat czasu. Jak zmieniała się biblioteka na przełomie lat?
9: Myślę, że bardzo się zmieniała. Wcześniej było tylko gromadzenie i wypożyczanie, tak stricte biblioteczne te sprawy. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że możemy się pokusić, że biblioteki, nie tylko nasza, w ogóle biblioteki jakby trochę przejęły funkcję centrów kultury. Bo to, co można zauważyć na Facebooku, to, co zauważają osoby, które do nas przychodzą, no dzieje się, dzieją się różne rzeczy. Są wystawy, są warsztaty i dla dzieci, i dla dorosłych. Biblioteka też, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej. Współuczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych. Też organizujemy, tak jak już wspomniana Pani Nocka, czyli Noc Świętojańska po mazursku, już 11, aż trudno uwierzyć, czy ten czas tak szybko leci. Także naprawdę otwieramy się też na różne formy pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym doszły przez te wszystkie lata.
4: No i tak jak tu Ania wspomniała, że różne rzeczy robimy też poza biblioteką, czyli w terenie wyjeżdżamy, czy do Krutyni, tak, czy do niektórych szkół na zaproszenie, czy bibliotek i też tam prowadzimy warsztaty do Goku w Sorkwitach, czy do Krutyni na Święto Bociana Białego. Uczestniczymy też jako jury w konkursach plastycznych, literackich. Także ta oferta jest bardzo szeroka naszych działań.
9: Jeszcze to, że Jola jest właścicielką Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie, to też można powiedzieć, że poprzez Jolę współpracujemy mocno z tą izbą. Jola wypożycza tutaj do biblioteki na zajęcia z edukacji regionalnej, na wystawy, różne ciekawe eksponaty, naprawdę takie, które mają ponad 100 lat, Jolu, nawet, nie? Więc też tu dużo fajnych rzeczy się zadziało. I też Jola prowadzi zajęcia dla szkół. Ostatnio, chyba 30 kwietnia.
4: Tak, uczniowie z zespołu szkół numer 2, uczniowie klas drugich, odwiedzili moją izbę, 45 osób. No tak po drodze można powiedzieć, bo jechali też do Olsztyna na wycieczkę do Urzędu Marszałkowskiego, do Fundacji Borussia w ramach przedmiotu edukacja obywatelska. No i najpierw zatrzymali się u mnie, spędzili około półtorej godziny, zwiedzali izbę, mówiłam o naszych działaniach właśnie wspólnych, Mazurskiej Izby, biblioteki. No i myślę, że byli zadowoleni i słuchali uczniów.

0: wolnego w pole karne. Zawodnik Polonii strzałem trafia do siatki, podwyższając wynik spotkania na 1-3. Końcowy wynik spotkania Polonia ustaliła w 86 minucie, zdobywając czwartą bramkę i przegrywamy całe spotkanie 1-4. Zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz na wyjeździe z Pisą Barczewo. Spotkanie to odbędzie się 16 maja w sobotę o godzinie 16.
1: 5 kolejek zostało do końca sezonu. Czy da się coś jeszcze zrobić?
0: Dopóki piłka w grze, to gramy. Ciągle nastawieni jesteśmy na zdobycie w każdym meczu kompletu punktów. No, jedziemy teraz do wyżej notowanego zespołu Pisy Barczewo. Pisa Barczewo zimą się bardzo mocno wzmocniła. Jest to inny zespół. Na pewno lekko nie będzie. Musimy zrobić wszystko, żeby uchronić się przed tym spadkiem i przed zachować chociaż możliwość grania w baraży. Tak jak widzimy teraz w tym ostatnim spotkaniu przegranym, wyszliśmy na prowadzenie jako pierwsi. To już nam się dawno nie zdarzyło. Przeważnie goniliśmy wynik. Ta gra do pierwszej połowy nie wyglądała najgorzej. Mieliśmy też swoje sytuacje. Polonia też oczywiście próbowała zdobyć tą bramkę. Niestety skuteczność cały czas kuleje. Jest to nasza pięta achillesowa. Zostało jeszcze 5 kolejek, są też mecze do wygrania, które nasz zespół musi wygrać. Tu już nie ma kalkulowania, ale naprawdę musimy wyjść i te punkty zdobyć. Ja cały czas jestem pewny tego, że ten klub się utrzyma i tą czwartą ligę utrzymamy. Jak będzie inaczej, no to znaczy, że moja intuicja zawiodła, ale nigdy nie powiem, że nie będę wspierał swoich zawodników, swojej drużyny. Wspieramy się wtedy, kiedy jest gorzej, wtedy jest źle, to też kibicujemy, jesteśmy drużyną. Wtedy poznajemy prawdziwego kibica, kiedy drużyna przeżywa kryzys. Cały czas do końca walczymy, 5 kolejek przed nami i liczymy na punkty.
1: Tutaj jest o co zawalczyć, bo 5 kolejek zostało do końca sezonu, tak jak mówiłam, ale ci najbliżsi rywale Mrągowi, czyli Pisa Barczewo, Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie, GKS Stawiguda, Concordia Elbląg i DKS Dobre Miasto, oprócz oczywiście Concordii Elbląg, to nie są drużyny z górnej części tabeli. Raczej żółto-czarni mają szansę.
0: Nowe Miasto Lubawskie jest przed nami, Stawiguda jest za nami, to są dwa zespoły, powiedzmy, z którymi powinniśmy mocno wejść w ten mecz i tą rywalizację wygrać. Teoretycznie patrzymy pod kątem tabeli. Wiadomo, że wychodzić na boisko, to boisko weryfikuje wszystko. Te zespoły też gdzieś teraz w tej rundzie punkty zdobyły. Z DKS-em Dobre Miasto, no też może być to mecz dla nich już o tak zwaną pietruszkę, czyli o nic. Mogą wyjść jakimś takim słabszym składem, a my możemy się dzięki temu bardziej zmobilizować. Liczę, że zespoły, które już pod koniec będą miały pewne utrzymanie, to będą wpuszczać więcej zawodników, którzy mniej w sezonie albo w rundzie mieli minut rozegranych. Jeżeli chodzi o Concordię, no to mecz ostatni z Polonią pokazał, że my naprawdę jesteśmy w stanie jak równy z równym z takim zespołem jak Polonia, czy Stomil, czy inne zespoły z górnej tabeli grać i to grać i pokazać się z bardzo dobrej strony. Uważam, że w tym meczu najgorzej nie wypadliśmy, szczególnie w pierwszej połowie. Wiadomo, wynik końcowy jest jaki jest, za styl punktów nie dostaliśmy i nie dostaniemy. Jeżeli chodzi o Concordię, no to też zależy, jak Concordia tam będzie przez najbliższe kolejki, jak rozegra te swoje mecze, bo jeżeli Polonia i Stomil będą swoje mecze wygrywać i będą w tym czubie tabeli, no to Concordia może mieć problem z tym, żeby gdzieś to miejsce, które będzie miało premiowane awansu do trzeciej ligi zająć, no to też nie wiadomo, jak podejdzie do tego meczu z nami. Mam prośbę i chciałbym też, mam prośbę tutaj do chłopców, żeby naprawdę sprawili w tych meczach niespodzianki i wyszli, zagrali, wygrali, dopisali kolejne punkty do tabeli, bo jest sytuacja jest bardzo nieciekawa. Mamy trzecie miejsce od końca. Sytuacja trzeciej ligi jest też niestabilna. Grozi spadek dwóch zespołów, a w przypadku spadku dwóch zespołów, no to i awansu dwóch kolejnych zespołów z klasy kręgowej, no to te miejsce, które mamy obecnie,

0: jest miejscem pewnym, że do klasy okręgowej spadniemy. No tych zależności jest mnóstwo, no to zależy wszystko od, niestety musimy się oglądać od tego, jak tam się zachowa czytelniga, jak zachowa się góra i ile zespołów spadnie. Jeden spada, czy jeszcze dołączy drugi, a nie, Panie Boże, trzeci zespół, no to już wtedy wyżej, nawet jak zajmiemy wyższe miejsce, to nam nie zagwarantuje tego, że nawet w barażach nie dostaniemy się do baraży. Liczmy, że przy najbliższym meczu z Pisą Parczewo zagramy tak jak w meczu z Polonią na 120%. Ta skuteczność będzie zdecydowanie lepsza, mniej będzie błędów drobnych i przywieziemy z Parczewa 3 punkty.
1: Tak, tutaj każdy punkt jest na wagę złota, więc każda bramka cieszy kibiców podwójnie. Ja dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Przemysław Bitkowski z Mrągowim Mrągowo. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Dziś będziemy zapraszać na Noc Otwartych Sądów, bo przed nami właśnie takie wydarzenie. Sąd Rejonowy w Mrągowie organizuje Noc Otwartych Sądów. Dziś w studium Meloradia są Patrycja Abel-Mordasewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie oraz Małgorzata Trypucka, asystent sędziego. Dzień dobry panią.
3: Dzień dobry.
1: Jaki cel przyświeca temu wydarzeniu? Jaka jest w ogóle idea Nocy Otwartych Sądów?
3: Ideą jest to, żeby zbliżyć tutaj sądy do obywateli, żeby po prostu pokazać, jak sądy działają, bo często w zeszłym roku, zwłaszcza w trakcie pierwszej edycji, słyszeliśmy od osób odwiedzających, że to jest taki, wzbudza strach ten budynek, niepokój, co tam się za tymi drzwiami dzieje. Chodzi o to, żeby po prostu każdy mieszkaniec, każdy obywatel wszedł, zobaczył, jak tutaj sądy funkcjonują, co tak naprawdę dzieje się w sądzie. Także to jest taka, myślę, idea. Inicjatorem tej akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Po raz pierwszy w zeszłym roku taka akcja została ogłoszona. Dostaliśmy informację, poszła ta informacja do wszystkich sądów w całej Polsce, który z sądów chciałby wziąć udział w tej akcji. No i muszę powiedzieć, że z naszego okręgu w zeszłym roku, okręgu olsztyńskiego, zgłosił się tylko nasz sąd, także po raz pierwszy w zeszłym roku ta akcja była przeprowadzona w sądzie rejonowym w Mrągowie. W województwie naszym jeszcze to był sąd rejonowy w Braniewie, no ale to jest poza naszym okręgiem olsztyńskim tutaj. W tym roku oprócz naszego sądu przystąpił do akcji sąd okręgowy w Olsztynie i właśnie jeszcze drugi raz, po raz drugi sąd rejonowy w Braniewie. No i nie wiedzieliśmy w ogóle, jak, na czym to ma polegać, czy to jest, prawda, ma siedzieć pracownik sądu, czy i opowiadać, przychodzić ludziom, gdzie, co, jaka sala, więc bardzo pomocne było takie spotkanie pierwsze po zgłoszeniu naszego akcesu do tej akcji z pracownikiem ministerstwa, z sędziami z całej Polski, z innymi pracownikami sądu, bo to nie tylko sędziowie odpowiadają za tą akcję. No i posłuchaliśmy, jak to wszystko ma wyglądać. Nieocenionym głosem były głosy sędziów czy innych pracowników, którzy organizowali taką Noc Otwartych Sądów, ale w ramach Nocy Otwartych Muzeów, taką po prostu własną inicjatywę. I tutaj muszę powiedzieć, że wiele informacji takich w zeszłym roku nam uzyskaliśmy z Sądu Rejonowego w Raciborzu, bo tam jest od wielu lat już jest ta akcja. No i po tym spotkaniu spotkałam się z pracownikami, bo ja zostałam wyznaczona jako koordynator tej akcji i zależało to od tego, czy pracownicy wyrażą chęć, bo to się okazało, że to nie jest takie siedzenie w przybiórku i tylko pokazanie co gdzie, tylko to trzeba było taką akcję na szeroko tutaj zakrojoną przeprowadzić i też dowiedzieliśmy się, że możemy skorzystać ze współpracy policji czy innych służb tutaj i pracownicy bardzo chętnie, wszyscy pracownicy sądu z różnych tutaj zawodów się w to włączyli. I w zeszłym roku zorganizowaliśmy przed Nocą Otwartych Sądów taki konkurs plastyczny Sąd widziany oczniami uczniów. No i chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj młodzież podejdzie do tego tematu. Wpłynęły bardzo, bardzo dużo pracy, były naprawdę bardzo interesujące. Prace te potem zdobiły korytarze sądowe podczas Nocy Otwartych Sądów. Nawiązaliśmy też współpracę z Komendą Powiatową Policji w Mrągowie. Bardzo fajne stoisko było, takie dydaktyczne. Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, były takie informacje o bezpłatnych poradach prawnych. No i oczywiście była symulacja rozprawy skarnej. Po zeszłorocznej akcji naprawdę spotkałam się i moi koledzy, koleżanki, i wszyscy pracownicy z bardzo dobrym oddźwiękiem wśród tutaj naszej społeczności powiatu mrągowskiego, bo to głównie z powiatu mrągowskiego byli goście. I w związku z powyższym postanowiliśmy również w tym roku, w drugiej edycji Nocy Otwartych Sądów wziąć udział. W tym roku, no nie z różnych względów, tego konkursu plastycznego nie ogłosiliśmy, ale nasz program jest bardzo ciekawy i tutaj poproszę...
4: I co w programie właśnie? Co w programie w tym roku?
3: Koleżankę tutaj to może przedstawi.
5: No więc tak, w programie przewidziane jest o godzinie 18 otwarcie budynku sądu dla zwiedzających. Od godziny 18.15 do 18.40 jest przewidziana symulacja mediacji rówieśniczej przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Pieckach. Od 18.40 do 19.15 głos obywatela w sądzie, ławnicy w wymiarze sprawiedliwości. Będzie to prezentacja przygotowana przez ławnika Sądu Rejonowego w Mrągowie. Od 18.15 do 22.00 zwiedzanie budynku sądu, w tym zwiedzanie sekretariatów sądowych, prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w tym urządzenia pomiaru stanu trzeźwości, testy narkotykowe, daktyloskopia, zestaw autochodzik, przejście dla pieszych, sygnalizator, symulowany wypadek drogowy wraz z wezwaniem na miejsce służb ratunkowych i pokazem pierwszej pomocy w budynku sądu, a na dziedzińcu sądu pokazy radiowozu policyjnego, motocykla policyjnego oraz kłada. Ponadto w sądzie będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. Będzie to spotkanie z adwokatem i radcą prawnym. Też będzie ustawione stanowisko pierwszej pomocy. Będą fantomy, pokazy plecaka ratownika medycznego, pokazy sprzętu wykorzystywanego do codziennej pracy i będzie to prezentacja przygotowana przez ratownika medycznego ze szpitala mrągowskiego. Od 18 do 20 planowana będzie prezentacja przygotowana przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Barcianach. Będzie to stoisko ze sprzętem wykorzystywanym do codziennej służby oraz ochrony granic państwa. Pokaz ogólnego posłuszeństwa psa wykorzystywanego do pracy w Straży Granicznej, w tym typowanie wiaderek z substancjami zabronionymi. Od 19.30 do 20.15 Q&A, zapytaj sędziego. Będzie to taki wywiad z sędzią, w którym będzie można zadawać pytania do sędziego. I tutaj też jest możliwość wcześniejszego złożenia pytań do urny znajdującej się w budynku sądu lub przesłanie takiego zapytania na adres e-mailowy. I na 20.30 planujemy symulację rozprawy sądowej z zakresu prawa karnego z aktywnym udziałem publiczności.
4: Jak taka rozprawa wygląda, symulacja takiej rozprawy?
3: No, mamy to szczęście, że w symulacji biorą udział, jeśli chodzi o fachowych uczestników, czyli prokurator, obrońca, pokrzywdzony, pełnomocnik, pokrzywdzonego i sędziowie. Zgodzili się tutaj, no, że tak powiem, fachowcy, czyli mamy prokuratora prawdziwego, mamy adwokata, radcę prawnego i skład sądu też my jako sędziowie prowadzimy. Po prostu jest to no, jakaś tam stworzona na potrzeby tej symulacji, już nie chcę zdradzać, co będzie w tym roku, jakieś przestępstwo, jakiś stan faktyczny. Świadkami, mamy też kilkoro świadków, są to albo osoby znajome pracowników, albo nawet pracownicy sądu, jest kilkoro świadków i po prostu prowadzimy rozprawy tak, jak normalnie na co dzień się prowadzi rozprawy. Także jest to też okazja, oczywiście poza tym, że można zobaczyć w salę rozpraw, miejsca, gdzie zajmują sędziowie, adwokat, radca prawny, prokurator w strojach oczywiście urzędowych, to jeszcze można posłuchać, jak przebiega taka rozprawa. W zeszłym roku rozprawa naprawdę cieszyła się takim zainteresowaniem. Sala pękała w szwach, nie było możliwości gdzieś tam się przeciśnięcia. No niestety, na nasza największa sala i tak jest duża, no ale chętnych było tyle, że i na drzwi było otwarte, na korytarzu też trochę osób stało, więc tutaj obowiązuje zasada, no kto pierwszy przyjdzie, to po prostu zajmie miejsce, więc będziemy chcieli, żeby ewentualnie nawet stałe osoby nie siedziały, no żeby tutaj jak najwięcej osób mogło to zobaczyć. I chyba ta atrakcja cieszyła się takim największym zainteresowaniem. No oprócz tego też mamy taki drobny poczęstunek, są ciasteczka. I tu chciałam powiedzieć, że też pomagają nam tutaj uczestnicy ośrodka kuratorskiego i też to są osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, w tych takich, są też wolontariuszami. W zeszłym roku robiły popcorn, częstowały popcornem gości. Jest taka troszeczkę piknikowa trochę też, wprawdzie w budynku, ale atmosfera nie jest tak sztywno. Wszyscy mogą po prostu porozmawiać, zapytać się. Oczywiście jest informacja o historii sądu. Można zobaczyć, jak funkcjonuje sekretariat sądowy. No i właśnie przy okazji poznać, udało nam się właśnie nawiązać kontakt też ze placówką Straży Granicznej. Też ciekawa, jak po prostu pracują na co dzień pogranicznicy. Także jest to na pewno tutaj, mam nadzieję, że się też będzie cieszyć popularnością również i te aktywności.
4: No tak, no i jeszcze ten pies, to taka atrakcja tak. Już dla trochę młodszych odbiorców, młodszych mieszkańców.
3: No ale myślę, że to też można i dorośli mogą zobaczyć, jak pies typuje substancje, prawda, wykorzystywane, które do pracy w Straży Granicznej. Także myślę, że to jest, też jest aktywność taka, która wszystkich zainteresuje.
4: A pamięta pani temat ubiegłorocznej symulacji rozprawy? Tak, jakie to było przestępstwo?
3: W zeszłym roku to było bodajże rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Także tutaj po prostu przyszedł sprawca do sklepu, zagroził ekspedientce nożem, żeby wydała pieniądze. Ona mu wydała cały utarg. Nie jest to długa ta rozprawa, aczkolwiek mimo wszystko naprawdę cieszyła się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Czy pamięta pani jakieś rozprawy, które miały miejsce naprawdę i wzbudzały takie duże zainteresowanie publiczności, gromadziły tyle publiczności?
3: Chyba nie. Tak aż nie było takich. Najczęściej, jeśli chodzi o publiczność, to są członkowie rodziny, osób, które są pokrzywdzone, ale nie jakiejś spektakularnej, no ewentualnie szkoły, bo tu współpracujemy, jeżeli szkoła nawiąże kontakt ze szkołą, która chce przyjść zobaczyć uczniowie, no to jest taka największa nasza, tak, żeby to była ogrom publiczności, to nie, aczkolwiek by zdarzało się, że media uczestniczyły też w rozprawach, różnego rodzaju rozprawach, więc też były te relacje przekazywane przez media, jeśli chodzi o przebieg takiej rozprawy.
4: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć sąd od środka?
3: Myślę, że dlatego, żeby przestać się bać sądu, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje sąd, jak postrzegany jest w ogóle wymiar sprawiedliwości i tutaj całość, cała ta otoczka, czyli policja, tutaj w tym przypadku Straż Graniczna. No muszę powiedzieć, w zeszłym roku też od jednej z pań pracownic spotkałam się z taką sugestią, że jedna starsza pani przyszła i właśnie mówi: Boże, jak ja tu przechodziłam koło budynku, to mnie taki strach ogarniał, a ja tu wchodzę, tu jest tak miło, wszyscy do mnie podchodzą, bo my, wolontariusze, muszę tutaj dodać, że jesteśmy też widoczni, bo mamy identyfikatory z imieniem, staramy się być ubrani w biała bluzka, ciemne spodnie, bądź ciemna spódnica, żebyśmy było wiadomo, więc podchodzili wolontariusze, pytali, co pokazać i ta pani była po prostu zachwycona, mówi zupełnie inaczej, wzbudzał w niej strach sąd, taką niepewność, natomiast przyszła i zobaczyła, że jest tak miło, wszyscy miło się do niej odnoszą i to chyba też jest ważne, żeby no zobaczyć, jak sąd funkcjonuje, jak wymiar sprawiedliwości funkcjonuje na co dzień.
4: Można powiedzieć, że respekt też budzi sąd.
3: Wiadomo, no to też no, musi być zachowana na rozprawie powaga, ale też chodzi o to, żeby każdy mieszkaniec nie miał właśnie tego strachu przed tym, jak ma coś załatwić w sądzie, bo to oczywiście oprócz tych rozpraw dużo też klientów to przychodzi do ksiąg wieczystych, bo to wiadomo, że większość z nas jakieś tam nieruchomości posiada i trzeba też sprawę załatwić. Jest to ta obawa, w sądzie jest ochrona, jest bramka, trzeba przejść przez ramkę, ale myślę, że to jest po to, żeby ludziom pokazać, że sąd nie jest taką straszną instytucją, jak działa sąd, co się dzieje w sądzie i to chyba jest taka idea tej Nocy Otwartych Sądów.
4: Ja serdecznie dziękuję. 22 maja Noc Otwartych Sądów w Mrągowie. Początek o godzinie 18.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: i głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Rano

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

through these bodies like I'm sprinting in the race.

z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Meloracją Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha.